Lubię łazić po mieście w nocy. Lubię, gdy miasto świeci mi w oczy. Krzykliwe kolory, kryptony, fluorescencyjne wzory. Lubię neony, luminofory, esy, floresy, świecące bazgroły.

substancje chemiczne siedzą po kątach, a jak ich tam nie ma, to wystarczy zadzwonić pod jeden taki sprytny numer i zaraz tam są. I to wszystko byłoby do zniesienia, nie do zniesienia. Był ten głośny i niezdrowy dźwięk, ten chaos.

chociaż pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu batę, pod i szybkie spojrzenia znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź.

0: Stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany, z emocji zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No budzimy się już pomału. Dzień dobry, witam was wszystkich. 6.32 już na naszych zegarach. Mamy wtorek. Rozpoczynamy Aferanek w Radio Afera. No i jak pięknie się to wszystko zaczyna. Kaiser Chiefs i Ruby. Tak będzie do 10.00.

Dzisiaj wtorek, 4 sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy, Perpetua i Kryscenty. Także dużo różnych imion. O, Rainera jest aż 94 osoby w Polsce. No proszę, myślałem, że trochę mniej będzie. No, w takim razie wszystkiego najlepszego. Oczywiście Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. A to z racji upamiętnienia tego, że jest jej mało i żeby dbać o nią, bo może zniknąć. Na pewno nie zniknie Alina Krużyńska do godziny 10:00, to ona realizuje aferanek. Na pewno nie zniknie też Jacek Dobieński, Imi i Halina Pellowska, Takę, Mikołaj Pogorzyński i Kamil Struszyński przed mikrofonami do godziny 10:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja.

0: No Fontaine's DC to trzeba do ostatniej nutki akurat, moi drodzy. Ja spoglądam, słuchajcie, do tego, co dzisiaj w programie przygotowaliśmy, bo tutaj też do ostatniej nutki do godziny 10 będziemy z wami. No i tak, zaczynamy te stałe punkty programu po godzinie 7. Wtedy to zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, tam Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Potem po 7.30 czas na serwis komunikacyjny, czas na kalendarium historyczne i kalendarium muzyczne. Przed godziną 8 na 10 minut to serwis sportowy.
1: A 5 minut po godzinie 8 wtedy płyta tygodnia i kolejne utwory właśnie z niej pokazujemy. 8.20 to Przynęta Kulturalna, 8.30 to Maneno. Nowa audycja. Ewa Chylak zabiera nas z Barcelony, tym razem na Zanzibar, i opowiada o blogu, który pisała 20 lat temu. 9.05 to przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. 9.30 zaglądamy do mózgu afery. No i oprócz tego oczywiście i serwisy informacyjne, i nowości od nas, tak jak ta chociażby.
0: Na 15 minut przed 7.

0: No i na tej liście aferowych nowości, moi drodzy, Ame Sleep trafił i najnowszy singiel. Do ciarki.
1: A na nasze stoły spadają raporty pogodowe. Tam upał dzisiaj.
0: Tak, moi drodzy, 32 stopnie Celsjusza na termometrach zobaczymy. Nawet 33 może się trafić w pewnym momencie dnia. W tym momencie 19 stopni Celsjusza na termometrach. Opad przewidziany bardzo drobny po godzinie 19, po godzinie 20. Takich, na który prawdopodobnie nie zwrócimy nawet uwagi.
1: Teraz 1008 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, i będzie spadać powoli. Godzina 19 to 1006 hektopaskali. Wiatr bardzo umiarkowany, 8 km na godzinę w porywach, maksymalnie do 36. No i delikatne chmury przy okazji też tego drobnego deszczu, bym powiedział. Słońce dzisiaj wstało o godzinie 5:18, a zajdzie o 20:38.

0: tam powiedzieć naprawdę, że Lech nie dość, że odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów, to jeszcze będzie płacił kary?
1: No niestety. Z bólem serca to mówię.
0: Za odpadnięcie?
1: Nie tylko.
0: Za coś grubszego.
1: tak.
0: A, kary za karami w takim razie. 6:57, czas na serwis informacyjny.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Radni miejscy złożyli interpelację w sprawie zwiększenia częstotliwości prezentowania danych o aktualnym położeniu pojazdy transportu publicznego. Chodzi o aktualizowanie treści na wyświetlaczach przystankowych nie rzadziej niż 5 sekund. Obecnie są one aktualizowane ze zbyt dużym opóźnieniem.
2: Te dane w Poznaniu są odświeżane co kilkadziesiąt sekund, faktycznie mniej więcej co 20-30 sekund. Tak więc czasami zdarzają się sytuacje, że na przykład pasażerowie widzą, że na wyświetlaczu jeszcze pokazuje, że autobus pojawi się na przystanku, a można zobaczyć, że on już na przykład odjechał.
1: Mówił autor petycji Tomasz Wierzbicki. Niedługo później radny otrzymał odpowiedź, w której jasno zasygnalizowano, że nie ma potrzeby wprowadzać zmian.
2: Odpowiedź jest taka, że te dane są wystarczające. Moim zdaniem powinniśmy jednak popracować, żeby przynajmniej więcej co 10 sekund te dane prezentować, żeby faktycznie były rzetelne. Będę tutaj rozmawiał czy z Zarządem Transportu Miejskiego, żeby jednak poprawić częstotliwość aktualizacji.
1: Obecna częstotliwość publikacji danych wynika z potrzeby zachowania równowagi między aktualnością informacji, stabilnym działaniem systemów i efektywnym wykorzystaniem zasobów technicznych.
3: Informacje z bułgarskiej.
1: Podczas czwartkowego meczu gracze Lecha Poznań pozostaną bez wsparcia kibiców z tak zwanego kotła. Jest to wynik odwieszenia kary UEFA, która została wymierzona po sierpniowym meczu Lecha z Trwenią Zvezdą w 2025 roku. Powodem sankcji było odpalenie materiałów pyrotechnicznych przez kibiców. W ostatnim czasie na drużynę ponownie nałożono karę grzywny w wysokości 30 tysięcy euro za użycie pirotechniki podczas meczu z Orchus. Dodatkowo klub zapłaci po 15 tysięcy euro za zamknięte wyjścia stadionowe i opóźnienie rozpoczęcia spotkania. Łącznie sankcje wynoszą 65 tysięcy euro, a kara częściowego zamknięcia drugiej trybuny została zawieszona na 2 lata. Remont kamienicy przy ulicy Wawrzyniaka 41 zakończony. Prace trwały łącznie ponad rok. Przez czas ich trwania blisko 130-letni budynek pozostawał zamieszkały.
4: Zrobiliśmy termomodernizację. Spółka dostosowała obiekty do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Podczas remontu wymieniono m.in. instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną czy wentylacyjną. Zmodernizowaliśmy połać dachu, wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową, a także wykonaliśmy remont klatek schodowych. Podwórze zostało uporządkowane, również elewacja jest nowa.
1: Mówił rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5,5 miliona złotych, a znaczna większość tych środków została pozyskana z rządowego programu Termo. To kolejny odnowiony zabytkowy budynek na Jeżycach. Wcześniej wyremontowane zostały budynki przy Jeżyckiej, Świętego Wawrzyńca i Szamarzewskiego.
3: Eko informacje.
1: Już 5 sierpnia w godzinach od 12 do 15 w Parku Cytadela odbędą się bezpłatne warsztaty artystyczne poświęcone upcyclingowi. Uczestnicy stworzą autorskie obrazy z materiałów pochodzących z recyklingu oraz przedmiotów odzyskanych z punktów Drugie Życie Rzeczy. Zajęcia mają pokazać, że pozornie niepotrzebne rzeczy mogą zyskać nowe zastosowanie i stać się dziełami sztuki. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, jednak liczba miejsc i materiałów jest ograniczona. Dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przybycia. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 7 na zegarku wybiła, moi drodzy, a to oznacza, że zapraszamy Kurę po raz pierwszy na antenę.

0: Mamy już wtorek, 4 sierpnia, a imieniny dzisiaj obchodzi Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy, Perpetua i Kryscenty. Najlepszego życzymy.
1: Tak, Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej mamy w kalendarzu. Jeszcze, moi drodzy, to wszystko, jeżeli chodzi o święta. Czy ty czytałeś już o panterach mglistych?
0: Czytałem, że jest możliwe ich wygnięcie niestety i dlatego właśnie upamiętniamy ten dzień.
1: Ale to wyginęły, że upamiętniamy?
0: Nie, jeszcze nie wyginęły,
1: a,
0: ale,
1: czyli
0: jest,
1: nie upamiętniamy.
0: Ale jest... No tak, no.
1: Czyli obchodzimy.
0: Upamiętniamy ich istnienie, jeszcze póki są.
1: O!

0: I także tak brzmi, trochę tak, jakbyś do grobu je wsadzał. Dobrze, Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej, moi drodzy, mamy wtorek, 3 dni do weekendu, 3, dobrze, nie pomyliłem się w matematyce.
1: Środa, czwartek, piątek.
0: Nam zostały, no i zostało też nam sprawdzenie tego, co w porannej prasie Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita i Głos Wielkopolski. To już za chwilę.

0: 5 minut po godzinie 7 na zegarku, tak jak zapowiedzieliśmy, tak jak tak robimy, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski.
1: A w Wyborczej na Jedynce czytamy o boju o mundurowych. Tam właśnie walczy o nie Konfederacja Korony Polskiej. Grzegorza Brauna deklaruje, że na listach wyborczych, na których znajdą się kandydaci szerokiego formatu gaśnicowego, na stałym 5. miejscu będą mogli znaleźć kandydatów mundurowych. Tak zapowiedział właśnie Grzegorz Braun. Wyjaśnił, że będą to żołnierze, policjanci, funkcjonariusze służby jawnych, ale i tajnych. Oprócz tego Braun również powiedział, że wojsko zostało oswojone z tym, że obce armie mają u nas swoje bazy i tak przecież być nie może. No oczywiście, lepiej, żeby były te ze wschodu. No, do tej pory żołnierze raczej głosują na Konfederację, ale Mencena i Bosaka. No, oprócz tego na Wyborczej czytamy o finansach Polaków. Tylko jedno biuro maklerskie szacuje, że otworzy 1 000 000 osobistych kont inwestycyjnych. To na stronie 11 przeczytacie oraz na Jedynce jeszcze Wyborczej przeczytacie oczywiście o wpływie przez Bałtyk. Tam Bartłomiej Kubkowski jako pierwszy w historii pokonał wpław Bałtyk właśnie. Udało mu się to za 5. razem dopiero, także wytrwały był to na pewno. Spędził w wodzie 55 godzin i pokonał dystans około 170 kilometrów. Polak nie mógł spać, a także choćby dotknąć asekuracyjnej jego łodzi, dlatego jedzenie serwowane było mu na specjalnym podajniku przez kij. No i oczywiście Kubkowski współpracuje z Fundacją Cancer Fighters, na którą właśnie zbierał też walczące dzieci z nowotworami.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej, moi drodzy, na Jedynce. Panel ekonomistów Rzeczpospolitej wypowiada się i mówi, że VAT potrzebuje reformy, mniej stawek i wyjątków, to wyższe dochody państwa i redukcja kosztów firm, tak przekonują eksperci, a Mikołaj Fidziński ten temat opisuje. Polski system VAT powinien zostać uproszczony, uważa zdecydowana większość uczestników panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. Zdaniem ekspertów ograniczenie liczby stawek i wyjątków mogłoby zwiększyć dochody budżetu, zmniejszyć koszty prowadzenia działalności oraz ograniczyć liczbę sporów interpretacyjnych o VAT-cie, który jest filarem państwa, o zbyt dużej liczbie wyłączeń. No i o tym, co z tym zrobić, na stronie 1 oraz na stronie 13 więcej informacji znajdziecie. O ochronie zdrowia z kolei pisze Zuzanna Świerczek. Na Jedynce również: lekarze nie będą mogli pracować zbyt długo. Rządowa propozycja wprowadzenia miesięcznego limitu czasu pracy lekarzy jest niedopracowana i może uderzyć w pacjentów. Tak ostrzegają eksperci. 312 godzin to zalecany przez Naczelną Izbę Lekarską limit czasu pracy lekarzy w miesiącu. Jak będzie? No i co się zmieni, jeżeli w ogóle cokolwiek się zmieni? Na stronie 1 oraz na stronie 3 informacje znajdziecie. W Polsce znowu przybywa więźniów. Liczba osadzonych zwiększa się, mimo że coraz więcej osób wychodzi na warunkowe zwolnienie. Jednym z powodów są surowe przepisy wprowadzone za Zbigniewa Ziobry. Mateusz Mikowski na pierwszej stronie ten temat opisuje. Rozwinięcie na stronie 9. O cenach również słów kilka. Jak zmieniło się pana, pani spożycie mięsa i wędlin przez ostatnie 2-3 lata w procentach? No i na 50 na BM tyle samo odpowiedziało 54,7 ankietowanych. Z tego wynika, że nawyki pozostają, a uwaga, ceny rosną i prawdopodobnie również będą rosły. Na stronie 1 oraz na stronie 15 więcej na ten temat.
1: W Dzienniku Gazety Prawnej na pierwszej stronie czytamy o narastającym sporze Żurka z Kornelukiem o prokuraturę. Decyzja dotycząca prawie 60 awansów wciąż jest blokowana ze względu na spór właśnie między tą dwójką panów. I choć minister przedstawił ostatnio propozycję awansów w drodze konkursów na wszystkie szczeble prokuratury, otwartym pytaniem pozostaje, czy da się to zrobić bez zmiany ustawy. O tym przeczytacie na Jedynce oraz na stronie 7 Dziennika Gazety Prawnej. A co jeszcze? Czytamy o ludowcach, którzy projektują wychowanie patriotyczne. Karina Strzelińska o tym pisze właśnie na Jedynce Dziennika Gazety Prawnej. Po 2 latach zamrożenia do prac sejmowych powrócił projekt PSL-u o wychowaniu patriotycznym. Wcześniej wywołał on spór z resortem edukacji. A to dlatego, że PSL chciał powołać Komisję Edukacji Narodowej. Teraz od tego pomysłu odchodzi. Pomysły za Partią Ludowców aktualnie ma przedstawiać m.in. obowiązkowe wycieczki do miejsc związanych z historią Polski, czy tworzenie szkolnych klubów inżynierskich, których celem byłoby propagowanie atrakcyjności zawodów związanych z przedmiotami ścisłymi oczywiście. Oraz ostatni temat na jedynce Dziennika Gazety Prawnej to urzędy zasypane pismami z AI. W niektórych urzędach wzrost liczby do obywateli jest nawet od obywateli jest nawet dwukrotny. To efekt m.in. spopularyzowania narzędzi sztucznej inteligencji. Krzysztof Bołękowski pisze o pierwszych urzędach, które zainwestowały już w licencję na narzędzia do wykrywania treści generowanych przez AI w pismach przychodzących drogą elektroniczną. Przykładem jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, gdzie ten wzrost jest znaczny. A jak poznać pismo wygenerowane za pomocą AI? Często ma strukturę opartą na punktach. Jest obszerne, utkane takimi pojęciami jak rażące naruszenia prawa, a do tego zawiera odniesienia do orzeczeń niezwiązanych z danym przypadkiem. Powołuje się na przepisy nieadekwatne. No, więcej o tym czytacie również na stronie 9 Gazety, Dziennika Gazety Prawnej.
0: Na sam koniec zaglądamy do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Miał nie dożyć Wielkanocy, dzisiaj po ciężkiej operacji pojechał na lody. Jeszcze kilka miesięcy temu słyszał, że pozostanie mu jedynie leczenie paliatywne. Miał według części lekarzy nie dożyć Wielkanocy. Dzisiaj 45-letni Radomir Mazoń opuszcza szpital wojewódzki w Poznaniu po jednej z najtrudniejszych operacji w chirurgii, resekcji przełyku. Kilka chwil po wypisie świętował jedząc lody. Sylwia Rycharska na ten temat pisze na stronie pierwszej. Temat rozwija na stronie szóstej. Dodatkowo na jedynce o obornikach. No i pytanie, czy w Wielkopolsce zniknie jeden powiat? Natalia Szewczyk pisze, że najpierw była zapowiedź wspólnej inwestycji, później decyzja o jej odrzuceniu, a teraz wzajemne oskarżenia. Burmistrz Rogoźna mówi o mijaniu się z prawną. Wójt ryczy wołu o latach nieskutecznej współpracy. Czy powiat obornicki się rozpadnie? Takie pytanie zostało zadane. No i możemy poszukać odpowiedzi na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej. Prezes Targów Poznańskich sprząta w stajni Augiasza. To kolejny temat na stronie drugiej. Cała zmiana sposobu myślenia i zarządzania firmą, która ma nadzieję następuje, może przynieść nam widoczne korzyści w okresie następujących kilku lat. Tak mówi nowy prezes MTP Marcin Bilik. Więcej na stronie drugiej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego.
1: I tą wiadomością kończymy przegląd prasy 7.12 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu.

0: A moi drodzy, a propos szans, no to my chyba nie powiedzieliśmy wam jednej bardzo ważnej rzeczy, którą możecie zrobić. Możecie napisać do nas na aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy do godziny 10 w temacie każdym. I to taka szansa właśnie dla was. Bez żadnego szympansa, ale na pewno jakaś.
1: Polecam się też, jak najbardziej podpisuję pod tym. Piszcie do nas, porozmawiamy sobie do godziny 10. A jeśli chodzi o nowość na 7:20 na naszych zegarach, to spada deszcz. Oczywiście nie, jeśli chodzi o pogodę, ale właśnie nasza nowość, czyli linia nocna i deszcz.

0: A my zaczynamy teraz z konkursem dla was. My mamy do rozdania na Golęcin wejściówkę, na Żużel oczywiście, w tę niedzielę o godzinie 13:00 zagra PSŻ Poznań z Wilki Krosno. No i wy, żeby zgarnąć właśnie podwójne wejście na ten mecz, wystarczy, że wyślecie SMS-a na numer 7148 o treści afera, podacie swoje imię i nazwisko i odpowiecie na nasze pytanie.
1: Tak, moi drodzy, a patrząc na to, że to jest Żużel, więc... W Żużlu jeżdżą motocykle żużlowe.
0: W lewo.
1: Które mają koła.
0: A, koła mają.
1: A koła mają też samochody, które jeżdżą po ulicach. Mm. Wasz ulubiony znak drogowy i dlaczego? Do godziny 10:00 czekamy na odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze. Wasz ulubiony znak drogowy z uzasadnieniem, dlaczego jest waszym ulubionym znakiem drogowym. Złotówka, 23 grosze to koszt wiadomości. 7148 to numer. Zapraszamy. I będziecie mogli wybrać się na Golęcin, jak wygracie.

0: ty masz jakiś taki?
1: Ulubiony znak? No chyba pierwszeństwa, nie? To taki pierwszy coś, co przychodzi do myśli, bo nie trzeba patrzeć. Znaczy, no, lepiej spojrzeć oczywiście, nie to żeby zamkniętymi oczami jeździć, no ale wtedy wiesz, że nie musisz tak bardzo być
0: zamknięte,
1: uważnym.
0: Zamknięte oczy i tyle. Jedziesz do przodu. No. Uwaga, ja teraz skręcam, wszyscy powodzenia. Moi drodzy, 7148 to numer konkursowy, to już podaliśmy, a 618750213 to numer w sprawach drogowych. Jak wszystko się pięknie łączy. Za chwilę serwis komunikacyjny w Radio Afera.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pelowska, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 19 stopni, ale w ciągu dnia ta temperatura wzrośnie do 33 stopni. O tej samej porze możliwe są burze, ale bynajmniej nie oznacza to, że temperatura dzięki temu spadnie. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody i pamiętajcie o kremach z filtrem przed wyjściem z domu. Jak wygląda sytuacja z remontami? Z tych bardziej istotnych od wczoraj trwają prace na ulicy Szelongowskiej. Na odcinku około 100 metrów na południe od ulicy Winogrady wprowadzono ruch wahadłowy. Zobaczmy, gdzie trzeba spodziewać się utrudnień. Uważajcie w okolicach Ronda Rataje oraz na skrzyżowaniach ulicy Królowej Jadwigi z drogą dymbińską i ulicy Garbary z Estkowskiego. Musicie uzbroić się w cierpliwość w centrum, szczególnie na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Święty Marcin oraz na lądzie Kaponiera. Drogi A2 i S11 są przejezdne. A jeśli to wy macie jakieś aktualne informacje, dzwońcie pod 631 875 0213.
0: Aferanek.

0: 25 minut, niecałe 25 minut nam zostało do godziny 8. Moi drodzy, to oznacza, że zaglądamy sobie do kalendarium historycznego i do kalendarium muzycznego.
1: Dokładnie zaglądam do 4 dnia sierpnia, oczywiście, do roku 1989. Wtedy w Chorzowie i Poznaniu rozpoczęły się kongresy międzynarodowe Prawdziwa Pobożność Świadków Jehowy, czyli Poznań i Chorzów spotkały się razem, jeśli chodzi o to wydarzenie, a jest to ogólnoświatowa seria 3-dniowych kongresów, takich dużych spotkań religijnych zorganizowanych właśnie przez Świadków Jehowy.
0: Ja zaglądam do kalendarium światowego, moi drodzy, i zaglądam do roku 70, bo wtedy, do 4 dnia sierpnia, wojska rzymskie pod wodzą Tydeusza Flawiusza zajęły i splądrowały podczas oblężenia miasta świątynię jerozolimską. To rok 70. A propos Rzymu, to jeszcze rok 367, wtedy to przyszły cesarz rzymski Gracjan otrzymał tytuł Augusta. Gracjan August.
1: Ja bym dodał jeszcze 2003 rok i powstanie Krajowego Rejestru Długów, jeśli chodzi o powrót do Polski. No, od tego roku można być przepisowo dłużnikiem, tak bym może powiedział. Zaglądamy do kalendarium muzycznego w takim razie.
0: Tak, moi drodzy, i to rok 2009, wtedy to 4 dnia sierpnia został wydany ten kawałek, który już słyszycie na naszej antenie. To Muse wydaje singiel To Uprising.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Kamilu, czy ty znasz jakieś takie staropolskie słowa, już zapomniane może, albo którzy...
1: Serwus.
0: Serwus?
1: Tak, serwus.
0: Przypał podobno też jest już znany od lat.
1: Tak? Że to nie jest, i że to już jest takie... zapomniane słowo?
0: Mhm. I szpącić podobno też.
1: O
0: także Jezus, to wraca
1: to
0: wszystko.
1: Już takie młodzieżowe rzeczy, ale nie, to szpącić to teraz jest chyba na fali.
0: No ale właśnie, że kiedyś też niby było.
1: A to ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, bo ja się na młodzieżowych słowach zupełnie nie znam. Kiedy zestawienie młodzieżowych
0: dlatego
1: słów
0: ja cię pytam
1: jest?
0: O te stare właśnie też.
1: No dobrze, ale jak wracają, to już są też nie stare, tylko nowe.
0: Zestawienie chyba jest w grudniu, słuchaj, w ogóle. Jakoś. Okay. Czyli mamy jeszcze trochę czasu.
1: Czyli jeszcze trochę czasu jest, żeby się nauczyć wszystkiego. A propos tych młodzieżowych słów.
0: No tak, zapowiadamy naszą nowość kolejną od Kamila Piwota na lipiec. Można też tak powiedzieć latoś, czyli w tym roku. O to mi też chodziło. Ja na przykład takie moje ulubione to chyba Ino, co znaczy tylko. Ino nowość na 7.46. Który rok?

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

0: Boga.
1: Wprawdzie godzina 7:49, przecie to czas na serwis sportowy. Zaczynamy oczywiście od Tour de Pologne.
2: Tak, moi drodzy, bo to rozpoczęło się wczoraj. Pierwszy etap 83. Tour de Pologne za nami. No i możemy już kilka rzeczy stwierdzić. Po pierwsze to, że Tour de Pologne wróciło do Koszalina po 24 latach, a etap ten z Gdyni do Koszalina właśnie miał miejsce. 234,2 km. Tak długi to był etap. No i tym samym, patrząc na tegoroczną mapę Tour de Pologne, również to był etap najdłuższy. Co działo się podczas tego etapu? No przede wszystkim wspaniały zryw ucieczkowy, jeżeli chodzi o Polaków w tym pierwszym etapie. Kamil Małecki i Radosław Frontczak w pięcioosobowej grupie uciekinierów zaczęli uciekać. No i jechali bardzo sprawnie przez dużą część tego pierwszego etapu. No niestety na samym końcu peleton zaczął doganiać tę grupę ucieczkową, no i dogonił. Na solowy atak zdecydował się Dries de Bont. No i tak, moi drodzy, dojechali do samego końca. Dries de Bont co prawda nie wygrał tego etapu, no ale Jonathan Milan pierwszy dojechał na metę, Paul Magnier na miejscu drugim, no i Noah Hobbs na miejscu trzecim. Polacy, moi drodzy, o, niestety poza tymi trzema pierwszymi miejscami, o, w tym kierunku chciałem to powiedzieć, ale to nie oznacza, że sukcesów również tutaj nie było, no bo przez tę ucieczkę i przez te zrywy w trakcie całego wyścigu najaktywniejszym zawodnikiem został Kamil Małecki. Dostał tym samym niebieską koszulkę po tym pierwszym etapie. Najlepszym Polakiem pierwszego etapu był Marcel Bogusławski. Ten na 12 miejscu zakończył ten wyścig. Pierwszy etap za nami, tym samym najdłuższy etap za nami, o czym już powiedziałem. Kolejne etapy będziemy mogli oglądać już jutro, moi drodzy. No i to będzie etap z Międzyzdrojów do Szczecina, 151 kilometrów. Nie już jutro, a dzisiaj po 12:40.
1: Wiemy, jeśli chodzi przechodząc do piłki, że Lech oczywiście przegrał w absurdalnych okolicznościach z mistrzem Danii. Górnik po walce z Fenerbahce też odpadł, jeśli chodzi o...
2: Czy ta absurdalna okoliczność to jest to, że byli słabi?
1: No tak, że w drugim meczu byli słabi, mimo że w pierwszym byli dobrze, a to no się tak rzadko zdarza, coś takiego. Nawet nigdy się czegoś takiego nie było jeszcze, jeśli chodzi o eliminację do Ligi Mistrzów, żeby ktoś po trzybramkowej przewadze po pierwszym meczu odpadł. No ale cóż, wszystko można zrobić. Natomiast na otarcie łez Polacy zagrają w eliminacjach. Przeciwnikiem mistrza Danii, czyli AGF Aarhus, będzie Sabah FK z Tymoteuszem Puchaczem, a Fenerbahce rozpocznie na własnym stadionie dwumecz ze Sturmem Graz, którego zawodnikami są Szymon Włodarczyk i Filip Rózga. Te mecze już niedługo, bo 5 sierpnia o 18:30, a Fenerbahce zagra z Sturmem Graz o 20:00, też 5 sierpnia. Przechodząc do Lecha Poznań, tam oprócz tego, że blamasz właśnie z mistrzem Danii, to jeszcze kary. Kary za to chociażby 30 tysięcy euro kary, o. Tak, za zamknięcie i zamknięcie drugiej trybuny podczas najbliższego meczu Lecha Poznań z Klaswikiem za użycie środków pirotechnicznych w zawieszeniu na 2 lata. 15 tysięcy euro za niedopełnienie obowiązku zapewnienia otwarcia bram na stadionie, gdy przebywają na nim kibice. 15 tysięcy euro za opóźnienia rozpoczęcia meczu z mistrzem Danii. 5 tysięcy euro i dyskwalifikacja na jeden mecz w europejskich pucharach dla trenera Frederiksera za opóźnienie też tego meczu. Także skutki jeszcze poczujemy niestety jako my, jako kibice Olas Krup, jeśli chodzi o wydawane pieniądze właśnie na te kary. A jeśli uda się chociażby wygrać z tym Klaswikiem, no to później Lech zagra ze szwajcarskim Thun lub islandzkim Reykjavikiem. A Górnik może zagrać z Trabzonsporem albo Tak, właśnie z nimi, jeśli tak zerkam. Przechodząc jeszcze do piłki, ale za ocean, tam Robert Lewandowski po udanym w końcu meczu Chicago Fire zdobył dublet, dzięki czemu wygrał z Charlotte FC, no i został piłkarzem tygodnia. Chicago zbiera punkty i jest blisko podium, jeśli chodzi o punkty ligowe. Czytamy jeszcze o Bednarku, który w FC Porto nabawi się kontuzji w Superpucharze Portugalii. No i Porto do federacji ma wniosek w związku ze złym stanem murawy w Coimbrze. Po ich opinii doprowadziło to właśnie do kontuzji reprezentanta. A ja pytam cię, Kamilu, co słychać w tenisie?
2: W tenisie, moi drodzy, przenosimy się do Toronto, do Kanady oczywiście, bo tutaj National Bank Open prezent by Rogers. No i cała polska reprezentacja, cała śmietanka polskiej reprezentacji tutaj widoczna będzie, no albo widoczna już w danej części była. Kamil Majchrzak i Gael Monfils wczoraj rozgrywali swoje pierwsze spotkanie. No i niestety Kamil Majchrzak po tym meczu wypada w 1/64 finału. Przegrywa 4-6 i 4-6. Kolejny mecz polskiego reprezentanta to mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Marcosem Gironem. To dzisiaj po godzinie 17. Jeżeli chodzi o singla kobiet, no to tutaj również nasza reprezentacja widoczna jest. Magdalena Fręch wczoraj wygrywa z Leonią Żynżen. To 7-5 i 6-3 w 1/64 finału, a Magdalinet wygrywa z Karol Zao. To 4-6, 6-1 i 6-4. Dzisiejsze spotkania polskich reprezentantek to 1/32 finału i Iga Świątek, która zmierzy się z Sarą Bejlek po godzinie 18:30 i Maja Chwalińska w 1/32 finału, która zmierzy się z Talią Gibson. To wszystkie informacje najnowsze, jeżeli chodzi o świat tenisa, moi drodzy. Kolejne mecze i kolejne zapowiedzi to już jutro.

0: A my z tego Zombielandu, moi drodzy, przenosimy się do serwisu informacyjnego na 8:02.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Miasto likwiduje nielegalne szyldy i tablice reklamowe. Od początku roku do końca czerwca Wydział Urbanistyki i Architektury UMP prowadził blisko 450 postępowań w tej sprawie. Ponad 140 z nich umorzono ze względu na usunięcie nielegalnych reklam przez przedsiębiorców. W prawie 60 przypadkach nałożone zostały kary pieniężne w łącznej kwocie blisko 3,5 miliona złotych.
2: Życie gospodarcze ma to do siebie, że rozwija się dynamicznie. My jako Poznań zawsze słynęliśmy z tego, że byliśmy miastem przedsiębiorczym. Ta przedsiębiorczość nie zawsze objawia się tylko i wyłącznie wzrostem PKB, ale czasem objawia się ilością nośników reklamowych, szyldów. Ja bym chyba nie chciał takiej sytuacji, kiedy bym usiadł i powiedział, no nie ma reklam na mieście. Boję się, że po prostu życie gospodarcze by wtedy zamarło.
1: Mówił plastyk miejski Poznania Tomasz Wichnowski. Miasto zapewnia jednak pomoc przedsiębiorcom, którzy chcą reklamować swoje usługi zgodnie z uchwałą krajobrazową. Dostępny jest szyldownik, czyli poradnik dobrych praktyk związanych z nośnikami reklamowymi. Istnieje także możliwość bezpłatnej konsultacji przed montażem reklamy.
3: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: Od wczoraj trwają prace budowlane na ulicy Szelongowskiej. Przebudowa jezdni obejmie sfrezowanie zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowych warstw.
4: Prace będą prowadzone na odcinku około 100 metrów za ulicą Winogrady, patrząc w kierunku południowym. Zasadnicze prace potrwają do 14 sierpnia, natomiast do końca sierpnia prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe polegające na regulacji wysokościowej wpustów kanalizacji deszczowej oraz otworzeniu oznakowania poziomego na jezdni.
1: Mówił przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich Bartosz Jankowski. Podczas prac ulica będzie zwężona do jednego pasa ruchu, sygnalizacja zostanie wyłączona, a dozwolona prędkość na remontowanym odcinku wyniesie 40 km na godzinę. W pierwszej kolejności będą realizowane po zachodniej stronie jezdni, a następnie po wschodniej.
3: O sporcie na 98,6.
1: Już w ten czwartek przy Bułgarskiej o 19:00 pierwsza odsłona pojedynku Lecha Poznań z KII Klaksvík w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. Tymczasem już znamy potencjalnych rywali mistrzów Polski w ostatniej rundzie walki o europejskie puchary. Kolejarz w razie zwycięstwa nad piłkarzami z Wysp Owczych zagra o fazę ligową Ligi Europy ze zwycięstwem dwumeczu Wikingu Reykjavik FC Tun. Natomiast jeśli dwumecz z Klaksvík nie pójdzie po myśli piłkarzy z Poznania, zmierzą się oni o Ligę Konferencji ze zwycięstwem rywalizacji Riga FC Eto FC Dziur. Niezależnie od rywala oraz stawki dwumeczu, pierwszy mecz Lech zagra na własnym stadionie 20 sierpnia, natomiast rewanż tydzień później na wyjeździe. Już jutro na Cytadeli odbędą się ekologiczne warsztaty poświęcone owadom zapylającym i ich roli w miejskim ekosystemie. Uczestnicy wezmą udział w prelekcjach o dzikich pszczołach, poznają ich zwyczaje oraz dowiedzą się, dlaczego zapylacze są niezbędne dla zachowania bioróżnorodności. W programie zaplanowano również prezentację budowy uli, możliwość przymierzenia stroju pszczelarza i bezpiecznego podejścia do pasieki. Praktyczną częścią spotkania będzie wspólne składanie hotelików dla dzikich owadów, które później posłużą im jako schronienie. Wydarzenie ma zachęcić mieszkańców do działań na rzecz bioróżnorodności i pokazać, jak w prosty sposób można wspierać przyrodę w mieście. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: A my co godzinę skrupulatnie pokazujemy wam, jak kura jest niezbędna do budzenia.

0: Godzina 8 wybiła na zegarku już 2 minuty temu. Moi drodzy, mamy w kalendarzu 4 dzień sierpnia. To wtorek. Do weekendu tylko 3 dni nam zostały.
1: Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej. Im życzymy wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Międzynarodowy Dzień Pantery.

0: kulturalno-osobistej. To właśnie obchodzimy również, a jeśli chodzi o przysłowie na dziś, to uwaga.
1: A ty widziałeś, jak wygląda pantera mglista?
0: Widziałem.
1: Piękne to zwierzę.
0: Dosyć podobna do takiej niemglistej, mi się wydaje.
1: To prawda, tylko
0: ale piękne, szana. Zgadzam się.
1: A propos przysłowia, to proszę bardzo. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
0: Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człowiek zemdleje.
1: Jak pada na Prokopa, zmoknie Mendel, zmoknie Kopa.

0: Po 7 na naszych zegarach najwyższa pora, by przejść do tego segmentu programu.
1: W tym tygodniu, moi drodzy, twór bardzo ciekawy, bo to Ikarus, którzy przychodzą do nas z najnowszym swoim albumem. Album nazywa się Trysk. Po długich poszukiwaniach, po wielu singlach, no ten duet zabiera nas, uwaga, hipnotyzujące elektroniczne bity i kuszące słoneczne popowe klimaty.
0: Kusząca na pewno jest też okładka, jeśli na nią spojrzymy. Oczywiście sama nazwa tego albumu jest... może to się wiąże, o tak powiem. Jeśli znajdziecie sobie tą okładkę, wszystko wtedy już wiadomo. Poniekąd zmysłowa jest, no i tak wygląda też cała płyta. Później zaczyna się spokojnie, bym powiedział, później już takie rejwy prawie, że wchodzą.
1: Tak, bardzo elektronicznie, to na pewno. A na samym przedzie tego wszystkiego, moi drodzy, pod numerkiem 1 w 11-kawałkowej płycie biegnie, idzie albo pruje naprzód Noctowizja. To Ikarus.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki.

0: bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: aferanek@afera.com.pl to adres mailowy. Mam czasem wrażenie, słuchając Kamila Piwota, że spędzał wakacje u moich dziadków. Latoś znam, bo jestem starszy od Piwota, a latoś oznaczał tegoroczny, na przykład latoś i sok. Latoś i dżem, latoś ogórki.
1: A, w ten sposób jeszcze można, okej.
0: Okay. Taka informacja od słuchaczki Lidii, za którą bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy tym samym aferanek@afera.com.pl. No to moi drodzy, jak była latosia, w takim razie nowość muzyczna, no to teraz do latosiowej nowości też przechodzimy.
2: Moje życie i mój świat.

0: No czasami można tak Boga w oko, jak nie mój, ale twój, Dawid, jak to się okazuje. A czy ty, Kamilu, czujesz, że świat jest twój?
1: O, to się jeszcze okaże, panie kolego, bo według mnie odpowiedź na to pytanie można podsumować w jeden sposób. 50-50. A to była lista aferowych nowości. Tam twój Dawid właśnie z Boga w oko kawałkiem się znalazł. Teraz Kulki co w dev, a już za chwilę trochę więcej kultury w Radio Afera.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Witam we wtorek. Mam nadzieję, że tydzień dla Ciebie zaczął się na dobrych torach, a jeśli nie, to nic straconego. Ja jestem Karolina Duchiewicz i właśnie opowiem Ci Twoje plany na wieczór, więc radzę Ci wziąć kalendarz i uważnie słuchać.
0: Przynęta kulturalna.
2: Fu Manchu wracają do Polski. Jedna z największych nazw w historii stoner rocka zagra w poznańskiej Tamie, zabierając Cię w podróż przez ponad 3 dekady ciężkich riffów i psychodelicznych brzmień. Razem z nim wystąpią greccy weterani pustynnego grania Thousand Moods oraz Red Scalp. Zespół, który po swojemu łączy stoner, doom i psychodelię. To będzie koncertowy wieczór dla tych, którzy lubią muzykę głośną, brudną i pełną charakteru. Klub Tama, godzina 19. Masz wakacje, więc oglądanie filmów do późna to twój obowiązek. Lato najlepiej smakuje pod gołym niebem, dlatego spotykamy się nad Rusałką na wyjątkowym kinie plenerowym. W spokojnej, letniej atmosferze zobaczysz Bulion i inne namiętności w reżyserii An Hung Chan. Zmysłową opowieść o miłości, pasji i niezwykłej więzi, która rodzi się przy wspólnym gotowaniu. To film pełen pięknych obrazów, smaków i emocji, który zachęca, by zwolnić tempo i cieszyć się chwilą. Zabierz kot, znajomych i spędź wieczór z dobrym kinem blisko natury. Scena nad Rusałką, godzina 21:30.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Okej, czyli znak pierwszeństwa jest tym, który ty lubisz najbardziej. Moi drodzy, o te znaki pierwszeństwa, niekoniecznie tylko o znaki pierwszeństwa, ale w ogóle o znaki, pytamy was w dzisiejszym konkursie. No bo wejściówki na żużel są do wygrania. To już w najbliższą niedzielę na Golęcinie oczywiście. PSZ Poznań i Wielki Krosno się ze sobą zmierzą. Zapraszamy.
1: O godzinie 13 dokładnie wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera. Podajecie swoje imię i nazwisko. No i odpowiadacie właśnie na to pytanie. Takie bardzo połączone, jakie są wasze ulubione znaki drogowe i dlaczego. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze, a my czekamy do 10 z odpowiedziami. No dobra, Kamil, to jakie są twoje ulubione?
0: O, dużo jest takich, panie kolego. Mówimy o znakach pionowych czy o znakach poziomych?
1: O pionowych
0: na sam początek. Dobrze, to w takim razie moim ulubionym znakiem pionowym jest D74. I teraz musicie sobie znaleźć, czym jest D74.
1: Zaraz.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest za znak D74. Najlepszy dla mnie to znak taki z pojazdami wybuchowymi.

0: to D74, to ja żartowałem, bo okazało się, że taki znak nie istnieje, moi drodzy. A propos tych pojazdów wybuchowych, no to chodziło mi o znak B13. Czytam, zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi. Jest taki znak. Jeżeli nie widzieliście takiego znaku nigdy, to polecam sobie zobaczyć, jest bardzo ładny.
1: Ale ty mówisz, że on cię jakoś dotyczy bardzo, że musisz na niego uważać?
0: Nie, nie dotyczy mnie w ogóle, ale to jest mój ulubiony.
1: Ja rozumiem.
0: Raz w życiu go widziałem i pamiętam ten moment do dzisiaj.
1: Zapamiętałeś do dzisiaj. Tak bardzo zapadł ci w pamięć. Zapaść w pamięć również może wam audycja nowa od sierpnia Ewy Chylak. Ona z Barcelony przenosi się na Zanzibar. Opowiada tym razem o początku swojej przygody na Zanzibarze właśnie.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30. Mambo VIP, tu Maneno i Zanzibar i ja, Ewa Chylak. Witam was bardzo serdecznie, Karibuni i

Zanzibar to dla nas żadna terra incognita. Odwiedziliśmy wyspę już parokrotnie jako goście. Po raz pierwszy jednak zostaniemy na znacznie dłużej niż miesiąc czy dwa, jako domownicy. I mamy dom. Dom w sercu. Stone Town to jedyne miasto na całej wyspie. Dom w ogrodzie otoczony wysokim murem. Wokół, w naszej dzielnicy, pełno takich domów w ogrodach. Mbueni to dzielnica willowa, nadoceaniczna. A więc jest dom. Wygodny, piętrowy, jasny i czysty. Skąpo umeblowany. Szafa na ubrania, spore łóżka z baldachimami moskiter, dwa wąskie stoły na dwa komputery, jeden na dole w cichym zakątku salonu, drugi na górze w naszej sypialni. Duży stół w jadalni, sześć krzeseł, zanzibarska twarda kanapa i dwa fotele z kawowym stolikiem przy muzyce, przy książkach, które przywieźliśmy, i telewizorze, którego nikt nie ogląda. Wreszcie nie przytłaczają mnie miliony rzeczy wyłażących z każdego kąta i zakamarka. Wreszcie żyjemy bez dywanów i wykładzin, bez kurzu na serii bibelotów, bez upychania wspomnień po szafach, bez pamięci. Chłodna podłoga pod gorącymi stopami. Instalujemy się na wyspie. Załatwiamy formalności w Międzynarodowej Szkole Synów i uczymy się przyjmować sprzeczne informacje, które dostajemy raz za razem. Dyrektorka mówi jedno, a jej asystent drugie. Po krótkiej chwili nerwów łapiemy się za głowy i przytomniejemy. Pole, pole, Hakuna Matata, spokojnie, jasna sprawa, po co nerwy? Przecież i tak wszystko się niedługo wyjaśni, wszystko się okaże. Nie musimy gadać i pytać. Zobaczymy, co nam przyniesie czas. Intuicyjnie prowadzę auto. Czarne Suzuki. Od wczoraj. Ruch lewostronny. Koncentruję się maksymalnie, ale bez wysiłku, na luzie. I jeżdżę chętnie, bardzo chętnie. Właściwie mam ochotę natychmiast objechać całą wyspę. 110 km długości, 40 km szerokości. I dotrzeć wszędzie tam, gdzie jeszcze nie byłam, a chciałam być. A nie mogłam swobodnie dojechać, bo byłam sama z dzieckiem. I bez samochodu. A teraz mogę wszystko. Zadziwiona przecieram oczy i szczypię się bezboleśnie w udo. Minęły dopiero dwa dni, a czuję, jakby przyleciało ich tysiąc. Tysiąc, czyli elfu w Swahili. Tysiąc wrzeszczących do ucha cykad, zwiastujących zmierzch i noc. Tysiąc gwiazd ułożonych w esy floresy i spiralne wygibasy. Tysiąc komarów, tysiąc pomarańczy wyciśniętych wprost do szklanki. Tysiąc obrotów wiatraków pod sufitem. Tysiąc skrętów z druma, tysiąc śmiechów dzieci, tysiąc pięknych piosenek, które sobie włączam, i tysiąc słów z radia, którego posłuchuję z rwącego się netu. Tysiąc mnie w jednej tutaj, na Zanzi, na twardym, plecionym, patykowatym krześle, na tarasie, przed snem, przed jutrzejszym dniem, którego nie mogę się doczekać. W nawiasie czułe słówka. Jestem szczęśliwa, a Afryka odwzajemnia dobre uczucia. Uśmiecham się i gadam do wszystkich. Płynę przez Swahili. Dala dala, mały autobus. Piki piki, motor. Taka taka, śmieci. Kati kati, pomiędzy. Centrum.

0: moje serce. Mimi, ja. Umeme, prąd. Bahati, szczęście. Bahari, ocean. Rafiki, przyjaciel. Mapenzi, kochanek. I tak dalej, i tak dalej. Cudowny, melodyjny język, którego się chcę nauczyć całkowicie i wkrótce. Tak, tak, Afryka odwzajemnia i się otwiera ustami wesołego, miłego Tanzańczyka. Z przekrwionymi oczami pyta mnie na ulicy: hej sista, something to smoke? Nice Moroccan stuff. Take, try and come back for more. Ale ja już wiem, byłam na Zanzi przecież nie raz, że tutejszy Moroccan stuff jest nie do konsumpcji. Więc mówię Afryce prosto w jej zmęczone gałki: nie, nie, nie, sista, niczego od ciebie nie kupię. Ciao, adios, kwaheri.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera. W każdy wtorek o 9:30.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madam Afer.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
6: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Sugar for the Pill, to oczywiście Slow Dive na naszej antenie. Za nami, moi drodzy. A teraz przenosimy się do tego, co nowe, bo lista aferowych nowości przed nami się kreuje.
1: Ale też powolutku, bo to slow food zapowiadany właśnie przez Renatę Ślecicką oraz Jakuba Magiera. Tam na spokojnie. Słuchaj, on robi dla niej śniadanie, ona jeszcze leży w łóżku.
0: Idealne.
1: Na śniadanie od ciebie.
0: A, nie, to w drugą stronę ma zadziałać. Ja to byłem wcześniej.

0: No rzeczywiście, to był Slow Mo Food, to była Renata Ślesicka i jeszcze na feedzie Jakub Magier. Moi drodzy, jeżeli ten singiel wam się spodobał, jeżeli ta propozycja na liście aferowych nowości wam przypadła do gustu, to ja zapraszam, bo to nie tylko propozycja na liście, ale to również propozycja na aferzastej liście przebojów do notowania 1753. Renata Ślesicka i Slow Food. Można głosować do piątku, do południa. Aferanek.
1: 8:48 na naszych zegarach. Jeśli głosy oddane albo oddacie w najbliższej chwili, to możecie zostawić telefony przy sobie, bo wam się przydadzą. Jeśli chodzi o konkurs, my mamy do rozdania podwójną wejściówkę na Żużel. PSŻ Poznań, Wilki Krosno w niedzielę 9 sierpnia na godzinę 13 w Golęcinie.
0: Tak, zapraszamy serdecznie. 7148 to numer. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe brzmi, jaki jest wasz ulubiony znak drogowy i dlaczego? Z opisem, z uzasadnieniem, z wyjaśnieniem, no bo tak, o, że po prostu to chyba nie przyznamy tej
1: ściówki. Samowybuchowe nie wystarczy, to zdecydowanie. Złotówka i 23 grosze to już z VAT-em. My czekamy do godziny 10 na wasze odpowiedzi.

0: 8:57 na naszych zegarach, a więc czas na serwis informacyjny.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Do Poznania trafią nowe tramwaje Moderus Gamma. Poznańskie przedsiębiorstwo komunikacyjne podpisało umowę z firmą Moder Trans. Przewiduje ona dostarczenie 10 pojazdów firmą Moder Trans.

0: Tramwaje już niskopodłogowe, też 60% tych tramwajów to są tramwaje z klimatyzacją.
1: Przypominał prezydent miasta Poznania Jacek Jaskowiak. Nowe tramwaje zobaczymy na ulicach Poznania od 2028 roku. Zastąpią one wyeksploatowane Tatry oraz część Moderusów Beta.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Modernizacja stadionu Warty Poznań przy drodze Dębińskiej wchodzi w decydującą fazę. Zakończono już większość robót związanych z przygotowaniem podłoża pod nową murawę, a wykonawca montuje systemy ogrzewania, drenażu i automatycznego nawadniania. Równolegle odnawiane są ławki rezerwowych oraz elementy infrastruktury technicznej wokół boiska. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, dlatego klub zakłada, że jeszcze w drugiej połowie sierpnia piłkarze wrócą na główną płytę. Inwestycja ma zapewnić lepszą jakość nawierzchni przez cały rok i stworzyć odpowiednie warunki do rozgrywania meczów oraz prowadzenia treningów na odnowionym obiekcie. 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z województwa wielkopolskiego z dofinansowaniem. W ostatni czwartek w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zostały podpisane umowy w ramach programu Bezpieczny Strażak 2026. Środki będą przeznaczone głównie na modernizację sprzętu dla OSP, ale również za ich pomocą będą tworzone młodzieżowe organizacje strażackie. Ich cel przedstawił prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Rafał Ratajczak.
3: Wydając środki, chcemy spożytkować tę energię, która z jednej strony ochotniczych straży pożarnych, ale w tych młodych osobach, które chętnie mogłyby się włączyć w tą działalność taką edukacyjną, żeby mogły też w społeczeństwie gdzieś też już wytwarzać te mechanizmy takie związane z budowaniem odporności.
1: Nowe organizacje mają zwiększyć popularność straży pożarnej jako służby oraz wychowywać przyszłe pokolenia strażaków.
2: Wydarzenia, wystawy, premiery.
1: Fani komiksów będą mogli wypróbować się w ich tworzeniu. Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia komiksów. Zaplanowano 3 terminy: 5, 7 i 10 sierpnia. Poprowadzi je rysowniczka i internetowa twórczyni Marta Maka, która prowadzi w mediach społecznościowych profil Makowe Arty. Uczestnicy poznają zasady tworzenia storyboardu, będą mogli stworzyć własną fabułę oraz bohaterów, ale przede wszystkim najwięcej będzie rysowania. Wydarzenie jest przeznaczone dla dwóch grup wiekowych: dzieci od 8 do 15 roku życia oraz młodzieży od 15 do 20 lat. Wydarzenie jest bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na stronie biblioteki. I to już wszystko w tym serwisie. Na kolejny, ostatni, zapraszam za niecałą godzinę.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: A w kalendarzu wtorek, 4 sierpnia, imieniny dzisiaj obchodzi Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy, Perpetua i Crescenty. Najlepszego życzymy.
1: Dzień Pantery Mglistej, moi drodzy, to dodatkowo Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Jak nie wiedzieliście, jak Pantera Mglista wygląda, to polecam bardzo serdecznie sobie zobaczyć. Bardzo miły i ładny kotek, tak można to określić. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka, to przysłowie numer 1.
0: Numer 2, kiedy w Dominika słońce grzeje od ostrej zimy człek zemdleja. Numer 3.
1: Jak pada na Prokopa, zmoknie Mendel, zmoknie Kopa. Tak do przypomnienia wszystkim, moi drodzy. Za chwilę informacje z Poznania.

0: No nam nie zabrakło, moi drodzy, bo 4 minuty po godzinie 9 zaglądamy sobie do tego, co będzie się działo albo co się już dzieje w Poznaniu. No i od parków zaczynamy.
1: Tak, tam już się dzieje długo tak naprawdę. Psy rozkopują rabaty, ludzie kradną kwiaty. Do tego można by dodać geje tańczą poloneza. Tak. Chociażby problem wrócił do parku Mickiewicza. Złodziei kwiatów i zwierzęta, no bo zwierzęta nie są złodziejami oczywiście, tylko niewychowani ludzie. O, można tak. Znów dają o sobie znać w parku Mickiewicza w Poznaniu właśnie. W parku ponownie utworzono rabaty z letnimi odmianami kwiatów, czyli takie długie plany właśnie tych kwiatów. I znowu pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej zmagają się z ubytkami wśród świeżo posadzonych begonii i kan. Czytamy o tym, że proceder jest już na tyle powszechny, że pracownicy zarządu, zamawiając kwiaty i przygotowując się do nasadzeń, zamawiają już więcej niż potrzeba z góry, bo wiedzą, że część z nich będzie ukradziona, a za zniszczenie zieleni miejskiej grozi mandat w wysokości do 1000 zł. No proszę nie przeszkadzać w parku Mickiewicza. A co tam, słuchacie, w Cytadeli?
0: No ja chciałem jeszcze tak dopowiedzieć do tego, że to tak jakby kupić sobie dwa samochody, bo wiesz, że pierwszy zostanie skradziony, a jak skradną ten pierwszy, to kupujesz kolejny, bo ten drugi też zostanie skradziony.
1: Albo
0: tak
1: że się
0: tak
1: zepsuje bardziej, jeśli chodzi o samochody. Od razu lepiej dwa gruzy kupić, prawda?
0: To też prawda. Można te gruzy połączyć potem w jeden gruz i potem gruzowozem dojechać na Cytadelę, moi drodzy. No bo właśnie, na Cytadeli Bittersweet Festival rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, z tego co patrzę w kalendarz. 13, 14, 15. Dobrze myślę o dniach?
1: Dobrze, tak, myślę dobrze o dniach.
0: No i żeby taki Bittersweet mógł się odbyć, moi drodzy, no to trzeba ten Bittersweet przygotować. Pamiętamy, jak to wszystko wyglądało w zeszłym roku. Pamiętamy, co po tym Bittersweetie zostało na Cytadeli w zeszłym roku. Z rzeczy, na które ludzie najbardziej narzekali, no to śmieci, śmieci, śmieci. Czasami też mówili o śmieciach. Jeszcze zdarzały się komentarze, że zbyt dużo śmieci zostało.
1: Albo, że trawa też zniszczona została. To też ważne.
0: Kolejne komentarze były takie, że właśnie trawa, zieleń, zniszczone.
1: I jeszcze śmieci.
0: I jeszcze śmieci do tego wszystkiego, do niszczenia zieleni, niszczenia trawy. No i słuchajcie, w tym roku podobno ma być inaczej. Podobno mają zostać przygotowane takie tymczasowe drogi, żeby duże samochody, tiry i wszystkie inne ciężarówki, które wjeżdżają na teren Cytadeli, nie rozjeżdżały tej zieleni. No, nie wiem, czy jest jakikolwiek pomysł na ludzi, no bo jakby czytam w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego, w miejscach przejazdu pojazdów zostaną rozłożone drogi tymczasowe, aby chronić parkową zieleń. Zadbamy o to, zadbamy o odpowiednie wygrodzenie roślinności oraz strefy ciszy. Po zakończeniu festiwalu przeprowadzimy przegląd terenu i rekultywację, tak zapowiadają organizatorzy. W tym roku będzie również więcej koszy na śmieci, częstsze kontrole i bardziej aktywna straż porządkowa. No dobrze, drogi tymczasowe dla przejazdu samochodów, tirów i innych dużych sprzętów, to jest rzecz jedna, ale rzecz druga, o której chyba wszyscy bardziej myśleli, to co zrobić z tymi tłumami ludzi, którzy te zieleń i tę naturę będą niszczyć. No to chyba nie ma żadnego pomysłu w tym momencie.
1: Miejmy oczywiście nadzieję, że nie będą niszczyć tym razem, tak też zapowiadają organizatorzy Bittersweeta, że tym razem wszystko będzie w porządku.
0: Tym razem ludzie nie będą niszczyć. A propos tych dróg tymczasowych, to ja spoglądam też na zdjęcia zbudowania sceny, moi drodzy, no bo jeżeli byliście na Cytadeli, to mogliście już zauważyć, że scena jest w tym momencie budowana. Nie widzę dróg tymczasowych, a tiry, samochody i ciężarówki
1: widać, które jeżdżą po zieleni. To
0: jeżdżą i widać, w których miejscach jeżdżą na pewno. No cóż, zapowiedzi zapowiedziami, no a potem życie to wszystko weryfikuje. Wkrótce Park Cytadela też zostanie chyba ogrodzony. Wydaje mi się, że to wszystko będzie w noc wcześniej. Tak, w noc wcześniej będzie Park Cytadela ogrodzony. No i ogrodzone oczywiście te tereny festiwalowe.
1: A propos Bittersweeta, to co jeszcze zwala z nóg, to na pewno ceny hoteli. Zostało mniej niż 10% miejsc hotelowych w tym terminie. No czytam o niektórych na Starym Rynku. Tam za pokój czteroosobowy z prywatną łazienką zapłaci się za 3 noce prawie 5000 zł, czyli prawie, no ponad 1500 zł za noc. Tańsze są oczywiście jakieś alternatywne motele, ale też pole namiotowe stworzone przez organizatorów nad Jeziorem Strzeszyńskim. Tam za pobyt jednodniowy trzeba zapłacić 150 zł, za czterodniowy 250 zł. Można też grupowo wykupować takie miejsce, wtedy to zależy od liczby osób, no ale od 2400 do 3000 nawet.
0: Czyli tak, niszczymy zieleń na Cytadeli, to niszczymy jeszcze zieleń nad Jeziorem Strzeszyńskim.
1: A ty uważasz, że ten Bittersweet to taki bardziej bitter festiwal?
0: Ja nie wiem, ja tutaj żadnej swojej opinii i oceny nie wyrażam. No,
1: muzyka
0: ale
1: fajna,
0: być,
1: to na
0: miało
1: pewno
0: być zmienione i było zapowiadane, że będzie zmienione i że będzie naprawione. No a jest jak jest. I ja tylko informuję.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Moi drodzy, jeżeli nie możecie się o poranku rozbudzić, no to słuchajcie, Mikołaj ma na to wszystko dobre rozwiązanie.
1: Nie muszę gdzie słuchać. Można się otrząsnąć trochę. O,
0: proszę bardzo.
1: Coś tak czułem, że o tym powiesz, że nie przejdzie ci to koło nosa.
0: Do tego wszystkiego jeszcze kawa i lista aferowych nowości. Prawdopodobnie będziemy w stanie z nóg i biegani. O, może w tym kierunku.
1: Na pewno to sposobem na obudzenie nie będzie całuj od ciebie. Tego na pewno nie chce, śniadanie samo wystarczy, ale na pewno Melancholy Hill, bo to ich właśnie nowość. Całuj na 9:18.

0: To lista aferowych nowości, to Melancholy Hill i to cały. Więcej informacji, jak zawsze, znajdziecie na naszej stronie. Afera.com.pl w zakładce Muzyka. Zapraszamy.
1: A my przechodzimy do konkursu żużlowego PSŻ Poznań Wilki Krosno w tę niedzielę na Golęcinie o godzinie 13. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera. Podajecie swoje imię, nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie.
0: Nie gitarowe, a drogowe, moi drodzy. Jaki jest wasz ulubiony znak drogowy i dlaczego? Do 10 czekamy z odpowiedziami. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości.
1: Wejściówka podwójna, wysyłajcie.

0: Zaglądamy na skrzynkę pocztową aferanek@afera.com.pl. Tam do 10 możecie pisać, a my z wami pogadamy. Kamil znalazł ciekawą odpowiedź.
1: Tak, moi drodzy, poza konkursową, no bo przypominam, że jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to 7148, a nie aferanek@afera.com.pl, ale poza konkursowo wysłał do nas wiadomość słuchacz Jan, że on zawsze był zafascynowany znakami z czołgiem. Ja się domyślam, że chodzi o taki żółty, okrągły znak z czołgiem. Też wpisałem w internecie znak z czołgiem i to jest jedyny znak z czołgiem, jaki mi się wyświetlił. Wojskowe oznaczenie systemu MLC, które informuje o dopuszczalnym obciążeniu mostów i wiaduktów dla pojazdów gąsienicowych oraz kołowych. Więc jeżeli widzicie taki żółty znak z czołgiem, a nad nim żółty znak z samochodem ewidentnie wojskowym, to wiecie już, co taki znak oznacza.
0: To mi się wydaje, że on się łączy z tym twoim wybuchowym poniekąd. Moglibyście się dogadać z Janem.
1: To na pewno, aczkolwiek zupełnie różne znaki, no bo to jest dopuszczalność, a tam jest niedopuszczalność.
0: Ale raczej takie niebezpieczne się bawicie, widzę.
1: Albo bardziej takie ciekawe i nietypowe, może w tym kierunku.
0: Ja wolę pierwszeństwo, po prostu.
1: Do 10 czekamy.

0: No dobra, Kamil, ja tak ładnie zapowiadałeś, że poziome znaki też lubisz. To jaki to będzie? Jaki wymyślisz?
1: Zostawmy, już ten temat.
0: To ja może powiem,
1: ja nie
0: że...
1: znam poziomych.
0: Nie znasz.
1: Ja wiem tylko, żadnych. Że na pewno dobry poziom trzyma rokowizna, moi drodzy. To jeżeli chcielibyście się na rokowiznę wybrać, to mamy kolejny konkurs. No dzisiaj dużo rzeczy przygotowaliśmy. Na rokowiznę właśnie. Do tej rokowizny jeszcze trochę czasu zostało, bo to od 20 do 22 dnia sierpnia na Poznańskiej Ławicy oczywiście. I mamy wejściówkę podwójną na to wydarzenie.
0: 7248 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera.rokowizna. Właśnie podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć. I dlaczego? A tam gra chociażby Łydka Grubasa, chociażby Lady Punk, czy Kult również.
1: 2.46 za SMS-a.

0: Taka piosenka kiedyś była, to ja Narcyz się nazywam, kojarzysz?
1: Nie, kojarzę jak najbardziej.
0: Moi drodzy, o narcyzmie będzie dzisiaj w kolejnym odcinku Mózg Afery po godzinie 9.31. Chciałbyś coś na ten temat jeszcze powiedzieć?
1: Że ze świeżo upieczoną psycholożką będzie rozmawiać Marta Sybila.
0: A, no dobrze, spodziewałem się czegoś innego, ale proszę bardzo.
2: Skwierczy ci w głowie, sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9.30. Dzisiaj w naszej audycji zajmiemy się pojęciem narcyzmu. Nazywam się Marta Sybila i jest ze mną gość.
3: Dzień dobry, jestem Wiktoria Tomaszek, magister psychologii. Jestem początkującym psychologiem, obecnie pracuję na interwencji kryzysowej, też szkolę się. Jestem certyfikowanym praktykiem dialogu motywującego, natomiast tematem narcyzmu interesowałam się przez większość studiów oraz to właśnie z zaburzeniami osobowości chciałabym pracować w przyszłości. Też moja praca magisterska dotyczyła zaburzeń osobowości, narcyzmu oraz uprzedzeń.
2: Z nim związanych, tak. Czyli w sumie ten temat jest ci dosyć bliski, dosyć znany. Jest to gdzieś tam fokus, który przez lata ci się przewijał. Jak myślisz, z jaką mentalnością spotykasz się w internecie, jeśli chodzi właśnie o temat narcyzmu?
3: Obecnie różną, to trochę zależy od naszego algorytmu, aczkolwiek jeszcze parę lat temu mocno dominowała pewna narracja w internecie, na którą nadal możemy się natknąć, która, no nie ukrywajmy, nosi pewne jakby cechy dosyć silnego uprzedzenia do osób zarówno z zaburzeniem osobowości narcystycznym, jak i po prostu osób o wysokim natężeniu tej cechy osobowości.
2: Mm-hmm. Jakbyś miała podać jakiś właśnie taki przykład właśnie rzeczy, które ludzie mówią właśnie na temat narcyzmu w internecie?
3: Myślę, że bardzo często możemy się spotkać z pewnym czarno-białym myśleniem, jeżeli chodzi o narcyzm i zapominaniem o tym, że no natura jakby działa na spektrach. Mm. Oraz

0: straszną psychopatologię. Też zapominanie o tym, że zarówno osoby dotknięte zaburzeniami również różnią się swoim funkcjonowaniem oraz natężeniem tych zaburzeń.
1: Dobrze, czyli jakbyś przedstawiła w takim razie naszym słuchaczom narcyzm, aby mogli go zrozumieć właśnie bardziej w zniuansowany sposób, taki, który jest bliższy temu, co mówi psychologia.
0: No warto powiedzieć, że psychologia na pewno nie mówi tutaj jednej rzeczy. Jest to pewien metakonstrukt, który generalnie od samego początku sprawiał pewne problemy definicyjne.
1: Jakbyś miała właśnie zdefiniować metakonstrukt?
0: Nie wiem, czy jest to możliwe, bo takie próby oczywiście były i wydaje mi się, że nigdy nie były do końca satysfakcjonujące. Już jakoś na początku historii prób definicji tego, czym jest narcyzm, czyli głównie obejmujących pewnie klasyczną psychoanalizę oraz teorię relacji z obiektem, dochodziło do pewnej takiej swoistej inflacji znaczeniowej, gdzie...
1: Tak. Psychoanalizy tutaj mamy w kontekście właśnie nurtu psychologicznego.
0: Tak, tak. W sensie obecnie wiadomo, że będzie to nurt psychodynamiczny, aczkolwiek we wczesnych jakby próbach definiowania narcyzmu była to wtedy jeszcze psychoanaliza. To na pewnym etapie narcyzm był bardzo ogólnym pojęciem, który oznaczał tak naprawdę jakikolwiek manewr skierowania libido do self, wówczas nazywanego ego, ale bardziej w znaczeniu takim, w jaki dzisiaj definiujemy self. Nie jest to obecna jakby definicja, gdyż raczej już się nie odnosimy do teorii popędowej. Za to wówczas znaczyło to generalnie bardzo dużą ilość mechanizmów, od na przykład instynktu samozachowawczego, faktycznej jakby jakiejś postawy, na przykład arogancji, ale też na przykład zaobserwowaniu na swojej części ciała.
1: Czyli myślisz, że dlatego może być teraz to takie bardzo ogólne pojęcie gdzieś tam używane właśnie w internecie? Trochę mam wrażenie, że oznacza bardzo wiele rzeczy albo ogólnie jakby jakieś takie niecne tendencje czy coś takiego.
0: No możemy się zastanowić, skąd się jakby bierze takie pojęcie w internecie. Jest to też pewnie jakaś moja opinia czy teoria, ale pewnie też w internecie trochę to zależy od tego, co możemy jakby łatwo ludziom sprzedać, a ludzie bardzo często jakby szczególnie w jakichś takich ciężkich momentach swojego życia, jeżeli chodzi o relacje, bardzo często szukają jakiegoś takiego poparcia swojej racji oraz znak tego, że winna jest druga strona. I o ile no faktycznie jakby osoby z zaburzeniami no mogą jakby uciekać się do przemocy, nie jest to jednak wcale warunek konieczny ani wystarczający, żeby powiedzieć o tym, że jest to konkretne zaburzenie.
1: I w tym miejscu, co jeszcze warto, aby nasi widzowie zrozumieli?
0: Warto powiedzieć, że nie tylko historycznie narcyzm znaczył dużo różnych zjawisk z tego historycznego metakonstruktu. Obecna psychologia w zależności od dziedziny bierze sobie na podlupę różne jej aspekty. Inaczej będzie na niego patrzeć psychologia rozwojowa, inaczej kliniczna, inaczej społeczna. Więc kiedy ktoś kogoś nazywa narcyzem, to w zasadzie warto się go spytać, co ma dokładnie na myśli, bo stwierdzenie to samo w sobie tak naprawdę dla mnie oznacza to, że ta osoba jest po prostu człowiekiem.
1: Tak, i pewnie też właśnie rozwiniemy ten temat i temat stygmatyzacji.
0: Tak, już patologii narcystycznej.
1: Tak, w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszamy, byli z wami Marta Sybila
0: i Wiktoria Tomaszek.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Autopromocja.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00, niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera. Autopromocja. Reklama.
4: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Pomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: zrobić.
1: 9.43 na zegarach, my zaglądamy na Aferzastą. Tam możecie oddawać swoje głosy dzisiaj. Nie, przepraszam, dzisiaj oczywiście.
2: Dzisiaj też możecie.
1: Ja dzień jak co dzień, ale do piątku, do godziny 12. Tam chociażby takie propozycje jak Kamil Piwot, Latość, Dziwna Wiosna, Strzęp, Renata Ślecicka i Slow Food oraz Amba i Amerykańscy Naukowcy. No i na sam koniec również Zuta i Miodowe Lata, które możecie usłyszeć już teraz na antenie.
2: Tak, moi drodzy, bo zaglądamy na listę aferowych nowości i Zuta przychodzi do nas ze swoim najnowszym singlem. To właśnie Miodowe Lata. Zagłosować można?
1: Można.
2: Można. Posłuchać można?
1: A jak?
2: Poczytać informacje na stronie afera.com.pl w zakładce
1: Zapraszamy.
2: Muzyka?
1: Zapraszamy.
2: Tak, no i będziemy z wami do 10:00.

0: Zutaj miodowe lata, czyli nowość aferowa już za nami, a jeśli na żywo chcielibyście posłuchać chociażby Sex Pistols razem z Frankiem Carterem, czy Royal Republic,
1: tak,
0: czy...
1: a propos zuty.
0: Tak, nie, a propos już konkursu przechodząc, zapowiadam, że tacy artyści będą występować na ławicy w Poznaniu od 20 do 22 sierpnia. Jeszcze podam nocny kochanek Jam AC Drinkers czy Lady Punk. To właśnie oni zagrają wtedy.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie, można wysyłać SMS-a pod numer 7248, w treści wpisywać afera.rokowi zna wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe,
0: bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteście w stanie żyć. I dlaczegoż to?
1: Tak, czekamy, moi drodzy, do 10 dnia sierpnia. Festiwal od 20 do 22, a koszt wiadomości to 2,46 zł.

0: Moi drodzy, śmieszne sytuacje drogowe mogą się zdarzyć. Kiedyś informowaliśmy was o tym, że można na przykład wjechać na szlak górski pieszy samochodem i utknąć.
1: Nie zachęcamy oczywiście, ale ktoś to zrobił.
0: I utknąć na kładce. Można też utknąć na przykład na Esce, polskiej Esce, myśląc, że jest się nadal w Niemczech.
1: No tak, tak to wyglądało. Nie wiem, czy to jest śmieszne dla tego pana akurat sytuacja. Myślę, że nie. Bez paliwa utknął właśnie na trasie S11. Zdezorientowany, nie wiedział, co się dzieje. Myślę, że na pewno nie patrzył na znaki, o których trąbimy już od 3 godzin.
0: No tak, aczkolwiek myślę, że mógł po prostu mieć w głowie jedno, jadę jak najdalej do samego środka Polski, żeby tylko od granicy, albo na sam wschód Polski, żeby tylko jak najdalej od Niemiec pojechać. Może to był taki Niemiec, tylko że bardziej Polak, a nie Niemiec.
1: I co Wandę chciał jednak, albo Wanda go chciała, i w ten sposób.
0: Może tak. Okazało się, moi drodzy, że 84-latek nawet nie wiedział, że wyjechał z Niemiec, a w Niemczech okazało się, że jego rodzina go szuka, bo zaginął.
1: Ale to się okazuje w takim razie, że stan dróg już mamy naprawdę dobry, skoro nie poznał, że bez dziur i wszystko ładnie.
0: To prawda, nic mu się nie stało, nic nikomu się nie stało, został odnaleziony i trafił do domu z powrotem.

0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 10, a to oznacza, moi drodzy, że czas na ostatni dzisiaj serwis.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Miejscy radni złożyli interpelację do Urzędu Miasta w sprawie możliwości skrócenia częstotliwości aktualizacji danych o położeniu pojazdów do maksymalnie 5 sekund. Obecnie te dane są aktualizowane co 15-30 sekund. Cel pisma wyjaśnił jeden z jego

0: się w cierpliwość. Rusza pilny remont fragmentu kanalizacji deszczowej na ulicy Kościelnej. Prace zostaną przeprowadzone ze względu na zły stan kanału wybudowanego na początku ubiegłego wieku. W związku z tym na odcinku między ulicami Wąską i Jerzycką ruch w obydwu kierunkach będzie odbywać się tylko zachodnią jezdnią prowadzącą w kierunku ulicy Dąbrowskiego. Zmienione zostaną również trasy linii autobusowych w tym rejonie. Remont ma potrwać do końca sierpnia. Podczas prac konserwatorskich w kamienicach na Starym Rynku w Poznaniu odkryto unikalne zabytki z epoki średniowiecza i renesansu. Jak wspomniała rzeczniczka projektu Aleksandra Sobocińska, obiekty te przygotowywane są pod muzeum.
1: W kamienicy 42 i 43 powstaje nowe muzeum. Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców. Otwarte ono zostanie w 29 roku, w połowie, w czerwcu. Na razie trwa remont od 2 lat.
0: W budynkach odkryto m.in. kasetonowy strop, gotycki piec i polichromowane fryzy.
1: Odkryciem ostatnich kilku miesięcy jest również płyta kamienna z łacińską inskrypcją, której treść stanowi sentencję nawołującą do zachowania umiaru. Sentencja zdobiona jest dodatkowo herbami.
0: Muzeum będzie niejako świadectwem i opowieścią o codzienności poznaniaków od XV wieku aż do dziś.
2: Coś się dzieje w Twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: W sobotę od godziny 10 do godziny 17 na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się 9. edycja zlotu czerwonych samochodów. Wydarzenie rozpocznie się od przejazdu około 60 wozów strażackich, które wyruszą spod stadionu na Bułgarskiej. Podczas imprezy odbędą się pokazy prawidłowego zachowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Poza tym zaplanowano pokazy akcji ratunkowych, konkursy dla dzieci i wystawy zabytkowego sprzętu strażackiego. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.mtp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na następne zapraszam już jutro od 6.57.

0: A jak się już obudziliśmy, moi drodzy, to warto powiedzieć wam również, że mamy 4 dzień sierpnia w kalendarzu. To wtorek, uwaga, uwaga, z informacji najważniejszych. Tylko raz, dwa, trzy dni do weekendu nam zostały.
1: Ale ładnie, Dietrich, podoba mi się to bardzo. Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej dzisiaj mamy.
0: A mglistej nawet?
1: Mglista.
0: O, no to bardzo ładnie.
1: A z przysłów na dziś. Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
0: O! To przysłowie numer 1. Przysłowie numer 2. Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człowiek zemdleje.
1: Jak pada na Prokopa, zmoknie mędel, zmoknie kopa. Nie pada dzisiaj, a więc wszystkie mędle i kopy są bezpieczne. Co do konkursu, do zwycięzcy odezwiemy się drogą SMS-ową oczywiście i ta osoba dowie się, że wybiera się z partnerem, partnerką na żużel.
0: Tak, moi drodzy, bo my musimy jeszcze popatrzeć dokładnie, jakie te znaki wy nam powysyłaliście. Dziękujemy bardzo serdecznie za te wszystkie wysyłane do nas wiadomości. Na sam koniec kartka z kalendarza.
1: Tam 4 sierpnia 1969 roku wtedy urodził się Max Cavalera, znany chociażby z Sepultury i my właśnie to gramy. Kawałek Inner Self dokładnie.
0: Tak, na sam koniec, na dobry dzień, moi drodzy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami od 6.30. Alina Krużyńska odpowiedzialna była za realizację programu.
1: Michalina Pellowska i Jacek Dowiański za serwisy informacyjne.
0: Kamil Strużyński.
1: I Mikołaj Pokorzyński również byli z wami od 6.30. Dzięki, do usłyszenia, siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12.00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

nieprzyjemny, gdy się w środku wierci problem. Wiecznie niski kończy się tam, gdzie zaczyna.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Alter Mixers.

0: skąd tak biegniesz i czego chcesz?
1: No, a teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
2: Idę ulicami gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę tańczyć.

Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Witam we wtorek. Mam nadzieję, że tydzień dla Ciebie zaczął się na dobrych torach, a jeśli nie, to nic straconego. Ja jestem Karolina Duchiewicz i właśnie opowiem Ci Twoje plany na wieczór, więc radzę Ci wziąć kalendarz i uważnie słuchać.
0: Przynęta kulturalna.
2: Fu Manchu wracają do Polski. Jedna z największych nazw w historii stoner rocka zagra w poznańskiej Tamie, zabierając Cię w podróż przez ponad 3 dekady ciężkich riffów i psychodelicznych brzmień. Razem z nim wystąpią greccy weterani pustynnego grania Thousand Moods oraz Red Scalp. Zespół, który po swojemu łączy stoner, doom i psychodelię. To będzie koncertowy wieczór dla tych, którzy lubią muzykę głośną, brudną i pełną charakteru. Klub Tama, godzina 19. Masz wakacje, więc oglądanie filmów do późna to twój obowiązek. Lato najlepiej smakuje pod gołym niebem, dlatego spotykamy się nad Rusałką na wyjątkowym kinie plenerowym. W spokojnej, letniej atmosferze zobaczysz Bulion i inne namiętności reżyserii An Hung Chan. Zmysłową opowieść o miłości, pasji i niezwykłej więzi, która rodzi się przy wspólnym gotowaniu. To film pełen pięknych obrazów, smaków i emocji, który zachęca, by zwolnić tempo i cieszyć się chwilą. Zabierz kot, znajomych i spędź wieczór z dobrym kinem blisko natury. Scena nad Rusałką, godzina 21:30.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18, niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera, 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

chorągiewki, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam. Gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci był jak jakiś tyci typ. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, na start.

Odnalana sznupa, lat 55, wąs jak szum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu, czy dobrze?

przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść odra, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na koczołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz. Albo szuma z mistyczną formą o sumach, jak nie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wono. Kumasz, a ta historia jak łowił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncerty, warsztaty, barwne przemarsze. Wydarzenie organizowane w Poznaniu, Kostrzynie, Kościanie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Grodzisku Wielkopolskim, Mirosławcu. Sponsorzy: Ordo, Primavera, Waldi, Sobkowiak, Toyota Poznań. Patroni medialni: WTK, Łazarz.pl, e-Poznań, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Alter Mixe.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Witam we wtorek. Mam nadzieję, że tydzień dla Ciebie zaczął się na dobrych torach. A jeśli nie, to nic straconego. Ja jestem Karolina Duchiewicz i właśnie opowiem Ci Twoje plany na wieczór, więc radzę Ci wziąć kalendarz i uważnie słuchać.
0: Przynęta kulturalna.
2: Fumanchu wracają do Polski. Jedna z największych nazw w historii stoner rocka zagra w poznańskiej Tamie, zabierając Cię w podróż przez ponad 3 dekady ciężkich riffów i psychodelicznych brzmień. Razem z nim wystąpią greccy weterani pustynnego grania Thousand Moods oraz Red Scalp. Zespół, który po swojemu łączy stoner, doom i psychodelię. To będzie koncertowy wieczór dla tych, którzy lubią muzykę głośną, brudną i pełną charakteru. Klub Tama, godzina 19. Masz wakacje, więc oglądanie filmów do późna to twój obowiązek. Lato najlepiej smakuje pod gołym niebem, dlatego spotykamy się nad Rusałką na wyjątkowym kinie plenerowym. W spokojnej, letniej atmosferze zobaczysz Bulion i inne namiętności reżyserii An Hung Chan. Zmysłową opowieść o miłości, pasji i niezwykłej więzi, która rodzi się przy wspólnym gotowaniu. To film pełen pięknych obrazów, smaków i emocji, który zachęca, by zwolnić tempo i cieszyć się chwilą. Zabierz kot, znajomych i spędź wieczór z dobrym kinem blisko natury. Scena nad Rusałką, godzina 21:30.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affair.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Wiesz co, bardzo lubię nastawiać budziki na godzinę 16, bo zawsze czeka na mnie...
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: I trochę dziwnie się poczułem, bo wczoraj przywitałem się dosłownie tak samo, ale za konsoletą no dwójka ekspertów, można powiedzieć, niczym pan Michał Pol i pan Matthias de Boer, ale to nie oni, tylko Mikołaj Pokorzyński i Mikołaj Pluciński za sterami realizatorki, a przy mikrofonach...
2: Nina Frąckowiak.
0: Oraz Edwin Edziu Przybylak. No hurtownia, dwie godziny, lato, ale trochę popadało, ale nadal jest lato.
2: No, mądrego też dobrze posłuchać.
0: Ach, słuchajcie, jak my sobie dzisiaj tu słodzimy w naszym studiu, co będzie? Będzie konkurs, będzie nowa muzyka, będą zabawne jakieś suchary, mam nadzieję, typu Monkę.
2: Nie będzie.
0: Ale to wszystko dwie godziny przed nami, więc zostańcie z nami, a przed nami trochę dobrej muzyki.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna.
1: No my nie samotni. Zuta i Elvis, to było na naszych słuchawkach, ale... Który mamy dzisiaj dzień? Jaki mamy dzisiaj dzień? Jaka jest data dzisiejsza?
2: Mamy dzisiaj, moi drogi, 4 sierpnia.
1: Okej, a kto ma imieniny?
2: No, mają imieniny takie osoby jak Dominik, Prokop, Maria, Jan, Franciszek, Andrzej, Fryderyk, Rainer, Protazy, Perpetua i Krescenty.
1: Prokop. Marcin Prokop ma dzisiaj imieniny, więc
2: wszystkiego najlepszego.
1: Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej dzisiaj.
2: Mhm.
1: Czy widziałaś kiedyś?
2: Nie, a ty?
1: Ja też nie, ale bo nawet w zoo chyba takiej nie ma u nas.
2: Myślisz? Trzeba sprawdzić.
1: Trzeba sprawdzić na pewno, słuchajcie, ale mimo tych wszystkich imienin, no i w sumie dzięki tym imieninom możecie coś od nas wygrać.
2: Jest to wyjątkowa rzecz, bo można wygrać voucher na przejazd pociągiem z Poznania do Świnoujścia i macie jeszcze powrót i plażowe gadżety od Kolei Wielkopolskich.
1: Tak, a co należy zrobić, żeby taki konkurs wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać tak zwane słowo, prefiks, afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A nasze pytanie konkursowe to...
2: Gdybyście byli na plaży i tam jest ten pan, co tak krzyczy zawsze, tak, że popcorn i tak dalej, to co byście od niego kupili?
1: Wiesz co, ja na przykład kupiłbym kukurydzę, bo kukurydza z rana dobra jak śmietana. No i nie wiem, i popcorn może, żeby były dwa rodzaje kukurydzy, ale pamiętajcie, że koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
3: Audycja Warehouse, czyli po

0: Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Hurtownia Radia Afera.

0: Wracamy po krótkiej przerwie. No tak, ale pamiętajcie, przynajmniej my nie pamiętaliśmy, że kiedy jest do wygrania nasz konkurs.
1: No kiedy? Pochwal się nam.
0: No 9 sierpnia 2026.
1: No to jest bardzo mało czasu, to już jest
0: to w tym niedziela.
1: Tygodniu, no.
0: To tak. Jest, tak, no dzisiaj do wygrania,
1: dzisiaj do wygrania, ale
0: do wykorzystania w 9 w niedzielę, czyli niedzielny wypad nad morze.
1: No.
0: Tak. Słuchajcie, jest hurtownia, jest godzina 16:14 dokładnie, 98,6. My nie możemy was zostawić no, bez żadnych nowości muzycznych, bo wiemy, nasze motto to rockowo i alternatywnie, no ale przychodzimy z delikatną może nowością, bo twój Dawid i utwór pod tytułem...
1: Baga w oko.
0: Wow. I co możemy się dowiedzieć? Bo ja przynajmniej w poniedziałki zawsze mówię jakieś retrospekcyjne rzeczy, ale tu nie przychodzi mi nic do głowy, no chyba, że widzę Tony'ego Soprano, który wchodzi i mówi morning, gabago sandwich, gabago. Tylko i wyłącznie to.
1: No, ja przeczytałam tutaj, tak, że jest to utwór, który zachwyca rozmachem, musicalową energią i błyskotliwym pomysłem.
0: Byłaś kiedyś na musicalu?
1: Byłam.
0: Podobało ci się?
1: Bardzo.
0: Wow. No to może, być może spodoba ci się ten utwór. Słuchajcie, my was zostawiamy właśnie z tą nowością, czyli twój Dawid i Baga w oko. Yeah.

0: Nie wiem, Nina, jak ty, ale ja czasami, jak mam zamiar wybrać się do kina, no to muszę to czasami dwa razy przemyśleć.
1: Dlaczego tak?
0: No słuchaj, to tak, 35 za bilet, razy dwa, no bo wiadomo.
1: Z drugą osobą.
0: No wiadomo, i żyjemy w takim społeczeństwie, że jak to mężczyzna nie zapłaci, to wiadomo jak jest. Do tego tak.
1: Mocny statement.
0: Oczywiście z przymrużeniem oka i puszczeniem oczka jestem w 100% tutaj otwarty na wszelkie dyskusje, no ale to jest 75 plus do tego popcorn, trzy dyszki, jakieś zimne piciu, no i robi się takie potężne wyjście.
1: No ale chyba jest warte tego.
0: No oczywiście, na przykład no, jest wiele genialnych filmów, ale my przechodzimy do was z kinem bez barier, bo wyruszy w trasę i odwiedzi cztery wielkopolskie miejscowości, a same bilety będą kosztowały tylko i wyłącznie przysłowiowe 5 zł.
1: No jest to moim zdaniem świetna opcja i z tego co widzę będzie właśnie można wziąć udział w tym wydarzeniu w Koninie, Wągrowcu, Jarocinie i Czarnkowie.
0: No właśnie, a kino bez barier to przegląd w drodze, to objazdowy dostępny przegląd filmowy, który w sierpniu i wrześniu właśnie odwiedzi chociażby Konin, Wągrowiec, Jarocin i Czarnków. Projekt ma zapewnić osobom o różnych potrzebach dostęp do kina i wspólnego uczestnictwa w kulturze. A sam projekt Kino bez barier powstał z inicjatywy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Piękna inicjatywa i mam nadzieję, że może wybierzesz się i nie będziesz musiał ponosić takich kosztów.
0: A, słuchaj, bilet 5 zł, popcorn z dyskontu i kolka original i można tak lecieć.

0: Słuchajcie, no i teraz przychodzimy do was z tym elementem, z tym rodzajem elementu naszej audycji, gdzie przypominamy sobie, co kiedyś było dokładnie 4 sierpnia.
1: A teraz tego nie ma.
0: Teraz tego nie ma, bo to było na przykład, nie wiem, 100 lat temu, albo 150 lat temu, albo 50 lat temu.
1: No i co dla nas ugotowałeś, Edziu?
0: Co Edziu dla was ugotował? No to zaczynamy od roku 1902 i przenosimy się trochę daleko, bo dokładnie do Londynu, bo w londyńskiej dzielnicy Greenwich otwarto tunel pieszy pod Tamizą. Było można sobie suchą stopą przejść pod Tamizą.
1: Bardzo fajne tutaj jest, widzę, data. A co kolejnego jeszcze ugotowałeś?
0: Tak, bo to wybrałem pod takim względem, że jest ciepło. Niektórzy proszą, żeby odpalić od razu klimę, gdy wchodzą do naszego studia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i wybrałem taką datę, która też jest mi dosyć blisko sercu, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale ja lubię bardzo
1: tunele.
0: Lubię tunele i lubię góry, więc jedno z drugim się łączy. No i w 1958 roku austriacka wyprawa po raz pierwszy w historii zdobywa szczyt 7-tysięczny Harshmrom w praśmie Karakorum.
1: No, powiem ci, że tutaj zapodałeś całkiem ciekawą opcję.
0: Tak. I co jest ciekawe, to są nadal lata powiedzmy 50., więc ten himalajzm wysokogórski bardzo raczkował. Mhm. I prawdopodobnie zdobyli tego wejścia bez tlenu. Czyli w wejściu w stylu alpejskim, czyli cały swój ekwipunek nosili razem ze sobą.
1: Niesamowite. Spróbowałbyś?
0: Szczerze? Tak, ale być może nie bez wspomagania tlenu, no i odpowiednio po odpowiednim przygotowaniu, jak na przykład Jacob Patycki, bardzo fajnie mu to wyszło, no tylko koszt takiej wyprawy, no ciężko by było.
1: No to na twoje, to, że już ciężko ci z wyprawą do kina, to myślę, że to już w ogóle byłoby dla ciebie dość ciężkie do udźwignięcia.
0: No dobra, a teraz co ty dla nas ugotowałaś?
1: No ja ugotowałam nowość, nie nowość, co ja mówię, no tutaj też jakąś ciekawą datę z dzisiejszego kalendarium, a jest to premiera singla The Kinks, You Really Got Me.

0: przychodzimy do was z pogodą, bo tak jak właśnie Edziu wspominał, jest gorąco, ale pada deszcz, ale jest gorąco i w sumie nie wiemy, o co chodzi z tą pogodą w Poznaniu.
1: No, był lipcopad, haha, że lipiec i listopad. Mhm,
0: zrozumiałam ten żart, był naprawdę fenomenalny.
1: A dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
1: Wyczułem tu taki passive-offensive.
0: Nie, skądże?
1: Dobrze, w takim razie pogoda jest świetna, mimo że padało, to, to był ciepły deszczyk, 30 stopni na dworze, duszno niesamowicie, no ale jutro już burze.
0: Ale ja widzę, że ma być 35 stopni, więc co to, o co chodzi, nie? Częściowo słonecznie i burze z piorunami, ale 35 stopni, więc ja nie wiem, jak my wytrzymamy.
1: No, powiedziałbym, że jesteśmy w Kieleckim, ale jesteśmy w Poznańskim, więc to nie może się zajeść tutaj. No, słuchajcie, pamiętajcie, że tak, czapeczka... Jeżeli jest taka możliwość, coś luźnego do ubrania, butelka wody, no i unikajcie tych godzin szczytu upału, czyli tak koło 11 do 15, myślę, że lepiej. Kto musi, niech zostanie, kto może, niech zostanie w domu, a kto musi, to z tym zestawem, że tak powiem, przetrwania.
0: No i oczywiście krem z filtrem. A w ogóle, jak powiedziałeś, że ma być jutro tam te 35 stopni na dworze, to jak się czujesz z tym, że niektórzy mówią na przykład nie na dworze, tylko na dworzu albo na polu?
1: Na dworzu jeszcze bym zrozumiał, ale na polu to jest... Mam taką jedną koleżankę z takiej miejscowości w Małopolsce. Pozdrawiam cię, Teresa. No dziwnie, dziwnie to brzmi.
0: Nie, naprawdę to dla mnie chyba na dworzu dziwniej brzmi.
1: Niż na polu?
0: No.
1: Czy ty nie jesteś z Krakowa?
0: Nie, nie jestem.
1: No, słuchajcie, my zostawiamy was z tym pytaniem. Na dworzu, na dworze,
0: na polu, nie wiem, na zewnątrz.
1: Przemyślcie sobie w rytmach dobrej muzyki.

Nie ma jak to nasze poznańskie koreczki. Dochodzi godzina 16:30, więc godziny szczytu się rozpoczynają. No i chyba, jak to mówi klasyk, polecimy klasykiem, bo ulica Jana Pawła II, tam wczoraj było dosyć przejezdnie, no ale tutaj, moi drodzy, no niestety, ale w stronę Ronda Śródka, tutaj tego czasu stracimy bardzo dużo. Później przez do samego Ronda Rataje, tu jest czerwono, tamtego czasu stracimy bardzo dużo. No ewidentnie ludzie, którzy mieszkają w okolic Rataj, wracają do pracy. Zobaczmy, jak wygląda ulica w Jerzbięcice, ulica Królowej Jadwigi. No tutaj tego czasu nie będzie aż tak dużo straconego. Tu w miarę ta ulica przejezdna. Ulica Garbary to chyba taki stały klasyk, który o godzinie 16 po prostu stoi. Zobaczmy, jak jest na północy miasta. Tam o dziwo w miarę przejezdnie. Ulica Obornicka jest przejezdna, więc ludzie, którzy mieszkają na Piątkowie, dadzą radę wrócić. Słuchajcie, jeżeli macie dla nas jakieś informacje, dzwońcie 618750213.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Hurtownia. Na 98,6.

0: Ach, przychodzimy do was z wodą gazowaną w puszce. Nie wiedziałem w ogóle, że takie sprzedają.
1: Tak, jak to mówi klasyk, jedziemy klasykiem. No i przypominamy o dzisiejszym konkursie, który dla was mamy.
0: A jak mówi klasyk? Bo klasyk mówi, że mamy dla was voucher na przejazd pociągiem, tak zwany banana lofry z Poznania do Świnoujścia, plus powrót, plus plażowanie, więc wszystko tak naprawdę jest do wygrania. Gadżety od Kolei Wielkopolskich i będzie to w niedzielę 9 sierpnia 2026.
1: No i jak mówi również klasyk, aferowy, żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, a koszt wysłania SMS-a to złoty 23. A jakie jest nasze pytanie konkursowe?
0: Co byście kupili od tego pana na plaży, który sprzedaje kukurydzę? Ja osobiście chyba bym kupił zimną wodę gazowaną.

0: ale tu się gotuje na tych wtorkowych hurtowniach.
1: Tak, mamy cudowną atmosferę i pogadamy o równie cudownej atmosferze na Cytadeli.
0: A co się dzieje na Cytadeli?
1: No słuchaj, wiewiórki zamieszkały na Cytadeli.
0: Wow, a to tam, gdzie ten festiwal Bittersweet? Coś
1: no,
0: takiego?
1: No, dobrze kojarzysz, wow, nie?
0: No dobra, no, a co z tymi wiewiórkami?
1: No one zamieszkały na tej Cytadeli, mówię
0: ci. A tak po prostu zamieszkały
1: sobie? Tak, po prostu stwierdziły, ej, w sumie fajna ta Cytadela, zamieszkamy tam.
0: Jak? Ale ja tu wyczytuję, że musiały przejść rehabilitację. No, to coś im się stało?
1: No coś chyba im się stało. Może posłuchajmy.
2: To są zwierzęta, które już nas unikają. Nie jesteśmy w stanie ich dotknąć polubownie. Bardzo nas już nie lubią. To są dzikie zwierzęta. Wszystkie dzikie zwierzęta unikają ludzi. Są oczywiście w Warszawie czy w różnych miejscach wiewiórki takie bardziej synantropizowane, które gdzieś tam do ludzi podchodzą intensywniej. Raczej żadna z naszych nie będzie się w ten sposób zachowywać.
0: Tak, przy głosie mieliśmy teraz panią Paulinę Cudną, czyli jedną z osób z fundacji z dzikiej strony. No właśnie, trzeba pamiętać, że wiewiórki to nie są zwierzęta udomowione. Te wiewiórki, jak tu pani Paulina powiedziała, są już dzikie, więc nie są przyzwyczajone do obecności ludzi, przynajmniej w bliskim kontakcie. No, trzeba wspomnieć, dlaczego te wiewiórki przede wszystkim przechodziły tą rehabilitację, bo część niestety, ale uległa wypadkom i urazom wskutek potrącenia przez auta. Kilka z nich to po prostu młode, trzymiesięczne wiewiórki, które wypadły z gniazda. No i wszystkie zwierzęta spędziły dosyć sporo czasu z ludźmi i pozostają jednak dzikie i będą unikać, jak przypomina Paulina Cudna, prezeska fundacji z dzikiej strony, tego kontaktu z nami ludźmi.
2: One wszystkie są z terenu Poznania po różnych przejściach. Część z nich to są maluchy, które gdzieś tam wypadły z gniazda albo gniazdo spadło. Część z nich to są dorosłe wiewiórki po potrąceniu przez samochody czy po jakimś upadku z dużej wysokości. Są zwierzęta też właśnie po złamaniach kończyn, po urazach mózgu.
1: Właśnie jak mówi Paulina Cudna, warto skonsultować telefonicznie z pracownikami dzikiego SOR-u. Ja miałam kiedyś właśnie taką przypadłość, bo wypadł u mnie tutaj na rodzinnym ogródku małe piskle i właśnie nie wiedziałam, jak je uratować, więc zadzwoniłam do dzikiego SOR-u.
0: No to super. No to można powiedzieć, że dobry uczynek, plus jeden plusik tam, wiesz, plusy i minusy, więc bardzo dobrze. No i słuchajcie, możemy się zastanawiać, co tak naprawdę wiewiórki dla tego naszego środowiska wnoszą. No i na to pytanie odpowiedziała właśnie pani Paulina Cudna.
2: W ekosystemie stanowi bardzo ważną rolę. Zakupują nasiona, powodują to, że wiele gatunków roślin się rozprzestrzenia.
1: Przede wszystkim, z tego co wiem, to właśnie dęby. Dzięki wiewiórkom się rozprzestrzeniają wszędzie.
0: O, no to ja na przykład bardzo lubię dęby, lubię też wiewiórki. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie zwierzątko, które potrzebuje pomocy, a jest dzikie, można dzwonić tutaj na Dziki SOR.

0: Nic.
1: Dzisiaj.
0: Tak.
1: Tak. Jak mówi klasyk, tak.
0: Jak mówi klasyk?
1: No, tak mówi klasyk.
0: Okej.
1: Okay. Ale słuchajcie, a propos właśnie tych nietypowych świąt dzisiejszych, właśnie tej Międzynarodowego Dnia Pantery Mglistej, tutaj mówiliśmy o wiewiórkach, a teraz poruszymy temat pant rudych.
0: Tak, bo przyszły na świat dwie pandy rude. W Nowym Zoo urodziły się pantki. Jeżeli wpiszecie sobie mała panda ruda, no to sama słodycz się, można powiedzieć, wyleje, bo naprawdę przesłodkie stworzenia. No i przyszły na świat pod koniec czerwca, ale dopiero teraz dostaliśmy informację. Poinformowali nas o tym pracownicy poznańskiego zoo, bo niestety musieli czekać z ogłoszeniem tej informacji, ponieważ te pierwsze 4-6 tygodni młode tego gatunku potrzebują przede wszystkim spokoju. Rodzą się ślepe i głuche, no i rozwijają się bardzo powoli.
1: Tak, i właśnie pantki przybywają w zoo i podobno są przedstawicielami gatunku, którego liczebność spada, więc to też są takie bardzo istotne informacje, ale właśnie tutaj jest takie zdjęcie takich dwóch przytulających się małych pandek czerwonych i one wyglądają jak nasi realizatorzy, tak się przytulają obok siebie.
0: No dosłownie, ale teraz jak na nich spojrzałem...
1: Wyglądają jak oni, nie?
0: No bardzo podobnie. No maluchy, można powiedzieć, takie multikulti trochę, bo mama pochodzi z Nordensark w Szwecji, a tata pochodzi z zoo w Lichawie, czyli można powiedzieć dwa różne odmienne tutaj kierunki. Nie są to ich pierwsze dzieci, więc córka Kumari od ponad roku mieszka w zoo w Ustii nad Łabą, więc można powiedzieć, że światowi rodzice, światowe rodzeństwo.
1: Jeszcze płci maluchów nie znamy, ale może się niedługo przekonamy.
0: A to może jak będą samczyki, to może tutaj opiekunowie powinni nazwać Mikołaj.
1: Mikołaj, zgadzam się. No, to byłoby...
0: To by było przesłodkie,
1: tak,
0: po prostu.
1: Ale patrz na nich. No patrz, jak się uśmiechają takie dwie pantki słodkie.
0: Ja uważam, że oficjalny patronat Mikołajowie powinni dostać nad tymi dwoma pantkami. Słuchajcie, pierwsza godzina powoli się zbliża do końca. My natomiast za chwilę do was wrócimy.
2: Phone in my hand, still checking if you called, I'm double texting.

0: Słuchajcie, godzina 17, więc kontynuujemy naszą przygodę z...
1: Hurtownia na 98,6.
0: Kontynuujemy naszą przygodę. Godzina 17. Za konsoletą cały czas Mikołajowie, Pandy, Rude, Pokorzyński i Pluciński. Serdecznie wam bardzo dziękujemy. Przy mikrofonach cały czas Nina Frąckowiak i Edwiniedziu Przybylak. Słuchajcie, nie może być pięknie, nie może być pięknie, zawsze jest pięknie, więc kontynuujemy naszą przygodę. Cały czas wspominamy o naszym konkursie, którym możecie wygrać wyjazd niedzielny nad morze. Będzie trochę dobrej muzyki, zobaczymy co słychać w mieście. No i przed nami chyba zespół, którego nikomu nie muszę przedstawiać, czyli Red Hot Chili Peppers.

0: No i przypominamy wam o konkursie, który tutaj mamy dla was do sprezentowania.
1: Tak, do sprezentowania mamy cudowną, niedzielną wyprawę nad morze, bo to jest voucher na przejazd pociągiem, tak zwana Banana Lofry, czyli z Poznania do Świnoujścia nad samo polskie morze. I w tym zestawie macie powrót, no i plażowanie przede wszystkim, gadżety od Kolei Wielkopolskich, a to wszystko w piękną niedzielę tego sierpniowego miesiąca.
0: Czego chcieć więcej, prawda? Ale tego, co nie oferujemy tutaj w tym zestawieniu, to są jakieś ewentualne przekąski.
1: Tak.
0: Musicie to sobie sami załatwić, ale o tym może za chwilę.
1: No właśnie, bo co należy zrobić, żeby taki konkursik u nas wygrać? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz na pytanie wraz z uzasadnieniem. A nasze pytanie brzmi...
0: No właśnie, a propos tych przekąsek, jedzenia takiego plażowego, jeżeli byście spotkali tego pana, co tak krzyczy na plaży i pyta się właśnie, czy co byście od niego kupili, to co byście od niego kupili? Nasz realizator myślę, że kupiłby sodę oczyszczoną.
1: Wodę sodowaną?
0: Wodę sodowaną, wodę. Tak, bo właśnie w Ameryce to się mówi soda, nie? Po
1: no
0: prostu
1: właśnie,
0: na,
1: tak.
0: Napoje gazowane, bo naprawdę tutaj jest na szczycie, jeżeli chodzi właśnie o te realizowanie dzisiaj i nie tylko, bo prowadzi cudowne aferanki. No, także jeżeli chcecie wygrać konkurs, to piszcie do nas.
1: Tak, przypominamy tylko, że koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Dajcie się ponieść swojej wyobraźni.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama. Radio Afera.

0: przychodzimy do was z kolejną nowością muzyczną.
1: Tak, i tu można wykraść się. Czy ty pamiętasz swoją pierwszą filiżankę kawy?
0: Nie, niestety nie pamiętam.
1: To ja właśnie mam dziwną pamięć, znaczy do takich właśnie stricte niby normalnych wydarzeń, ale ja swoją pierwszą filiżankę kawy pamiętam i to było na wakacjach u moich dziadków i dziadek mi powiedział: Edziu, teraz będziesz pił do śniadania tam nie kakao czy herbatę, tylko jak prawdziwy mężczyzna, taką sypaną, porządną kawuchę. No i od tamtego momentu nauczyłem się pić czarną kawę, bez cukru, bez mleczka, taka jaka powinna być.
0: I wtedy ci już urósł ten wąs?
1: Niektórzy mówią, że tak się urodziłem, ale wiem, że przed nim wyglądałem jak taki baby. Ja miałem teraz 16 lat, jakbym zgolił wąsa.
0: No to musiałabym cię zobaczyć, bo tutaj w studiu sami wąsacze. Jeszcze nasz realizator właśnie, Mikołaj, też ma takiego wąsa, że pozazdrościć naprawdę. No ale wracając do tej nowości muzycznej naszej dzisiejszej, a propos tej kawy i takich właśnie śniadaniowych trochę... jakby to powiedzieć, no...
1: No jakby, wiesz, czasami zdarzają się takie imprezy, że ta euforia po imprezie, no przedłuża się aż do śniadania, no a po wszystkim się żegnacie i wracacie do normalnego stylu życia.
0: Jak tutaj pisze właśnie wykonawczyni, czyli Zuza i Wenda, nie ma tu refrenu, ale jest miękki wokal i coś między spoken word recytacją a nawijką rapową i właśnie też opisała, że... kawa to historia poranka, po którym zaczęła pić właśnie czarną kawę i chodziło o typa. A typa dawno nie ma, ale kawa nadal czarna.
1: Słuchajcie, więc jeżeli jest czarna kawa, jeżeli jest piękny sierpniowy poranek, jest hurtownia na 98,6, no to rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie.

0: ja to lubię sobie zdawać sprawę, co w naszym pięknym mieście się dzieje, no bo słuchajcie, jeżeli miasto, miasto Poznań, Doznań, Doznań, no to musi coś się dziać na pewno w Poznaniu.
1: Mhm. I co się dzieje, powiedz
0: no,
1: mi.
0: No słuchaj, ja wiem, że wczoraj była audycja pod tytułem Sporting Club Afera, którą prowadził Samuel Kimmel i Mikołaj Dils. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam, ale nasz poznański Lech, no niestety po nieudanej tutaj przygodzie z Ligą Mistrzów, wszyscy jeszcze, przynajmniej ja się na pewno jeszcze zbieram po tym meczu, którego nie dało się przegrać, no będzie próbował tutaj swoich sił w Lidze Europy. Tutaj będzie trzecia runda kwalifikacyjna. No już w czwartek nasi poznańscy tutaj piłkarze przeciwstawią się zespołowi z Ligi Norweskiej, coś takiego. Coś takiego, dokładnie KL Klawsik, coś takiego. Z tą drużyną zmierzy się nasz poznański Lech. No i zobaczymy, jakim tak naprawdę wyjdzie. Spotkanie będzie w czwartek 6 sierpnia o godzinie 19, więc z tym mogą być delikatne utrudnienia w ruchu. Na pewno Wuchta Wiary pojedzie w stronę bułgarskiej. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał Lech Poznań po ciekawym starcie sezonu w Poznań. W polskiej ekstraklasie, no i nieciekawej przygodzie z próbą dostania się do wymarzonej Ligi Mistrzów.
1: A to tak trochę z innej beczki, bo ty się znasz na sporcie.
0: Tak.
1: Ja bardziej właśnie w obrębach kultury bym powiedziała.
0: A ja też.
1: A, no to przepraszam, no to okej, czyli to jest taki wspólny temat. Widzę, że tutaj nasz realizator kiwa głową. Chyba również ma coś wspólnego z kulturą.
0: Bo my z Mikołajem lubimy sobie kupić, wiesz, założyć te takie fancy torby na jedno ramię, kupić pora, bagietkę i sobie pochodzić tak po parku i po
1: obserwacji. A macza?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Mikołaj wygląda na taką osobę, co pije matcha. Ale tutaj właśnie tak a propos tej kultury, no to słuchajcie, w parku Cytadela, o którym dzisiaj mówiliśmy o tych wiewiórkach w Cytadeli, odpady zamienią się w dzieła sztuki. No i właśnie jakiś niepotrzebny guzik, skrawek materiału czy stara gazeta mogą być początkiem prawdziwego dzieła sztuki. Bo już w najbliższą środę mieszkańcy Poznania będą mieli okazję przekonać się o tym podczas bezpłatnych warsztatów artystycznych, które połączą twórczą zabawę z edukacją ekologiczną. Także Edziu, myślę, że to też coś dla ciebie, bo jak już słyszałam, że coś jest bezpłatne, to od razu chciałam ci to zarekomendować.
0: No słuchaj, ja z racji tego, że jestem z tej części Polski, którą nazywamy Wielkopolską, wszystko co jest tanio, jest dobrze, jest tanio, więc ja się tą przynajmniej częścią życiu kieruję.
1: No słuchajcie, spotkanie odbędzie się 5 sierpnia, więc już jutro w godzinach 12-15, jeżeli jesteście zainteresowani.

0: Słuchajcie, kolejne wejście miejskie i tutaj mam dla was ciekawą informację, bo śmieciarki zmieniły się. Mianowicie są teraz obklejone takimi treściami edukacyjnymi, właśnie między innymi gdzie ten odpad albo sprawdź kiedy przyjadę. To są takie hasła, które właśnie występują na tych grafikach. No i właśnie pojawiły się na samochodach odbierających odpady z Poznania. I w lipcu pojazdy firm świadczących na zlecenie miasta usługi odbioru odpadów zostały oklejone 124 dużymi naklejkami. No i kampania ma przypominać poznaniakom i poznaniankom o podstawowych zasadach prawidłowego postępowania z odpadami. A na samochodach znalazły się również inne ważne i pożyteczne informacje, na przykład dotyczące wyszukiwarki odpadowej, harmonogramu odbioru odpadów czy poznańskiej mapy Zero Waste.
1: Tak, my jako ostatnia ławka, przynajmniej nie wiem, Nina, jak ty wiesz, gdzie, co, do czego wrzucać?
0: No, myślę, że tak, wiesz, różnie z tym bywa, nie? No bo na przykład, gdzie byś wrzucił, no i teraz co, chciałam, na przykład puszkę.
1: No to aluminium.
0: No nie, ty jesteś inteligentny, Adziu, jednak.
1: A mimo, że jesteśmy ostatnią ławką w
0: tak,
1: tej klasie.
0: Tak, bo właśnie tak nazywamy się ostatnia ławka.
1: Ostatnia ławka, czyli Edwin Dziu-Przybylak i Nina Frąckowiak.
0: No, to nasze duo jest tutaj. Tak. Ale jeszcze tutaj we współpracy z Mikołajem Pokorzyńskim.
1: Tak, więc super. No słuchajcie, to jest informacja na pewno, która może się nie tylko, no nie tylko nam, ale no każdemu chyba przydać. Mhm. Pamiętajcie, że my na Ziemi jesteśmy gośćmi, a nie na odwrót, więc z pełnym szacunkiem dla naszej planety Ziemi.
0: Dokładnie tak.
1: Tak.

0: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Osłuchanych. Z tej strony Zosia
2: oraz Agnieszka.
1: Aga, o czym chcielibyśmy dziś pogadać z naszymi słuchaczami?
2: O nowotworach, ale trochę bardziej nietypowo, ponieważ będziemy mówić głównie naukowo i zapobiegawczo na temat nowotworów, czyli nie tak jak zazwyczaj się o nich mówi.
1: Dobra, to może od samego początku jakby wyjaśnić, czym jest nowotwór.
2: Nowotwór to nabyta choroba polegająca na zaburzeniu w następstwie jakiejś mutacji, czynności genu lub genów regulujących rozmnażanie komórki i zmniejszające ograniczenia tego rozmnażania. Czyli tak naprawdę jest to proces w wyniku mutacji, który będzie powodować niekontrolowane namnażanie się komórek. Co też ciekawe, nie każdy rak to nowotwór. Niektórzy tak często mówią, że o, ktoś ma raka, a tak naprawdę rak nie jest synonimem dla nowotworu. Bo rak to konkretny rodzaj nowotworu, złośliwego dokładniej, który wywodzi się z tkanki nabłonkowej.
1: O, czyli to trochę można porównać do matematyki, że nie każdy prostokąt to kwadrat, ale każdy kwadrat to prostokąt.
2: Tak, dokładnie. Nie każdy nowotwór to rak, ale każdy rak to nowotwór.
1: A skąd w takim razie te nowotwory się biorą?
2: Tak naprawdę, tak jak powiedziałyśmy tutaj sobie już, jest to wynik mutacji, która musi się zadziać w naszej komórce. I tak naprawdę są trzy etapy takiego nowotworzenia. Pierwszy to jest inicjacja, czyli to musi tak naprawdę dojść do właśnie powstania pojedynczej mutacji w naszej jednej komóreczce w organizmie. Potem następuje promocja, czyli ta komórka z tą mutacją musi się podzielić. Natomiast trzecim etapem jest progresja i tutaj już dalej dzieje się proliferacja, czyli namnażanie się tych komórek z mutacją i potem powoduje to naciekanie tych komórek, a także tworzenie przerzutów do odległych części w naszym organizmie. Oczywiście bardzo istotną rzeczą są czynniki, które mogą powodować te mutacje i o których dzisiaj sobie trochę powiemy.
1: Czyli te czynniki kancerogenne, tak?
2: Tak, czynniki kancerogenne. I tak naprawdę, co ciekawe, możemy je znaleźć w naszym otoczeniu na co dzień. I tak naprawdę są wśród nas cały czas.
1: No to w sumie gdzie można je znaleźć?
2: Dobre pytanie i właśnie o tym chciałabym tutaj chwilkę z Wami porozmawiać. Tak naprawdę czynniki rakotwórcze, w cudzysłowie, czyli te kancerogenne, możemy podzielić na czynniki chemiczne, a także czynniki fizyczne. Jeśli chodzi o czynniki chemiczne, z takich głównych czynników najlepiej poznanych są aromatyczne policykliczne węglowodory. Brzmi to bardzo crazy, ale tak naprawdę to są po prostu związki, które na przykład są w dymie tytoniowym, czyli tutaj dla palaczy informacja. Poza tym wydzielają się podczas smażenia tłuszczów zwierzęcych, także jajeczniczka na masełku nie jest najlepszym wyborem. Natomiast pojawia się również taki związek w wędzonym mięsie czy rybach, a także w dymach fabrycznych, czy olejach mineralnych, smarach, rozpuszczalnikach. Znajduje się też w asfalcie ten związek i w parafinie. Także tutaj duże tak naprawdę ma wpływ narażenie zawodowe. Poza tym jedne z takich innych związków, które mogą wpływać kancerogennie, są aromatyczne aminy i barwniki azowe. I to są związki, które tak naprawdę głównie możemy spotkać w przemyśle barwników. Czyli barwniki mogą też mieć działanie rakotwórcze. Poza tym, co ciekawe, są też takie związki, które są czysto pochodzenia roślinnego. I po prostu powstają naturalnie. I na przykład takim związkiem rakotwórczym jest aflatoksyna B1. To jest naturalny, roślinny czynnik rakotwórczy, który występuje w spleśniałych zbożach i w spleśniałych orzeszkach ziemnych, ponieważ odpowiada za produkcję tego związku grzyb, Aspergillus flavus. Poza tym również nitrozaminy i nitrozoamidy, takie związki są rakotwórcze i one znajdują się w jarzynach, w glebie. To są również azotyny i azotany, które nie wiem, czy kojarzysz, ale są głównymi środkami konserwującymi mięso. Także praktycznie prawie każdej szynce się znajdują.
1: Jeju, no proszę, nie sądziłam.
2: Tak.
1: Takiej różnorodności tutaj.
2: Także możemy spotkać takie czynniki na co dzień. Poza tym oczywiście inne narażenia zawodowe, takie jak na przykład narażenie na kontakt z azbestem, to chyba jeden z bardziej znanych czynników rakotwórczych, a także różne pierwiastki, metale takie jak chrom, nikiel, arsen czy chlorek winylu, również mogą mieć działanie rakotwórcze. Jest również mówione, że alkohol oraz wydzielanie dużej ilości kwasów żółciowych może promować rozwój na przykład mutacji, czyli nie bezpośrednio będzie powodować mutacje, ale będzie sprzyjać temu, żeby takie mutacje powstawały. No i oczywiście są też czynniki fizyczne. Tutaj głównie to jest promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie jonizujące, czyli wśród promieniowania jonizującego mamy oczywiście na przykład promieniowanie rentgenowskie, a także radon, który jest gazem kancerogennym. No i jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że są też takie wirusy i bakterie, które mogą sprzyjać powstawaniu nowotworów. Jest ich również wiele. Z takich popularniejszych to możemy kojarzyć Helicobacter pylori, który może nam się z czym kojarzyć, Zosiu?
1: Z wrzodami żołądka.
2: Dokładnie tak. Poza tym wirusy takie jak HPV, który odpowiada za raka szyjki macicy, o którym już tutaj mówiliśmy, EBV, który powoduje mononukleozę, czy HBV, który powoduje wirusowe zapalenie wątroby, to również są takie patogeny, które sprzyjają powstawaniu nowotworów.
1: Dobrze, to myślę, że najlepszą profilaktyką, żeby zapobiegać takich mutacji, takim mutacjom w naszych komórkach, jest po prostu unikanie tych czynników.
2: Dokładnie.
1: O których powiedziałaś. A co w kwestii dziedziczności nowotworów? Czy możemy odziedziczyć nowotwór na przykład po rodzicach?
2: Tak i nie. Zależy głównie od nowotworu. Rzeczywiście tutaj czynnik genetyczny ma duże znaczenie, no natomiast zależy właśnie od dokładnego rodzaju nowotworu. Część nowotworów będzie nowotworami dziedzicznymi, część będzie powstawać głównie w spontanicznych mutacjach powstających w trakcie życia osobnika, czyli niekoniecznie są to mutacje przekazywane genetycznie. Natomiast zdecydowanie może tak być. I tutaj, jeśli chodzi o takie nowotwory najczęściej związane właśnie z genetyką, które słyszymy, że jednak no, możemy odziedziczyć jakieś mutacje w genach, które będą sprzyjały właśnie powstawaniu nowotworów, no to na przykład dotyczące nowotworu piersi czy jajnika, także nowotworu jelita grubego, a także trzustki. To są takie najczęściej powiązane z genetyką nowotwory, które rzeczywiście, no tutaj czynnik rodzinny robi wiele.
1: To myślę, że wtedy z pomocą nam przychodzą badania genetyczne. To wtedy w takim razie, kiedy powinniśmy je wykonać?
2: Tak naprawdę dużo zależy też od tego, gdzie żyjemy. Bo na przykład w Polsce takie najczęstsze w populacji polskiej mutacje, które zwiększają, genetyczne oczywiście, które zwiększą nam ryzyko na przykład właśnie raka piersi, jajnika, prostaty czy trzustki, to są na przykład geny BRCA albo CHEK. To są właśnie takie charakterystyczne geny, które no, często zdarzają się stosunkowo w populacji polskiej. Więc zależy od tego przede wszystkim właśnie, jakiej nacji jesteśmy. Poza tym duże właśnie ma znaczenie, czy nowotwory występowały u nas w rodzinie. Czyli jeżeli u nas w rodzinie występowały nowotwory, szczególnie poniżej 40 roku życia, albo występowały nie tylko u jednego członka rodziny, tylko u większej ilości bliskich członków rodziny, no to to już powinien być dla nas sygnał, że może warto zrobić badania genetyczne. I tutaj rzeczywiście w medycynie, jeżeli takie nowotwory zdarzają się w bliskiej rodzinie, szczególnie poniżej 40 roku życia, no to tutaj jak najbardziej wskazana jest taka profilaktyczna też diagnostyka genetyczna, którą możemy jak najbardziej wykonać w różnych laboratoriach genetycznych.
1: Okej. Myślę, że dowiedzieliśmy się dziś wielu rzeczy na temat nowotworów i zapamiętamy, że niestety schabowy smażony na smalcu czy ta jajeczniczka na maśle może by nie być najzdrowszą opcją, jeśli chcemy stosować profilaktykę przeciwnowotworową.
2: Tak, myślę, że to powinniśmy zapamiętać, że jak smażymy to na oliwie albo na oleju, ale zdecydowanie nie tłuszczach zwierzęcych, jeśli chcemy działać profilaktycznie. Poza tym w temacie onkologii, jeżeli temat trochę Was interesuje, możemy Was zaprosić na konferencję seksuologiczną, która odbywa się już w ten weekend 10-11 maja, gdzie będziemy mówić o onkologii, ale z jeszcze innej perspektywy, ponieważ będziemy mówić o seksualności pacjentów po orchidektomii, czyli na przykład usunięciu jąder, czy histerektomii, czyli na przykład usunięciu macicy. I jak wygląda sprawność sfer seksualnych u takich pacjentów? Jeżeli Was to interesuje, to zapraszamy serdecznie. Dzięki za dziś i do usłyszenia następnym razem.
0: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Autopromocja.
4: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
5: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. Każdą środę o 8:30.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli i już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklam.

Przychodzę do Was z przypomnieniem właśnie o konkursie, a mianowicie do wygrania jest voucher na przejazd pociągiem i jest to nazwane Banana Lofry, bowiem jedziemy z Poznania do Świnoujścia, mamy zapewniony powrót i plażowe gadżety od Kolei Wielkopolskich. Jest to wydarzenie, które będzie miało miejsce 9 sierpnia, czyli już w tę niedzielę i do wygrania jest podwójny voucher na przejazd tam i z powrotem. A żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7148, napisać afera, podać Wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem, a koszt wysłania SMS-a to złoty 23. A naszym dzisiejszym pytaniem konkursowym jest to, że jeżeli byście spotkali tego pana na plaży, który sprzedaje różne przekąski, to co byście od niego kupili?

Słuchajcie, poznańskie boisko bez trawy nadal jest tutaj na Wildzie, bo postępuje remont ogródka właśnie w tym rejonie Poznania i główne boisko piłkarskie przy drodze dębińskiej zyska nowe systemy podgrzewania i nawadniania murawy i prowadzona inwestycja obejmuje również montaż zbiorników retencyjnych, które poprawią funkcjonowanie obiektu. Ponadto już wybrano wykonawcę odpowiedzialnego za przygotowanie projektu technicznego i budowę nowej hali szermierczej w północnej części kompleksu, modernizację i rozbudowę sąsiedniego obiektu sportowego oraz budowę kortów tenisowych. Przekazanie placu budowy zaplanowano na wrzesień. Tak właśnie mówi tutaj prezes spółki Poznańskich Inwestycji Miejskich. Tak właśnie a propos tych kortów tenisowych to mi się skojarzyło, bo nasz dzisiejszy realizator Mikołaj Pokorzyński wygląda jak taki właśnie tenisista, także chciałam właśnie tutaj powiedzieć wam właśnie w tym wejściu miejskim o tym remoncie. No i dziękuję za te 2 godziny, które z nami spędziliście. Przy mikrofonach była Nina Frąckowiak i Edwin Przybylak, a realizował nas właśnie Mikołaj Pokorzyński, Mikołaj Pluciński. Jeszcze tutaj była Natalia Król, także cała po prostu ekipa aferowa. No i co, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: O, kultura, to tutaj.
7: Wejdź pierwszy.
6: Nie, ty wejdź pierwszy.
8: Wejdzie.
9: Minęła godzina 18, mamy wtorek, jest 4 sierpnia, a pełna sabotaż kulturalny w dzisiejszej edycji wtorkowej. Teraz zmieniamy zasady gry, ponieważ nie będziemy robili reportażowego wachlarzu tego, co możecie zobaczyć w tym tygodniu, ponieważ postanowiłem, że chcę wejść i zepsuć dobrą zabawę dla zespołu. I zamiast tego chciałbym zabrać was w godzinną podróż, ale nie samemu, ponieważ dzisiaj dołączy do mnie Ewa Dacko, która jest współtworzącą nowy, wydany pierwszy raz w tym miesiącu fizycznie, magazyn Yap. Zainspirowany porannymi wiadomościami telewizyjnymi, chciałbym potraktować to jako, po pierwsze, wprowadzeniem i zapoznanie się z nowo wydanym fizycznie magazynem, ale też potraktować to jako pewnego rodzaju prasówkę i przejrzenie tego, co w najnowszym numerze można obejrzeć, z nadzieją, że osoby słuchające będą zainteresowane na tyle, że będą albo chciały pobiec i kupić ten sam numer tego magazynu, albo przynajmniej posłuchają w demo wersji tego, co się w nim może znajdować i prędzej czy później do niego zajrzą. Za chwilę do was dołączymy, za chwilę dołączymy do was razem z Ewą. Poznamy historię tego, jak powstał magazyn, tego, jakie kulisy są do tworzenia tego, co było zanim była wersja fizyczna i o tym, jak to było robić premierę magazynu i co dalej. Więc słyszymy się za moment.
10: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Wracamy na antenę. Przy mikrofonie Bartosz Czyżyk, realizowany przez Antoniego Góralewskiego, ale już nie jestem sam. Naprzeciw mnie widzę Ewę Dacko. Ewa Dacko jest bardzo podekscytowana, uśmiechnięta. Spotykamy się chwilę wcześniej, żeby porozmawiać o nowo wydanym magazynie.
1: Cześć wszystkim.
0: Ewa jest współprowadzącą magazyn JAP razem z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem. Prawda?
1: Tak.
0: Dla osób, które Ewę nie znają, przedstawię ją w taki sposób bardzo techniczny i taki, co możemy dowiedzieć się też z samego magazynu. Ewa bada współczesne rytuały piękna i performance kobiecości w przestrzeni sztuki i scenografii rzeczywistości. Śledzi, w jaki sposób kicz, wizualny nadmiar i luksusowe rekwizyty codzienności demaskują mechanizmy konsumpcji i władzy. Szuka w nich krytycznego potencjału i napięcia między fascynacją i ironią. Czy to jest dalej aktualne?
1: Tak, myślę, że nadal to jest aktualne. Teraz trochę właśnie przez mój dyplom wchodzą jakieś takie tematy love dolls, jakiś takich laleczek i jakby tym, co jest realne, a co nie, ale tak reszta to się zgadza.
0: Przy okazji dodamy dla Inside'u. Miesiąc temu, prawda? Myślę, że jakiś miesiąc temu.
1: Ponad miesiąc.
0: Ewa broniła się na Wydziale Fotografii.
1: Licencjatu
0: z moim zdaniem najlepszą wystawą dyplomową w tym roku. Jeżeli nie wiecie, to od razu zachęcamy do zajrzenia do dokumentacji, która właśnie była upubliczniona, prawda?
1: Tak.
0: No dobra, to tak przy okazji, ale przechodząc do tematu dzisiejszego. JAP Magazyn, czyli niezależna publikacja poświęcona współczesnej fotografii i kulturze wizualnej.
1: Tak, no to JAP, nasze dziecko, powstało właśnie w sumie 2 lata temu. W sensie 2 lata temu wpadliśmy na ten pomysł, kiedy po prostu ja z Sebastianem Flikiem na Megakacu w Warszawie, na Mokotowie, przechodziliśmy przez parki i znowu zobaczyliśmy te same nazwiska w tym samym magazynie z podobnymi edytorialami i uznaliśmy, kurczę, no... cały czas jest to samo, może zróbmy po prostu magazyn. I jakby sobie mówił, no dobra, to spoko, co robimy? I pamiętam, usiedliśmy wtedy w młodszej siostrze i rozpisywaliśmy wszystko, jakby jakie będą tematy, fotografia, perfumy, jakieś tematy seksu, jakby wszystko chcieliśmy zawrzeć w tym magazynie. No ale też ja i sobie jesteśmy takimi osobami, które jakby... no nie dalibyśmy rady w dwójkę tylko ogarnąć, więc po miesiącu jakimś zaprosiłam

0: Julię Filipowską do naszego projektu. To też było mega śmieszne, bo przyszłam do niej do pracy z firankami, jakby tak łapczliwie opowiadam o tym magazynie i tak dalej. Ona mówi: dobra, Ewa, ale o czym to jest? Jakby o czym wy chcecie zrobić ten magazyn? I uznaliśmy: dobra, to robimy tylko o focie. No i jakoś tak się zaczęło, że jakby pierwsza myśl to była właśnie magazyn jakby fizyczny. Jakby od tego chcieliśmy zacząć. Chcieliśmy na początku wypuścić magazyn, a potem dopiero zrobić Instagrama. Ale co Jula nas uświadomiła, że przecież nie będziemy mieć osób zainteresowanych, jakby nikt nie będzie wiedział, co to jest.
1: Nawet trzeba zbudować platformę, tak?
0: Tak, tak. No i jakoś tak pół roku później, w lutym tamtym roku, założyliśmy tego Instagrama, który jakby tak fajnie poszedł. Tam, nie wiem, chyba mamy 3000 albo 2000 obserwujących. I że faktycznie ludzie są tym zajarani, więc bardzo mnie to cieszy, że to poszło w taką stronę.
1: Od czego trzeba było zacząć? Bo jeszcze nigdy nie planowałem i nie miałem jeszcze ambicji na robienie magazynu. Jakie są początki? Od czego trzeba zacząć, żeby to zrobić? Nawet już mówiąc o samym Instagramie, bo jednak to też trzeba mieć pomysł i spójną estetykę, którą u was zawsze widzę.
0: No, to też było dla nas bardzo duża nowość. Jakby nikt z nas, z naszej trójki nie wiedział, jak się do tego zabrać. Też pamiętam, stawiliśmy storkę, że szukamy grafików, jakby ludzi, którzy chcą się zaangażować w ten projekt, i zgłosiło się chyba 70 osób, z czego...
1: Super. Wow.
0: Z czego wzięliśmy chyba 30, ale jakby nadal 30 osób to jest mega dużo. Jakby każdy miał jakiś inny pomysł na ten magazyn, jak to ogarnąć, jak poprowadzić Instagrama, więc kurczowo jakby te osoby odpadały. No i jakby to było wszystko dla nas nowe, więc tam mamy, teraz pracujemy tak naprawdę z trzema graficzkami, Oliwią Dziadul, Patrycją Machotą i Olą Stasiak. I Ola Stasiak właśnie zaprojektowała nam cudowne logo.
1: Tak, jest super.
0: I pierwsze grafiki, więc to wszystko było po prostu tak na macankę, jak to, jakby na szczęście jakby też w trójkę mamy dobre jakby wizualne oko, jakby wiemy, co estetycznie wygląda, więc to nam sprawiało dużą przyjemność, robienie tych pierwszych rzeczy.
1: Przeszedłbym do tego, o czym mówiliśmy, zanim weszliśmy na antenę, to że jednak czegoś wam brakowało na polskiej scenie takiej czasopismowej. To odczuwam sam. Jest kilka magazynów fotografii i sztuki też, ale skupiłbym się na chwilę na magazynach fotografii. Tak. Nie będę ich wymieniał z nazwy, ale jest takie pewne wrażenie, które ja też odczuwam, nawiązując do tego, co ty już powiedziałaś, że w pewien sposób widzimy podobne nazwiska, które się po prostu wymieniają i są promowane w ten sam sposób. I są to osoby starsze, a wasz magazyn skupia się na młodych osobach, prawda? I takich może jeszcze ambitnych, ale jeszcze, które nie są na swoim piku działalności, tak?
0: Właśnie nam bardzo tego brakowało, no bo w Polsce tych magazynów fotograficznych jest trzy. Ale jakby, no cztery powiedzmy teraz. No są takie komercyjne, no i faktycznie te nazwiska się obracają cały czas. Jakby to jest środowisko też warszawsko mocno. A my działamy też z trzech miast, tak naprawdę działaliśmy teraz z dwóch.
1: Poznań, Wrocław, Warszawa.
0: Tak. Więc to też było fajne jakby łączyć te trzy różne świata. Jakby każdy jakby kojarzył jakichś fotografów z tych różnych miast, różne środowiska, więc to też było takie fajne. No i właśnie bardzo nam tego brakowało, że jakby też młodzi ludzie nie mają gdzie się pokazywać, no bo jakby wiadomo, Instagram też już jest taki przejedzony tym treścią.
1: I trudno, żeby wybić algorytm działa jak działa.
0: Tak. Więc no właśnie bardzo chcieliśmy teraz nie skupiamy się tylko na młodych fotografach. Jakby tutaj na przykład jest Greg Mikrut, czy Agata Grzych, czy Agata Kalinowska. Którzy jakby mają też już duży background swojej twórczości, no ale jakby łamiemy to faktycznie takimi nowymi nazwiskami, co nam bardzo zależało. Tak na przykład Zuzia Wudarska jakby zrobiła nam, dla nas jakby to była jej pierwsza okładka, sesja okładkowa, co też było super, że akurat my mogliśmy być tą pierwszą jakby pierwszymi ludźmi.
1: Ekscytujące.
0: Tak.
1: Przeszedłbym do nazwy, żeby to nie umknęło. Określenie, które było spopularyzowane rok temu w bardzo, bardzo mocny sposób, przecież nie mogłem od tego słowa uciec, ale spotykamy się rok później, kiedy to słowo już nie jest tak używane intensywnie, ale jednak ty określenie znałaś to w innym formacie. Używałaś go wcześniej razem z zespołem. Plus, według waszej takiej, patrząc na moją ściągę, można to podzielić na JAP jako skrót literowy, jako Youth Young Artist Promotion Potential Platform Poland.
0: Tak. O, Poland nie pomyślałam o tym.
1: Właśnie to zobaczyłem to w opisie. Ale tak czy inaczej, dlaczego ta nazwa?
0: Tak, no właśnie przez to, że tam od 5 lat z moją ekipą znajomych z Wrocławia jakby używamy sformułowanie jap, jak coś się dzieje, albo po prostu jap, że coś się stanie złego, no mówimy jap i tak dalej. No i jakby to była pierwsza myśl, kiedy właśnie z sobą wpadliśmy na ten pomysł stworzenia tego magazynu, że to musi się nazywać jap, bo to jest takie oddolne, jakby też wrocławskie bardzo, no bo jednak jakby ja, Jula i Seba poznaliśmy się we Wrocławiu. Jakby, że tak musi być. I po prostu to też jakby wyszło też śmiesznie, że jakby to japping w tamtym roku wyszło takie popularne, bo też no japping, że jakby po prostu plotkujemy, gadamy dużo, no i jakby faktycznie gadamy o tej fotografii.
1: Tak.
0: Więc to super wyszło w czasie, że to nasze jap i to japping się pokryło. No i też, że jakby samą nazwę magazynu jap można właśnie jakby rozszyfrować ten skrót od Young Yav Artist Promotion.
1: Poland. Dobrze, więc znamy już podstawy i wiemy, jak to było. Rozmawiamy z Ewą Dacko o najnowszym wydaniu magazynu Yav i pierwszej wersji fizycznej. Za chwilę do was wrócimy.

0: Wracamy na antenę Sabotażu Kulturalnego, w którym gościmy Ewę Dacko, z którym rozmawiamy o Jab Magazyn. Jab Magazyn wyszedł w poprzednim miesiącu, w lipcu 26 roku, ale pierwszy post na Instagramie, jakkolwiek przedstawiający waszą działalność i plan, był 18 lutego 2025.
1: Tak.
0: I na samym początku potraktowaliście to jako platformę pokazującą trochę z waszego wyboru, ale nie tylko, tak mi się wydaje, bo zrobiliście też open calla. Ale najpierw może jak było z doborem osób, które chcieliście prezentować na samym Instagramie, kiedy jeszcze to była działalność internetowa?
1: No, właśnie przez to, że na początku musieliśmy tym magazynem papierowym, to nie chcieliśmy też dawać tych samych nazwisk na Instagrama i na Paper. No i jakby tak chcieliśmy też właśnie takie pierwsze zdjęcia takie kolorowe trochę. Jakby też znaliśmy te osoby, na przykład Matia czy Bartek Smolarek, to też było jedna z pierwszych osób, które u nas zagościły. No i pamiętam, że mieliśmy na samym początku. W ogóle baliśmy się, że nam się skończą fotografowie.
0: Ojej.
1: I jakby postowaliśmy co tydzień w tym momencie, bo tak. Postowaliśmy tak posta, posta Reelsa chyba i jeszcze jednego.
0: To był taki zestaw jakby tak. Do każdej osoby artystycznej
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak. No i jakby baliśmy się mega, że nam się skończą fotografowie, a jak teraz patrzymy, jakby już działam powiedzmy te półtora roku, no to jakby tych fotografów jakby jest bardzo...
0: Są ciągle nowi.
1: Tak, to jest niesamowite też. No.
0: W wersji internetowej zdążyli się pojawić, tutaj chciałem przeczytać parę nazwisk. Wiktoria Podobas, Julianna Warwoda, Tomasz Wyłomański, Marek Andrzejewski, Bartek Smolarek, Józefina Kiełb, Algida i więcej. Więc to już jest duża platforma i też patrząc, nawet przewijając po kącie, pomimo, że pokazujecie różne osoby, ja czułem, że w jakiś sposób one są dosyć spójne i pasujące do siebie, pomimo tej różnej estetyki. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: Tak. Tak, nie wiem w sumie, z czego się to bierze, no bo jednak nie chcemy się skupiać tylko na tej fotografii jakby modowej, komercyjnej, tak. Ale właśnie też, czy to u Juliany Warwody, jakby u Algidy też jest inny vibe, jakby to, ale jakby nadal to się wszystko spina.
0: Tak.
1: I jakby to też widać w tym papierowym japie, że jakby te foty są totalnie różne tematycznie, a jakby nadal to jakoś tam działa ze sobą. I to jest fajne, że jakby nie ograniczamy się do jednych jakby, tak? To nie, jakby to jest magazyn jakby artystyczno, o fotografii, ale jakby nie skupiamy się tylko jakby na tej focie takiej stricte artystycznej, jeśli można tak nazwać, no bo też młodzi ludzie, młodzi fotografowie zazwyczaj zaczynają od tej fotografii modowej i takiej komercyjnej, więc to jest też fajne jakby sama tak zaczynałam, że zaczynam od foty modowej, komercyjnej, a tak potem przechodziłam sobie do tej artystycznej.
0: Więc wiesz, jak to jest.
1: Tak.
0: Więc jesteś wyrozumiała. Ale oprócz tej pierwszej serii, czyli Jab Presents, pojawił się też open call o temacie This and Jab, prawda? W którym już bardziej oddaliście widowni w jakiś sposób dobrowolność i pomimo, że później wy wybieraliście pewnie kogo weźmiecie, tak, to jednak to już było bardziej otwarte i takie decydowane przez ludzi z zewnątrz, co nie?
1: Tak, ale jakby też u nas się śmiejemy, że Jab jest trochę takie bezosobowe, w sensie, że jakby oddajemy często właśnie głos artystom.
0: Po prostu wydajcie platformę.
1: Tak, dajemy im platformę, żeby się pokazać. Jakby tak samo oni piszą o sobie, jakby swoje rzeczy my nie... Jakby redagujemy, wiadomo, jakoś tam, żeby to miało sens.
0: Ale nie zmieniacie.
1: Ale nie zmieniamy jakby treści. I tak samo tutaj w Paper jest to samo, że jakby artyści piszą jakby o sobie i o swoich projektach. Jakby my też jakby... angażujemy się w to, żeby to jakby miało ręce i nogi, ale jakby dajemy im tą platformę, no i jakby właśnie to Jab jest takie, żeby dać ludziom
0: miejsce.
1: Tak, się
0: tak.
1: Pokazać.
0: W This and Jab, przez Open Calla This and Jab można było zobaczyć osoby m.in. Jakub Szcześniak, Martyna Małysiak i Piotrek Drzastwa, Oskar Krzykalski i inni.
1: Tak.
0: Chcę tak przydatać, żeby udowodnić, że jednak ci ludzie są pokazywani. Przenosimy się w czasie do lipca 26 roku, ponieważ 10 lipca we Wrocławiu w przestrzeni Galerii Serwis odbyło się premiera.
1: Tak.
0: Impreza premierowa.
1: Impreza, tak.
0: Pop-up.
1: Impreza, tak.
0: Jak to wyglądało i co nas ominęło, jeżeli nas nie było?
1: Powiem szczerze, że ja się mega stresowałam tym. To było dla mnie... Też pierwszy raz widziałam nową galerię Serwis tak na żywo. I to było takie mega wow. Jakby było... jakby ta, ta impreza właśnie była podzielona jakby na ten pop-up w serwisie, gdzie mieliśmy to jakby wywiad z dziewczynami ze Zrywu, właśnie z nami, z Agatą Grzych i Agatą Kalinowską. I też można było kupić magazyn, pogadać z nami i posłuchać fajnej muzyczki i wypić kombuczę z Cudo.
0: Chyba też wystawa
1: Ja dzisiaj. Tak. To było właśnie jej dyplom magisterski z ASP we Wrocławiu. Też bardzo fajnie to się wszystko ze sobą spinało, chociaż to jakby zupełnie inne jakby techniki i jakby inne opowieści, no to nadal jakoś to ze sobą tak wajbowało. No i potem się przenieśliśmy do Uczulenia, gdzie był after, była muzyka live, DJ set, też my jako nasza trójka zagraliśmy przy pomocy Wiktorii Cegielskiej takiego godzinnego DJ seta.
0: Impreza idealna.
1: Tak, bardzo się cieszę. Jakby też ten talk z Agatami był bardzo dla mnie taki, jakby to był też mój taki pierwszy talk.
0: Właśnie, dyplomowy. Co wybrzmiało?
1: Na przykład dowiedziałam się, ile fotografowie powinni brać pieniędzy za jakby wydruki swoich prac. To mi powiedziała Agata Grzych, że cena wydruku razy 3 i cena oprawy razy 3. Myślę, że to jest minimum i to jest bardzo fajna...
0: Jest to fair.
1: Tak. Gadaliśmy właśnie też o tym, co tutaj, że jak powstało JAP, ale też o jakichś projektach związanych z właśnie z projektami Agaty Grzych, który tutaj jest jej sukienki i już nie pamiętam, ile jest dokładnie tych zdjęć, ale jest podobno 200, jak nie więcej. I że nadal będzie jakby rozbudowywać tą swoją kolekcję i ten projekt, czy też z Agatą Kalinowską i jej jakimiś zdjęciami, powiedzmy, które też widać w magazynie sprzed 10 lat, gdzie są takie mega raw i takie uliczne, w sensie nie uliczne, ale takie szybkie swoich znajomych.
0: A przy okazji o wrażenia. Jak było z widownią? Czy coś usłyszeliście na temat samego otwarcia i wokół tego? Jak ludzie odbierali? Czy byli na tyle odważni, żeby powiedzieć wam coś miłego?
1: Tak.
0: Nie miłego.
1: Bardzo dużo właśnie miłych komentarzy dostaliśmy. Też właśnie, że jakby ludzie widzą faktycznie w tym jakąś nadzieję na magazyny w Polsce i że jakby jak to pociągniemy dalej tam przez parę lat, to że jakby faktycznie może wyjść z tego poważny taki, nie żeby teraz nie było poważnie, ale żeby taki naprawdę duży i ogólnopolski projekt. Więc to było super, było bardzo dużo ludzi. Zostało nam chyba 5 magazynów tylko z całego...
0: Właśnie, o nakładzie od razu. Nakład na ten numer to było...
1: 135. Więc fajnie, że to się wszystko sprzedało. Będziemy dodrukowywać na pewno po Warszawie. Po 4-5 września będziemy robić znowu taką imprezkę. Więc na tą imprezkę będziemy dodrukowywać. Jeszcze nie wiem ile, bo nie mamy funduszu. Zbieraliśmy na ten druk zrzutki. A na przedruk dawaliśmy jakby ze swojej kieszeni, więc jakby też totalnie ciężko jest znaleźć
0: sponsorów.
1: Tak, jakby pisaliśmy do bardzo dużo ludzi, jakby też trzeba umieć pisać granty, a to jest skomplikowane, my nie umiem. I przez to, że jakby bierzemy nazwiska mniejsze, no to jakby są sponsorzy nie są aż tak
0: zainteresowani.
1: No, więc...
0: Ale to mówi o tej art industry chyba trochę. No. Na swój sposób.
1: No. Jakby no też słyszałam, że to taka komercha i coś tam na temat tego magazynu. Wcześniej, zanim nie powstało paper, więc ludzie mieli takie, ale też właśnie mieli takie...
0: założenia.
1: No, że to taki po prostu mech. Jakby po prostu fota komercha.
0: Mam nadzieję, że teraz żałują.
1: Tak, też mam taką nadzieję, albo właśnie też ludzie dużo nam mówili, że jak już wyszło to JAP, że nie wierzyliśmy, że powstało to.
0: Mam nadzieję, że i tak kupili.
1: Tak.
0: I że jest im głupio. Ale czy w takim razie możemy mieć jako widzowie i fani nadzieję, że następny numer ukaże się?
1: Tak, na 100%.
0: Czy to będzie taka cyklicznie, traktujemy to kwartalnikowo? Co 3 miesiące? Czy to jest takie jeszcze nieregularne?
1: Nieregularne. Jakby to pierwszy nam zajął 1,5 roku. Ale jakby wiadomo, to było pierwsze i też właśnie jakby dzieliliśmy przez to, że No to tak dużo nam zajęło, jakby na początku wybraliśmy tylko 10 fotografów, potem uznaliśmy, jak zaczęliśmy prowadzić już tę platformę, że to jest faktycznie za mało tych fotografów, więc wybraliśmy tam jeszcze, pisaliśmy z jakimiś ludźmi, no jakby ten proces zbierania prac od artystów jest też bardzo długi, potem jakby samo składanie jakby to szybko dosyć zajmuje, ale jakby te wszystkie procesy są takie bardzo długie, ale jakby na 100% będzie drugi magazyn, jeszcze nie wiem za ile, ale mam nadzieję, że za parę miesięcy będzie.
0: A za chwilę zajrzymy do pierwszego wydania magazynu Ja, a teraz piosenka.
2: Par novinha do Silili e do bundão grandão, par novinha do Silili e do bundão grandão, balança, lança o pepeitinho, balança, lança o pepeitão, balança.

0: Peitinho, mão na boca, mão no peitinho, mão na boca, mão no peitinho, peitinho, peitinho, mão na boca, mão no peitinho, mão na boca, mão no peitinho.
1: Wracamy na antenę Sabotażu Kulturalnego, a teraz oddaję głos Marii Bartkowiak, która wraca ze swoim co dwutygodniowym serwisem poświęconym sztuce współczesnej pod tytułem Sztuczny Komunikat, więc oddaję głos Marii.
2: Witam Cię pierwszy raz w wakacyjnym sezonie. Dużo mamy do nadrobienia, także zaczynamy od Nowego Jorku. Skamieniały szkielet tyranozaura, nazwanego Gus, został sprzedany w nowojorskim Sotheby's za 50 milionów i 100 tysięcy dolarów. Tym samym ustanowił nowy rekord aukcyjny dla skamieniałości dinozaura. Gus ma około 67 milionów lat. Prawie 12 metrów długości i składa się z 183 oryginalnych kości. Szkielet jest kompletny w 61%, jeżeli liczyć liczbę kości, oraz około 80% pod względem samej masy. Brakujące fragmenty zostały uzupełnione rekonstrukcjami częściowo wykonanymi przy użyciu druku 3D, tak żeby jakoś się trzymał, ale nabywca zostaje anonimowy. Najważniejsze jest jednak pytanie o granice prywatnej własności, bo skamieniałość jest dosyć nietypowym elementem kolekcjonerskim. Mimo tego, że może nim być, jest także materiałem naukowym, który pozwala na badanie prehistorycznych dziejów. Kiedy ceny takich obiektów osiągają dziesiątki milionów dolarów, publiczne muzea nie są w stanie konkurować z miliarderami. Dostęp naukowców do skamieniałości zaczyna wtedy zależeć od dobrej woli prywatnego właściciela. Poprzedni rekord należał do innego szkieletu Apex, sprzedanego w 2024 roku za mniej niż 45 milionów dolarów. I jego właściciel wypożyczył obiekt nowojorskiemu American Museum of Natural History. W przypadku Gusa nie wiadomo jeszcze, czy trafi on do muzeum, czy pozostanie całkowicie prywatny. Także będziemy to dalej śledzić. Wydarzeniem bardziej przyziemnym z tego tygodnia jest zmiana polityczna w Wielkiej Brytanii i rozpoczęcie rządów Andy'ego Burnhama. Nowe kierownictwo resortu kultury stanie przed ogromnymi problemami, które daleko wykraczają poza organizowanie wystaw czy przyznawanie zwykłych dotacji. Jednym z najważniejszych wyzwań będzie utrzymanie bezpłatnego dostępu do brytyjskich muzeów narodowych, coś co wydaje nam się oczywiste. Instytucje zmagają się ze wzrostem kosztów energii, konserwacji, ochrony i wynagrodzeń. Pojawiają się więc propozycje, by bilety zaczęli kupować przynajmniej zagraniczni turyści. Ale Houston, mamy problem. I to etyczne, więc jeszcze gorzej, bo część brytyjskich kolekcji powstała w czasach kolonializmu. Wprowadzenie opłat oznaczałoby, że obywatele na przykład Nigerii, Grecji, Indii czy Meksyku musieliby płacić za oglądanie dziedzictwa wywiezionego z ich własnych krajów. Nowy rząd będzie musiał zatem zająć się decentralizacją finansowania kultury, reformą oraz przepisami utrudniającymi muzeum zwracanie obiektów pozyskanych w wyniku grabieży lub kolonialnej przemocy. Dochodzą do tego też imby związane z prawami autorskimi artystów, których prace są wykorzystane do trenowania modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Także jak widzisz, nie jest kolorowo. Irlandia uruchamia nową edycję programu Basic Income for the Arts. 2000 wybranych artystów i pracowników twórczych będzie otrzymywało 325 euro tygodniowo przez 3 lata. Pierwsze świadczenia mają zostać wypłacone jeszcze w 2026 roku. Pieniądze mają zapewnić czas, stabilność i możliwość kontynuowania praktyki twórczej, także w okresach, w których nie przynosi ona bezpośrednich dochodów. To rozwiązanie oparte jest na założeniu, że sztuka powstaje również wtedy, kiedy artysta prowadzi badania, ćwiczy, szkicuje, eksperymentuje albo nawet ponosi porażkę. Nie każda istotna praca może zostać zatem zaplanowana w tabeli grantowej, jeśli chodzi o sztukę, i rozliczona jako gotowy produkt. W Polsce natomiast wiemy, bo była to duża rzecz, wybrano inny zupełnie kierunek. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej status artysty zawodowego oraz system dopłat do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla twórców osiągających niskie lub nieregularne dochody. Status ma być przyznawany na podstawie udokumentowanego dorobku artystycznego. Był i wciąż jest to gorący temat, zatem będziemy go śledzić z wypiekami na policzkach. A na zakończenie stały element. Sztuczna ciekawostka tygodnia. Przenosimy się do londyńskiej Hayward Gallery, gdzie Anish Kapoor zaprezentował swoją pracę All of Nothing. To ogromna czerwona konstrukcja, charakterystyczna dla Kapoora, z nadmuchiwanej membrany PVC, która całkowicie wypełnia pierwszą 6-metrową salę galerii. Widz nie może tutaj zobaczyć jej w całości. Musi przeciskać się w ograniczonej przestrzeni i oglądać jedynie fragmenty monumentalnej formy. Nie jest to zaskakujące, bo to jest Kapoor, ale najciekawszy jest dla nas komentarz samego artysty. Bo przyznał on, że fakt, iż coś jest wielkie, wcale nie oznacza, że jest interesujące albo dobre. Także sam skrytykował swoją pracę, ale chyba nikt nie powiedział tego kolekcjonerowi, który zakupił Gusa.
1: Trwa sabotaż kulturalny, w którym z Ewą Dacko rozmawiamy o pierwszym wydaniu magazynu Jab. Już tutaj powiedzieliśmy o historii, o tym, jak on powstał i dlaczego powstał, i o tym, jak można było poimprezować we Wrocławiu z Ewą i z innymi. Dwa tygodnie temu w trakcie premiery otwarciowej premiery po prostu premiery magazynu, a teraz mamy go przed sobą. Ewa pożyczyła mi, mam ten przywilej, że Ewa pożyczyła mi magazyn, który jest bardzo trudno dostępny dla innych, ponieważ nakład na razie jest jeszcze taki ograniczony, ale będzie dodruk.
3: Tak, będzie.
1: Mam nadzieję. W tym numerze zaprezentowane są łącznie 21 osób. Karolina Zajączkowska, Adam Śliwek, Agata Kalinowska, Maja Bednarek, Kasper Ignaszak, Mateusz Zubel, Agata Grzych, Daniel Mirończyk-Leśniak, Julia Kuzimińska, Max Wower, Greg Mikrut, Mateusz Swirtun, Jan Cichanowicz, Adrian Staniec, Piotr Lewandowski, Milena Liebe, Grześ Grodzki, Anna Zeger, Zuzanna Wudarska. Jak trudno czy łatwo było zgromadzić i dobrać i skuratorować tak naprawdę odpowiedni sposób te osoby, które... Bo jednak jest ta świadomość i presja, że to jest pierwszy numer i chcecie dobrze wypaść i się dobrze zaprezentować. Co było ważne w tym wyborze?
3: No, tak jak mówiłam, totalnie nie wiedzieliśmy, jak się do tego podpiąć. Też nie jesteśmy kuratorami, jakby tylko artystami. Seba to w ogóle na siebie nazywa rzemieślnika.
1: Lubię to określenie, super.
3: Więc ciężko nam było, żeby... Jakby ja służę też jako taka biblioteka w jakimś stopniu, jakby taka platforma.
1: Indeks trochę.
3: Więc to było też takie początkowe założenie na ten numer, żeby zrobić taki indeks, jakby jak prowadzimy naszego Instagrama. Więc tak jak mówiłam właśnie wcześniej, że jakby na początku mieliśmy te 10-15 fotografów i jakby uznaliśmy, że to jest totalnie za mało, jakby musimy kogoś dodać, jakby pokazać, że bardziej zróżnicować to. No i jakby popisaliśmy do różnych fotografów, ktoś się też do nas zgłaszał, więc zrobiło się z niego 21 artystów, przy czym to jest chyba 180 stron.
1: Właściwie chciałem spojrzeć i powiedzieć, że to jest chyba 180 stron.
3: Tak, coś takiego. Nie mamy tam spisu, ale tak, to jest jakieś 180 stron.
1: Nie będę liczył.
3: Więc taka książka prawie, że
1: tak, to jest taka publikacja, taka wiesz, jak po prostu jak niektórzy wydają po prostu książki artystyczne. Więc ja to traktuję jako książkę artystyczną, fotograficzną.
3: Super, cieszymy się.
1: Więc jakoś jest tego świetna dla osób, które nie mają tego przed sobą jeszcze. Ale może właśnie przejdźmy do tego, co jest w środku. Zacząłbym może od tej okładki, na którą teraz patrzę. Pokazuję ją Ewie. Na zdjęciach mamy modelkę Sarę Robaszewicz, a zdjęcie wykonała Zuzanna Wudarska. Tak. Co coś mogłabyś powiedzieć o tej okładce?
3: Spotkaliśmy się z Zuzą właśnie jakiś też półtora roku temu, opowiadając jej o tym projekcie i mówimy, o Zuzanie, chcesz nam zrobić sesję okładkowe, jakby ona też zaczynała wtedy jakoś tak bardziej z fotą. No ona, że jasne i że może pomkminimy coś takiego fresh, jak to mycie zębów, że to jest też takie fresh, jakby ten magazyn, więc trochę to o tym było, ale też właśnie zachowawcze w takim edytorialowo-modowy sposób, co mi się bardzo podoba, bo jakby właśnie też lubię tę modę, edytoriale, też taką fotę z tą artystyczną. Niecne było, to było, no jest to takim odświeżeniu trochę. Bo ona też tutaj, ta modelka właśnie z takiej jakby z łazience i też w takich domowych pomieszczeniach.
1: Tak, ale bardzo estetyzowanych. Możemy tak mieć wrażenie, jak gdyby modelka była w takim, może takiej staropolskim, bardzo kokietowym wręcz przestrzeni. Te zdjęcia wydają się tutaj bardzo takie różowawe.
3: Tak.
1: Są takie, są bardzo ciepłe. Artystka jest, przepraszam, modelka jest ruda, jest w takim stroju, można powiedzieć, że to jest taki,
3: piżamowo-halkowy. Tak.
1: I myje w nim zęby. W większości z nich. Widzimy, jak ona myje zęby i widzimy, jak jest, jest taki strój, w którym ona ma na sobie
3: ślady pasty do zębów, tak? To jest,
1: super pomysł, ale ja tak pomyślałem sobie, że jaka to musi być presja, żeby wybrać odpowiednie fotografie na okładkę. Czy to było trudne?
3: No... Nie. W sensie, samą fotę okładkową, jakby mieliśmy z tym problem, żeby wybrać tą, dokładnie tą. Ale jakby my bardzo wierzymy Zuzi. Jakby widzieliśmy, co bierzemy i jakby, że nie zepsuje roboty i jakby będzie świetna i będzie pasowała do naszego magazynu. Także no samo wybranie foty nam zajęło trochę jakby tej głównej, ale sam edytorial był, jakby no oddaliśmy Zuzi jakby wszystko. Jakby mówiła nam, co będzie robiła i tak dalej, ale jakby wyżyliśmy w jej...
1: Dla stref, dla wyjaśnienia i dla takiej samej budowy, dla osób, które tego nie widzą, magazyn oprócz tego, że ma, pomimo, że miękką okładkę jest ona dosyć sztywna, ale oprócz tego jest taka bibuła.
3: Taka obwoluta.
1: Obwoluta, właśnie, brakowało mi tego słowo. I dopiero ona nam ujawnia nazwę magazynu.
3: Tak, tak, właśnie też to jest super, no wiesz, ten zabieg, bo też nie chcieliśmy psuć jakby tej samej foty magazynowej, w sensie okładkowej.
1: Tak, żeby nie nakładać chamsko tego napisu na środek
3: modelki. Więc jak ktoś by chciał sobie zdjąć obwolutę, to
1: nie
3: może...
1: Nie obejrzycie się.
3: No i jakby to właśnie też tak właśnie przyszło jakby po omacku, że nie wiedzieliśmy, jak to zrobić, ale tak, o, może ma obwoluta, może tak jakoś to nanieść. Na pewno na następnych numerach będziemy też kombinować ze środkiem, może różne papiery, ale zobaczymy, jak to finansowo nam się uda.
1: No właśnie, bo to jest tak naprawdę dla mnie jedna wielka książka, ale tak, nie mają tutaj na przykład tytułów i nagłówków, jak normalnie masz na magazynach sztuki albo czegoś tego typu, bo jednak jeśli chodzi o treść, jest ona dość ograniczona. Co możesz na ten temat powiedzieć? O tej strefie tekstowej?
3: No, że właśnie jak zaczęliśmy to robić, to jakby chcieliśmy jakby oddać cały magazyn zdjęciom, jakby zaczęliśmy pracować dużo z tekstem, ale jakoś nam się totalnie nie łączyło, jakby nagrywaliśmy z autorami takie wywiady długie, ale totalnie wszystko się nie kleiło i jakby uznaliśmy, dobra, no to jakby najlepszą opcją jakby na album fotograficzny, jakby magazyn fotograficzny, to po prostu oddanie sił, jakby miejsca sile fotografii. No i jakby uznaliśmy, że jakby damy te opisy po prostu, jakby co fotografowie myślą, artyści, na temat swoich prac i jakby trochę parę słów o ich samych i biografii.
1: Myślę, że to jest bardzo ważne, ale też nietypowe. Szczególnie w magazynach fotografii. Po pierwsze, te, które ja znam, może później skonsultujemy, czy myślimy o tych samych, ale te, które ja znam, po pierwsze, są cieńsze niż ten, który jest przed nami. Mają więcej tekstu.
3: I reklam.
1: I mają więcej reklam, ale mają też więcej osób, które nie siedzą same w fotografii, a bardziej piszą o tym.
3: No.
1: Więc dla mnie to jest bardzo ważne, że jednak no, ten priorytet u was jest u osób artystycznych. I jednak fakt, że pozwalacie, żeby oni sami skomentowali, opisali swoje prace, jest bardzo znaczący. I bardzo, to jest to, co ja bardzo doceniam jako osoba, która to przegląda.
3: Super, cieszę się. Ale no właśnie w przyszłości chcemy popracować z jakimiś może badaczami sztuki, badaczami fotografii, żeby to też jakoś rozszerzyć, zobaczyć, może jakąś taką teorię o focie samej dać. No ale to jeszcze mamy czas.
1: Dosyć dużo czasu, potencjalnie dużo czasu. A wywiady?
3: No właśnie nie zaczęliśmy od wywiadów, ale jakoś nam się to nie kleiło. Więc zobaczymy, może to jakoś podzielimy, że nie będą same edytoriale. Ciężko mi jeszcze powiedzieć, na pewno w następnych magazynach będziemy bardziej patrzeć tematycznie, myślę, żeby jakby to się wszystko
1: zgrywało,
3: no.
1: Rozmawiamy o Jab Magazyn i za chwilę wrócimy i będziemy czytali jak szaleni to, co jest w środku. Zostańcie z nami.

0: Wracamy z sabotażem kulturalnym. Mamy przed sobą Jab magazyn, który jest bardzo obfity w osoby artystyczne i fotografie, a to jest bardzo ważne. Ewa Dacko przegląda magazyn i chcielibyśmy przy okazji opowiedzieć o tym, co jest w środku. W 21 osób artystycznych i ich projektów warto zwrócić uwagę na parę. Na jaki teraz patrzysz materiał, Ewo?
1: Teraz patrzę na Agatę Kalinowską, z którą była okazja przeprowadzić wywiad właśnie w serwisie na premierze.
0: Pozdrawiamy.
1: U niej te zdjęcia są takie dosyć brudne. Mm-hmm. Ona jakby robiła te zdjęcia małpką też. Mm-hmm. Swoim znajomym, ale też takiej codzienności, to było super. Opowiadała właśnie też o RODO, ale też o tym, co nie trzeba mieć konkretnego sprzętu, żeby zrobić dobre zdjęcie. Mm-hmm. Jakby to widać też u niej w tych pracach.
0: A jakiego sprzętu używała, wiesz może?
1: Małpek jakiś, okay, zwykłych, po prostu analogowy. Więc jakby prosty sprzęt, mm-hmm, a prace są fantastyczne. Ona zrobiła też fotobooka z tymi zdjęciami.
0: Wydają się te mroczne.
1: Tak, takie mroczne.
0: Tak, tak dla mnie to są ciemne i mroczne. To tak moim zdaniem.
1: No, takie właśnie trochę brudne, takie krasi.
0: No.
1: Więc może przeczytam fragment?
0: Tak.
1: W 2008 kupiłam pierwszy analogowy aparat typu małpka. Jadąc na fali popularności blogów na Blogspocie w polskiej blogsferze, na których fotografki i fotografy pokazywali taki lifestyle'owy, brudny i szybki dokument ze swojej codzienności. Kiedy ta codzienność stała się tematem, poczułam, że mogę to właśnie tak robić, bo nie lubiłam udawać i robić ładnych zdjęć. Estetyka tych zdjęć robionych szybko, maźnięciem flesza, jakichś takich nieokrzesanych, często rozmazanych z palcami w kadrze, totalnie mnie wtedy porywała.
0: I totalnie teraz to ma sens, to co opisałaś, teraz zgadza się z tym, że jednak to jest praktyka. Mm-hmm. To jest praktyka, więc zdecydowanie mi się bardzo te zdjęcia podobają. Jak przeglądałem, to od razu zwróciłem uwagę na ten jeden z dwoma dłońmi.
1: Tak, z tymi kant.
0: Tak, to jest kant.
1: To też jest jedna z ulubionych.
0: To jest pierwsze, na to co pamiętałem przy pierwszym wertowaniu. No dobrze, a co poza tym jeszcze byś szatownęła?
1: Jest bardzo dużo fotografów, jakby na wszystkich tutaj lubię, wiadomo. Na przykład jeśli chodzi o technikę, Jan Ciechanowicz też wykorzystuje, tutaj był do tych zdjęć wykorzystany iPhone, więc też super, że po prostu nie trzeba mieć sprzętu jakiegoś,
0: Może to jest taka motywacja dla innych, że to jest przystępne i że można zrobić super jakości rzeczy bez lustrzanki na przykład.
1: No, bez dobrego, jakby dobrego sprzętu, w sensie jakichś tam tych aparatów.
0: A co na jego fotografiach możemy zobaczyć?
1: No właśnie, to jest taka abstrakcja bardziej. Ciężko mi je opisać.
0: A mogłoby się wydawać, że do takich abstrakcyjnych projektów potrzebny byłby właśnie mocny i taki strasznie drogi sprzęt.
1: Dosłownie to jest... nie chcę kłamać, ale wydaje mi się, że to jest iPhone, bo on bardzo dużo robi iPhone'em zdjęcia. Tutaj są zbiór obrazów powstały w ramach eksploracji nowego narzędzia. Też jeden z moich ulubionych projektów to jest właśnie Mileny Libe, Centaury. Jakby estetyka tego jest po prostu moja totalnie. Ja bardzo długo chciałam, żeby była u nas w magazynie i żeby pokazała te projekty, bo już dawno jej kojarzyłam właśnie z Zachęty.
0: Twoja estetyka, czyli jaka?
1: Taka postsowiecka, może takie wczesne lata 2000. Ale niby takie trochę fashion, ale jednak jest coś w nich takiego, jakby to opisać, niecodziennego.
0: Jest to sowieckie, bo tak nagle się to gryzie. Na fotografiach widzimy właśnie takie właśnie postsowieckie mieszkanie, które nie zabiera oczywiście, bo najważniejsza jest tutaj osoba, która jest modeluje na zdjęciu, jest w strojach high fashion, a pomimo wszystko mogłoby się wydawać, że wręcz nie pasuje do przestrzeni, w której się znajduje. Czy to tak można byłoby opisać?
1: Tak idealnie.
0: A co sama autorka o tym mówi?
1: Seria Centaury składa się z hybryd, które tworzą, łącząc dwie bliskimi osoby. Zjednoczeni w jedną postać, stają się częścią bezpiecznego, onirycznego świata, który sobie wyobraziłam. Moje centaury nie mają nic wspólnego z mitologią. Te mityczne bowiem rzadko bywały przyjazne.
0: Okej.
1: Okay. Czyli taka odwrotność.
0: Tak, właśnie.
1: Że te bliskie osoby...
0: I tak samo to odczuwam właśnie, jak mi to patrzę, więc świetnie wybrane. I dlatego myślę, że właśnie ważne są autorskie komentarze.
1: Tak.
0: Nie będziemy czytali więcej, bo specjalnie tak chamsko was potraktujemy, żeby wszyscy sami przeczytali to i sami to kupi, sami kupili magazyn. Jeżeli go dostać, albo jeżeli go szukać, to gdzie zgłosić się, żeby go zdobyć?
1: To jak będziemy robić ten drugi drop, no to na pewno odpalimy zrzutkę, myślę, bo też nam zostało trochę z tych pieniędzy z pierwszej
0: edycji.
1: Z pierwszej edycji, więc albo zrzutka, albo po prostu u nas jakby na DM-ach magazynu, albo jakby na tej imprezie w Warszawie, która się odbędzie we wrześniu.
0: We wrześniu się odbędzie.
1: Tak, 4, 5 września, ale jeszcze nie wiem dokładnie, trzeba sprawdzać social media.
0: Nie będziemy zapowiadali jeszcze gdzie i gdzie dokładnie. Pozostaje sprawdzać.
1: Tak.
0: Nie będziemy już przytaczali więcej, bo pozostałe 18 osób artystycznych zapraszamy do obejrzenia w Jap Magazyn. Ostatnie pytanie ode mnie. Co chciałabyś, żeby wyniosły z tego magazynu osoby, które go czytają? Czy jest jakaś takie coś, jakąś wiadomość od was, tego zespołu? Czy coś, co chcielibyście, żeby odczuły te osoby oglądające?
1: Że fotografia to magia. Że jakby, że jest bardzo dużo na polskiej scenie fantastycznych fotografów i jakby trzeba mieć to na uwadze i nie i po prostu słuchać ich, i poznawać.
0: I trzeba pozwolić sobie ich odkryć.
1: Tak.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Bardzo ci dziękuję, Ewo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Przy mikrofonie był Bartosz Czyżyk z Ewą Dacko, która współtworzy magazyn Jab z Julią Filipowską i Sebastianem Flikiem. Dziękujemy za słuchanie pierwszej edycji prasówki, która może jeszcze kiedyś się pojawi, mam nadzieję. Może spotkamy się za pół roku, żeby czytać znowu. Albo może ktoś będzie chciał jeszcze ze mną poczytać, to będzie fajne. Realizował nas Antek Góralewski. Dziękujemy bardzo. I my życzymy miłego wieczoru.
1: Cześć. Miłego wieczoru. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Ostatni taki koncert Lech Janerka na Dziedzińcu Zamkowym. To nie jest zwykły wieczór z muzyką. To moment, który przejdzie do historii. Jeden z najbardziej bezkompromisowych, oryginalnych i charyzmatycznych twórców polskiej sceny alternatywnej. Lech Janerka zagra ostatni koncert w ramach swojej pożegnalnej trasy. Przyjdź do Centrum Kultury Zamek w sobotę 5 września na godzinę 19:30. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl oraz w kasie biletowej CK Zamek. Patron medialny Radio Afera.
2: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Aferytm pod palmami.
6: Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki, premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy, wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Dzień dobry, ja nazywam się Franciszek Dębicki i tym właśnie transbałkańskim pociągiem wjeżdżamy do dzisiejszego Aferytmu. Za konsoletą jest Arek Cierniak, a co? My dzisiaj będziemy grali i nowości, i odkupimy jakieś starsze utwory, sobie tutaj pozwalając na tą konwencję Aferytmu pod palmami. Utwór, który mogliśmy usłyszeć, to było OFMO Trans Balkan Express. A teraz taka świeżynka, nowość z zeszłego tygodnia, ze środy, od Omasty, Honda del Sol.

To była Omasta Honda del Sol. Tak motoryzacyjnie chłopaki postanowili nagrać. A co? Jest to ich pierwszy singiel od albumu ich pierwszego zeszłorocznego wydanego Jazz Report from the Hood. Mam nadzieję, że to jakaś zapowiedź kolejnego kawałka. Jeśli tak, no to, to ten album zapowiada się niesamowicie. Mi się naprawdę podoba. Dobrą robią robotę. A kto też robi dobrą robotę? Dobrą robotę robi zespół This Will Destroy You. A dlaczego o tym mówię? Bo jest konkurs. Konkurs do wygrania tutaj na antenie aferytmowej. Właśnie na koncert This Will Destroy You. Można wygrać jedną wejściówkę pojedynczą, więc tylko jedna osoba się pojawi. A co należy zrobić, żeby na taki koncert w niedzielę 9 sierpnia się udać? Należy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, swoje imię i nazwisko, następnie odpowiedzieć na pytanie, co wy byście zniszczyli i dlaczego. Koszt takiego SMS-a to tylko złotówka 23 grosze. No, ja zapraszam serdecznie. Ten, kto nie boi się zostać zniszczony, to niech się wybiera na koncert zespołu This Will Destroy You w dwóch progach. A my teraz przejdziemy do tej Ukrainki, takiej artystki o takim pseudonimie, która śpiewa po polsku. Wysłuchajmy od niej jej interpretacji Republiki. Band Smutasów od tej Ukrainki.

To była ta Ukrainka z utworem Band Smutasów. Ona się pyta, gdzie są moi przyjaciele, a ja się was pytam, gdzie jest płyta tygodnia. O tak, płytą tygodnia w tym roku, w tym dniu dzisiejszym, w tym tygodniu naszym aferowym jest płyta Trysk od Icarus. Jest to płyta eksplozja. Icarus nawiązuje tutaj do mitu Ikara, jak żeby inaczej, interpretując go jako historię współczesnych twórców balansujących między ambicją, niestabilnością i mierzeniem się z własną samooceną. My od Icarus, od Trysku, od albumu posłuchamy kawałka Pretty Shitty.

To był Ikar z kawałkiem Pretty Shitty z naszej płyty tygodnia Trysk. Myślę, że tak słonecznie, popowy klimat. No oczywiście elektronika, jak to Ikar. Mi się podobało, mam nadzieję, że Państwu również. Zapraszam do słuchania. My będziemy puszczali tą płytę przez cały tydzień. Tak, a teraz trochę odkurzymy taką starość. Sobie pozwoliłem, że jak mamy tutaj ten aferyzm pod palmami, lekką, większą swobodność, to po starocie też sięgnę. Zagram kawałek zespołu Bielizna z ich pierwszego albumu z 1988 roku, Taniec lekkich goryli.

To była bielizna i taniec lekkich goryli. A teraz też będzie starość, trochę odkurzona, ale nie aż tak daleko się nie przenosimy. Bowiem z albumu z 2004 roku, więc troszeczkę bliżej naszych czasów, ale jednak mimo wszystko 20 lat ponad temu. Tak, ale myślę, że trochę obecny pasowuje się do obecnych czasów, bo będzie o recyklingu, a teraz ta kaucyjna szaleństwo opanowało Polskę, więc myślę, że się wpasuje jak najbardziej. A mówię tutaj oczywiście o kawałku od Sydneya Polaka, Butelki.

Sydney Polak z kawałkiem Butelki. No ja ten kawałek bardzo, bardzo lubię i cieszę się, że mogłem tutaj go dla was puścić. A teraz przejdziemy do takiej części audycji z utworami dziwnymi, moim zdaniem, z dziwnym tekstem i tak dalej, ale mimo wszystko fajnymi. Teraz poleci kawałek z tego samego roku, co Butelki, również z 2004 roku, ale nie od Sydneya Polaka, a od Budynia. A jest to kawałek jazz.

Jazz Budyń. Mam nadzieję, że wam też dobrze wchodzi jazz i macie zdrowy łeb. A teraz piosenka o osobie, która raczej takiego zdrowego łba nie ma, bowiem piosenka od zespołu Surowa Kara za Grzechy o tytule Ona Chce Się Wieszać.

mogliśmy usłyszeć kawałek Ona chce się wieszać od surowej kary za grzechy. Jest to kawałek z albumu 1984 plus 24 i został właśnie wydany, jak sobie to ładnie dodamy, w... Oj, teraz mi się nie zgadza, bo wychodzi 2008, a został wydany w 2018, czyli jeszcze 10 musieliby dodać. Tutaj lekki błąd matematyczny z mojej strony. Ale co, było dziwnie, tak jak obiecałem, że będzie, że tekst taki nie do końca typowy, wcześniej był jazz, też z nietypowym tekstem, teraz surowa kara za grzechy z kawałkiem Ona chce się wieszać. A teraz przechodzimy do albumu i do w ogóle wykonawcy, który jest dosyć wysoko w moim sercu, który bardzo często uspokaja mnie swoją muzyką i tekstami. Album, o którym mówię, to jest Dziecko Słońca od wykonawcy Mop. A kawałek, który już za chwilę usłyszałem sprzed 3 lat, to Zepsuty Telewizor.

To był Mob z kawałkiem Zepsuty telewizor na ficie Dawid Grzelak. Co? No mu się zepsuł telewizor i go wciągnęło do środka. Ja bardzo bym chciał was tutaj wciągnąć do środka, do radia, ale chyba to jest niemożliwe. Mam nadzieję, że chociaż kawałki, które słuchacie, będą was tak wciągały tutaj, żebyśmy byli razem z nami. A teraz utwór, którego nie planowałem początkowo puszczać, ale dzięki tej rozmowie przed audycją o zespole Trupa, to po prostu przypomniałem sobie o nich, musiałem ich puścić. Tutaj kolega był na koncercie na Woodstocku, mi niestety nie było to dane. Mówi, że było świetnie, że gitarzysta miał tak niesamowitą ekspresję artystyczną i w ogóle ruchową na scenie, że to tylko podziwiać i patrzeć, jak zahipnotyzowany. No i że zespół dał czadu. A teraz Trupa zaśpiewa dla was o tym, żeby się buntować i opierać. Czemu? W sumie posłuchajmy czemu. Trupa, opór.

0: Trupa Trupa z kawałkiem Opór, no, zespół z Gdańska, z Trójmiasta, śpiewający o tym, żeby się nie dać i buntować oraz stawiać opór z godnością. Tak sobie założyłem, że tutaj mamy zespół Trupa Trupa z Gdańska, a wcześniej poleciała Bielizna, też z Trójmiasta, taka, no, duży zespół sceny gdańszczanej, trójmiaszczanej, trójmiejskiej się powinno mówić, o, duży zespół sceny trójmiejskiej. A teraz przechodzimy do Poznania, do artystki tutaj z naszego podwórka, do Kahus, która w sumie tematycznie moim zdaniem trochę podobnie, a nawet nie trochę, ale bardzo śpiewa do Trupy Trupy. Posłuchajmy kawałku od niej W takim kraju.
1: Cześć Kasia, kiedy rozpoczynasz rok szkolny?
2: No tak, dzisiaj niedziela minęła, wczoraj pracowałem. Nie mieliśmy gminy zawody sportowo-pożarnicze.
1: Dzisiaj trochę odpocząłem, jutro znowu do pracy.

0: Może przyjedź w środę wieczorem, to ci odbiorę. Spokojnie się wyśpisz i w czwartek pojedziesz wieczorem.
1: Ale się badałem, właśnie sami śpiewy, teraz tak to otworzyłem. Do razie.

0: No miło było to usłyszeć twój głos. Buziaczki, trzymaj się, hej.
1: No było, było miło. To była Kachus z kawałkiem w takim kraju. Zwolniliśmy trochę i już do końca aferytmu pozostaniemy w takim trochę spokojniejszym, smutniejszym klimacie. Teraz Renata Śledziska z kawałkiem Co by było, gdyby.
2: Jest

Renata Ślesicka z kawałkiem Co by było gdyby. A my w żeńskich głosach, w smutnych piosenkach zostajemy i posłuchamy teraz Marcechy z kawałkiem Dobry Boże.

To była Marcycha z kawałkiem Dobry Boże. A już powoli zbliża się godzina 20, a więc koniec aferytmu. Mam nadzieję, że równie miło się wam mnie słuchało, jak mnie do was, mi do was mówiło. Więc tak, ja się żegnam, ja nazywam się Franciszek Dębicki, realizował mnie Arkadiusz Cierniak, a my kończymy kawałkiem 2-2-4 od Jadwigi Zarzyckiej i Zuzanny Malisz. Hej!

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
8: Okazuje się, że tak.
7: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
8: Zapraszają
7: Olga
8: i Arek
7: z zespołu Madame Affair.
8: Dobry wieczór. Po raz szósty już w te wakacje startujemy z nostalgią lat 10, czyli audycją, w której puszczamy nasze ulubione płyty z minionej dekady. Audycję realizuje Arkadiusz Cierniak, a przed mikrofonami
7: Olga Kruszka
8: i Arek Gaducewicz, czyli 1/3 zespołu Madame Affair. Nie będę tym razem przedłużać, chociaż jestem bardzo podekscytowany i no, od tygodnia nie mogłem się doczekać tej audycji, bo dzisiejsza playka jest po prostu nie z tej ziemi i cały dzień myślę już, żeby zacząć ją puszczać, bo no dzisiaj nam się zmontowała taka ekipa, że jestem w szoku, jak jest różnorodnie. Także nie przedłużamy i lecimy z pierwszym bangerem Hot Chip, Hurachi Lights.

Ależ nam się imprezowo zrobiło. Huraczy Lights od zespołu Hot Chip. No i żeby nie zwalniać tempa, to teraz przejdziemy też do elektronicznej muzyki, czyli Jamiego XX, znanego również z zespołu The XX i jego płyty z 2015 roku In Color. My osobiście z Arkiem byliśmy rok temu na jego koncercie podczas jego trasy promującej trasę In Waves. Przecież 2 lata temu wydał też świetny album. No i tak. I puścimy sobie najpopularniejszą piosenkę z In Color, czyli Loud Places.

0: Jamie XX z utworem Loud Places. A teraz, Arek, przygotowaliśmy już troszeczkę chyba smutniejszy blok.
1: Nie, skądże. No może nie utrzymaliśmy imprezowego tonu, którym zaczęliśmy tę audycję, bo płyta In Color no nie jest aż tak parkietowa. Ona jest... To jest dla mnie taka płyta, której się słucha na sam koniec imprezy, jak już schodzi słońce, jest się trochę zmęczonym.
0: Tak.
1: Zresztą tam jest taki bardzo uwielbiany przez nas utwór Sleep Sound.
0: Tak,
1: no to jest coś, co zawsze sprawia wyjątkowy galimatias w mojej głowie. Całość tego utworu jest bardzo, całość tego albumu jest bardzo oniryczna, bardzo stymulująca wyobraźnię i chyba jest to jedyny w swoim rodzaju album w jego dyskografii, no bo In Waves, o którym mówiliśmy wcześniej, jest już dużo, dużo bardziej klubowy.
0: No to jest totalny klub, totalny.
1: Tak, to jest przepaść.
0: Jeżeli chodzi o In Color, no to jeszcze mam takie wspomnienie, jak kiedyś słuchaliśmy tego albumu podczas porannych podróży do pracy, jak mieliśmy tam
1: tak,
0: 20
1: lat. O 5 rano.
0: I to było właśnie o 5 rano, jak wstawało słońce, jechaliśmy samochodem, mieliśmy taką drogę z pół godziny do pracy, wakacyjnej, no to zawsze bardzo miło się tego słuchało z rana.
1: Faktycznie, pamiętam. Tak. My w ogóle bardzo dużo tej płyty słuchaliśmy w samochodzie swojego czasu.
0: Mm-hmm.
1: Ona jest bardzo, bardzo samochodowa, bardzo przejażdżkowa. No, ale następna płyta też ma w sobie coś takiego. Ma też dużo na pewno budującej energii, bo znowu jest tam utwór, który został wykorzystany w grze FIFA, co się często w ogóle zdarza w naszej selekcji nostalgii lat 10,
0: tak.
1: Że sięgamy po kawałki z FIFA. Nawet nie wiem, czy ten hot chip nie był w FIFA możliwe.
0: Ale to teraz jeszcze bardziej doceniam komplement co do naszej twórczości, że pozdrawiamy kolegę z magazynu Wzrok, który powiedział, że nasz utwór Bowaryzm też mógłby być w FIFA.
1: Tak, to był jeden z moich ulubionych argumentów w życiu. A nawet nie grałem za dużo w FIFA. Po prostu uwielbiam kawałki, które tam są. A ten jest właśnie znany z bycia fifowym szlagierem, czyli Mountain at My Gates, Falsów.

0: Mountain at My Gates od zespołu Falls.
1: Z albumu What Went Down. I właśnie, nie powiedzieliśmy jeszcze, o którym roku dzisiaj rozmawiamy. Jest to oczywiście 2015 rok, który...
0: Wow, ale dobrze, że zauważyłeś, bo byśmy tak lecieli, lecieli. Tak,
1: tak,
0: kochani,
1: i nie wiadomo,
0: jesteśmy w 2015
1: jesteśmy,
0: albo roku.
1: Kiedy jesteśmy. Tak, i ten rok obfitował w masę świetnych premier, także... Musimy dzisiaj zrezygnować z wielu hymnów w sumie tego roku,
0: tak.
1: No bo jeśli nie usłyszymy dzisiaj niczego, chociażby z płyty Current z Tame Impala, no to świadczy o tym, że no, konkurencja jest olbrzymia, jeśli chodzi o ten rocznik.
0: I tutaj fajny wstęp mi zrobiłeś, bo dla mnie takim albumem, i to jest też debiutancki album, co więcej, który w 2015 się wybija, jest oczywiście Wolf Alice i My Love Is Cool. A to dlatego, że kocham po prostu ten zespół i też towarzyszy nam już chyba, no mi przynajmniej jest 7 lat, słucham go bardzo długo. Visions of Life czy też Blue Weekend to były takie albumy, z którymi no, można powiedzieć dojrzewałam, bo nie dorastałam, ale dojrzewałam. No i oczywiście też najnowszy album The Clearing, który wyszedł rok temu i ma bardzo pozytywny odbiór, co mnie też bardzo cieszy, bo Wolf Alice trochę wychodzi z tego świata, może nie podziemia, ale no wychodzi troszeczkę na głębsze wody, mam wrażenie, w tym roku i w poprzednim. No ale tak, o debiucie, My Love Is Cool, no jest taki jeden utwór piękny o przyjaźni, właśnie takiej dziecięcej przyjaźni. Pewnie każdy z was przeżył coś takiego. Mieliście tego jednego przyjaciela, do którego w nocy wymykaliście się przez okno. No i to myślę, że to jest właśnie o tym i to jest w tym najpiękniejsze. Także posłuchajmy tej cudownej kompozycji Bros od Wolf Alice.

0: Bros od Wolf Alice z ich debiutanckiej płyty My Love is Cool. Dla mnie jednej z najważniejszych debiutanckich płyt 2015 roku. Zespołu, który rozwija się bardzo konsekwentnie i aż do dzisiaj nie wydał ani jednej słabej płyty. Wszystkie są na zaskakująco równym poziomie, mam wrażenie. I no, polecam zobaczyć ten zespół na żywo. My byliśmy w zeszłym roku na ich koncercie w Warszawie. No i było to doświadczenie zatrważająco fantastyczne.
1: Tak, a teraz jeszcze grają na Rokowiźnie, bodajże nie wiem, czy 21, czy 22 sierpnia.
0: Tak, w Poznaniu w każdym razie. No, także
1: słuchajcie, macie szansę.
0: Przemyślcie to. To jest naprawdę zespół, który niesie dumnie tę flagę rock'n'rolla w dzisiejszym świecie i robią to po prostu wspaniale.

0: That's the Spirit, tak nazywa się płyta Bring Me the Horizon, wydana w 2015 roku. Jestem wielkim fanem takich sytuacji w muzyce, kiedy pada nazwa albumu, pada tytuł krążka, ale piosenka nie jest tytułowa. Tutaj w tym przypadku utwór nazywa się Happy Song, na końcu Oliver Sykes mruga do słuchacza, wypowiadając w taki bardzo dramatyczny sposób nazwę całego krążka. Uwielbiam takie patenty po prostu. A ty co czujesz względem tego albumu, Olga?
1: Tego albumu?
0: Bo też go słuchałaś. Słuchaliśmy go też razem w aucie, z tego co
1: pamiętam.
0: Tak,
1: no ja na pewno pamiętam, że... Tak w 2017-18 słuchałam tego faktycznie i wtedy troszeczkę ukrywałam to przed innymi raczej, że nie chwaliłam się tym, no bo ten zespół...
0: Jest to pewne guilty pleasure dla wielu.
1: Tak, jest to pewne guilty pleasure, bo tacy, wiecie, stricte metalowcy, no to cię wyśmieją, a rockmeni, no też nie do końca to lubią, więc... No ale z perspektywy czasu nie wstydzę się.
0: Tak, ja w ogóle uważam, bo dużo słuchałem tej płyty w gimnazjum chociażby, że Bring Me the Horizon to jest idealny zespół do przekazywania tego wulkanu emocji, które ma w sobie nastolatek w momentach gniewu, smutku, frustracji, że Oliver Sykes z tymi screamami oddaje idealnie to, jak intensywnym uczuciem jest bycie szesnastolatkiem na przykład, zwłaszcza w takich utworach jak Happy Song, a w ogóle uważam, że Bring Me the Horizon jest świetne w adaptowaniu się do zostałych czasów, bo no to był zespół deathcore'owy tak naprawdę od początku, a w 2015 roku oni kompletnie zmienili stylistykę. Wcześniej wydali dużo cięższy album Sempiternal, a tutaj bardzo ugładzili swoje brzmienie i wrzucili do niego dużo elementów indie rocka, bym powiedział, i świetnie wstrzelili się w tę estetykę lat 10., taką tumblerową nawet, no bo ta okładka tej płyty jest bardzo, bardzo w tym stylu, minimalistyczna, biały zarys parasolki, spod której płyną krople deszczu na czarnym tle. No to jest bardzo w stylu Arctic Monkeys czy The Neighborhood i tych zespołów właśnie, które w tych latach królowały na tej scenie, i uważam, że Bring Me the Horizon świetnie podchwyciło tę modę i zostali na szczycie, robiąc kawał dobrej muzyki wciąż, ale innej. I myślę, że to nie przypadek, że akurat o Arctic Monkeys wspomniałem. Tam czasami produkcyjnie nawet widziałem pewne korelacje między tymi płytami, a wydaje mi się, że Bring Me the Horizon, tak jak Arctic Monkeys, są z Sheffield, więc są nawet z tego samego miasta. Ale teraz pojedziemy trochę dalej, bo do Australii, gdzie mieszka pewien artysta, którego projekt nazywa się Unknown, Mortal Orchestra. I w 2015 roku wydał on taką płytę Multi Love. I posłuchajmy pierwszego utworu z tego krążka.

0: Utwór Multi Love od Unknown Mortal Orchestra z albumu o tym samym tytule.
1: Jeśli chodzi o 2015 rok, jest jeden album, by wszystkimi rządzić, i skoro buduje już ten suspens, to możecie wykorzystać tę chwilę na zgadywanie, o jakiej płycie teraz powiem, a o jej wielkości dobrze świadczy fakt, że według użytkowników, powtarzam, zwykłych użytkowników, nie krytyków muzycznych, znanego portalu muzycznego Rate Your Music, ta płyta jest najlepszym albumem wszechczasów. I żeby zobrazować ten ewenement, zaznaczam, że jest to płyta hip-hopowa, natomiast jej towarzystwo na samym szczycie tego sławnego wśród nerdów muzycznych albumu jest następujące. Na pierwszym miejscu mamy tam, na drugim miejscu mamy tam Kiday Radiohead, później jest In Rainbows, Wish You Were Here Pink Floyd, pierwsza płyta King Crimson, OK Computer, no płyty uznawane za absolutne klasyki. A ponad tym wszystkim jest Kendrick Lamar z płytą To Pimp a Butterfly. Płytą, której artystycznego geniuszu nie odda żaden kawałek puszczony osobno, bo ten album To Pimp a Butterfly jest systemem opartym na koncepcie i intertekstualności, w którym Kendrick niczym Clint Eastwood nie tylko reżyseruje ten film, ale gra główną rolę w tej uniwersalnej historii o wyzysku, dyskryminacji, ciężarze sławy i do tego ten piękny wiersz, który powraca kilka razy na tym albumie w wersjach o różnej długości. No ten album to jest po prostu geniusz i w moim top 10 albumów wszechczasów również na pewno by się znalazł, bo po prostu go uwielbiam. A chociaż żaden kawałek nie odda geniuszu tego konceptu, jakim jest cały album, no to wybierzemy ten największy chyba banger, czyli King Kunta.

0: I remember you was conflicted, misusing your influence.
1: We Want the Funk śpiewają wokalistki użyczające chórków na To Pimp a Butterfly, czyli albumie, który definiuje 2015 rok i jest niezaprzeczalnym królem albumów, które wyszły w tym roku, zważywszy na to, jak bardzo jest doceniany do dzisiaj i jak cały czas dużo się o nim mówi i do niego wraca. A skoro sam król tego roku, Kendrick Lamar, chce funku, no to teraz funku dostanie, bo w 2015 roku był jeszcze jeden bardzo ważny debiut dla nas na pewno i dla wszystkich członków Madame Fair, bo był to Wolfpack, czyli jeden z najważniejszych funkowych zespołów współczesnej sceny w ogóle, który od 2015 roku dostarcza nam najlepszego funku zza oceanu i mowa tutaj o albumie Thrill of the Art, z którego zagramy utwór Back Pocket.

0: Back Packet z albumu Thrill of the Art 2015 rok i Wolfpack. Co ty na to, Olga? Jak wspominasz swoje początki z Wolfpackiem?
1: No ja mam bardzo, bardzo piękne wspomnienie, bo dla mnie słuchanie Wolfpacka takie świadome i faktycznie z zajawą zaczęło się od live'a oczywiście na Madison Square Garden, no, który jest fenomenalny. To w jakich strojach oni występują, sportowych.
0: Przebrani za piłkarzy, tak.
1: Tak, w ogóle cały ten koncept tego, że jeszcze pomiędzy utworami nagle robimy ćwiczenia odprężające i coś w stylu jogi, bo bodajże wychodzi mama jednego z muzyków, która się tym zajmuje i robi takie coś podczas koncertu, no to jest świetne. A
0: jeśli w ogóle, jeśli nie mieliście, drodzy słuchacze, jeszcze okazji zapoznać się z zespołem Wolfpack, no to właśnie live, pierwszy live na Madison Square Garden, bo mają chyba dwa,
1: tak,
0: no to jest
1: drugi,
0: najlepszy możliwy sposób, żeby się zapoznać z tym utworem, no bo to jest po
1: z
0: prostu,
1: tym zespołem.
0: Po prostu, no to jest współczesna legenda. Myślę, że kiedyś ten live będzie miał status legendarny, no bo jest po prostu fenomenalny i jeśli chodzi o współczesny funk, nie wiem, czy ktoś zbudował sobie w tym samym czasie aż tak dobrą markę jak Wolfpack, który z tym cudownym składem, z Theo Katzmanem, z George'em, Joe Daltem, z Corey Wongiem, no, przywrócili ten gatunek trochę do łask i na nas wywarło to kolosalny wpływ, kiedy zakładaliśmy Madame Affaire i siedzieliśmy bardziej w indie rocku i kiedy znaleźliśmy ten współczesny funkowy zespół, no to kopara nam opadła i nie mogliśmy przestać tego słuchać, bo to było dla nas tak świeże i tak inne i po prostu słuchanie tego jest jakąś czystą radością, jest czymś, co czego wcześniej w ogóle nie doznałem w muzyce i wszystkim polecam, no bo Wolfpack to jest dla nas kawał historii i też kawał inspiracji, bo to, że Madame Affaire skręciło w końcu w tę bardziej funkową stronę, jest dużą zasługą Wolfpacka, bo oni byli jednym z pierwszych zespołów, po których sięgnęliśmy i dzięki którym poznaliśmy, wgłębiliśmy się w funkową muzę i to przelało się też na płytę. A skoro już jesteśmy przy tej płycie, to możemy zaprosić was, drodzy słuchacze, jeśli chcecie z nami pogadać na żywo i spotkać się, bo jutro będziemy słuchać funku na żywo, a nawet post-funku, czyli naszej debiutanckiej płyty post-funk Madame Affaire w Perola Records, czyli sklepie z płytami winylowymi na poznańskich Jeżycach. Także zapraszamy was serdecznie. Jest to otwarte wydarzenie, na którym będziemy słuchać post-funku na winylu oraz innych płyt. Także jeśli nie macie jutro co robić, a chcecie posłuchać muzy, no to zapraszamy.
1: Tak, a teraz
0: dalej funkowo będzie w sumie.
1: Dalej funkowo i też do zespołu, który w sumie poznałam od cudownego live'a, czyli
0: tak,
1: Crumbin.
0: Znowu live. Znowu live, który sprawił, że zatraciliśmy się w zespole i no może powiemy więcej po tym kawałku, bo znowu się rozgadujemy. Dernkala od Crumbina.

0: Crew Ambien z utworem Darren Kala. No i cóż, niestety, chyba już będziemy musieli się z wami żegnać.
1: Tak, tak, żegnać, ale no jeszcze możemy powiedzieć pokrótce, co dla nas znaczy taki zespół jak Crew Ambien.
0: Co dla nas znaczy?
1: No, no a właśnie. Co dla ciebie znaczy? Bo mi się kojarzy...
0: Mega chill.
1: Mi się kojarzy z mega chillem, ale takim chillem w 2019 roku, w latem, wieczorem, na balkonie. Tak chyba poznałem też ten zespół i bardzo często słuchaliśmy płyt Crew Ambiena w letnie, ciepłe wieczory i to się dało jak marzenie po prostu. I między innymi właśnie płyta Universe Smiles Upon You z 2015 roku, ale no w tej sytuacji, jak już mówiliśmy, też live jest sposobem najlepszym na to, żeby się zapoznać z ich twórczością i w tej sytuacji jest to live sesja zorganizowana przez Pitchfork 8 lat temu. Ten live jest na YouTubie i widzę, że ma 32 miliony wyświetleń. Nawet nie wiedziałem, słusznie, że oni już są tak, tak znani, chociaż faktycznie był wielki boom w pewnym czasie na Crew Ambien.
0: Tak.
1: I no, trzeba zobaczyć to. Ja pamiętam, jakie wrażenie na mnie wywarł ten live wizualnie, klimatycznie. No po prostu słuchaliśmy go całymi wieczorami
0: i też zapatrywaliśmy się
1: w piękne
0: wizuale.
1: I rozpływaliśmy się w tym ciepłym groove'ie inspirowanym filipińskim funkiem, jeśli się nie mylę. Także tak, to jest właśnie Crew Ambien. I jest to ostatni zespół, który na dziś wam zaproponowaliśmy. Dużo kawałków się nie zmieściło, ale dogramy je w takiej dogrywce, która będzie miała miejsce, jak już skończą nam się roczniki lat 10. Będziemy mieć jeszcze kilka emisji na to, żeby nadrobić zaległości z każdego roku.
0: Także... Dokładnie. A przy okazji też zapraszamy na naszego Spotify'a, Madame Affair, gdzie cały czas prowadzimy playlistę Nostalgia lat 10 i
1: tak,
0: czasem
1: dokładamy
0: też bonusowe utwory, których nie zdążyliśmy puścić, także musicie to opadać.
1: Tak, musicie być na bieżąco z playlistą na naszym Spotify'u i widzimy się w 2016 roku, czyli za tydzień, bo tutaj podróżujemy w czasie. Audycję realizował Arek Cierniak, a przed mikrofonami
0: Olga Kruszka
1: i Arek Gaducewicz.
0: Czyli 1/3 Madame Affair.
1: Dzięki, do zobaczenia za tydzień.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
2: Olga
1: i Arek
2: z zespołu Madame Affair.
3: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Dobry wieczór Państwu. Jest już po godzinie 21:00, zatem przed mikrofonami, jak w każdy wtorek w ramówce wakacyjnej, meldują się
7: Jerzy Koczur
6: i Szymon Litke.
7: A za konsoletą realizatorską Marta Duszyńska oraz Arkadiusz Cierniak.
6: Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Proszę Państwa, zaczniemy smutno, nawet jak na nas, albo może powinienem powiedzieć zwłaszcza jak na nas, bo od ostatniego razu, jak się słyszeliśmy, do wieczności odszedł Glenn Hansard, którego wspomnimy pierwszym utworem, jaki mamy przygotowany. To był aktor, kompozytor, wokalista zespołu The Frames, z którymi wydali 6 studyjnych albumów. I myślę, że to, z czego był najbardziej znany, to ze swojego występu w filmowym musicalu Once, za którego w ogóle otrzymał Oscara, za duet z Marketą Irglową, którego właśnie posłuchamy.

0: Falling Slowly. To duet z musicalu Once Markety Irglowej.
1: Słyszycie? Burza.
0: Grzmi. Markety Irglowej i zmarłego w zeszłym tygodniu Glena Hansarda. I to, że to jest duet, szanowni państwo, jest zupełnie nieprzypadkowe, bo mimo, że nie znajdujemy się dzisiaj na sali wielkiej i błyszczącej, tak jak nocny Buenos Aires, to do tanga zdecydowanie trzeba dwojga, dlatego dzisiaj prezentujemy państwu duety, kolaboracje i featuringi.
1: No myślę, że my tutaj od 6 tygodni udowadniamy, że duety to lepsza forma można celebrować, więc jesteśmy przekonani, że i ta audycja wam się spodoba. Oczywiście duety nie tylko, bo ja bym też tak określił, że raczej chodzi tutaj też o zespoły, które albo właśnie mają, tak jak powiedziałeś, featuringi, albo też zespoły, które mają po prostu dwóch charyzmatycznych liderów. No w sensie są takie zespoły po prostu, które grają jakby w trochę większym gronie, chociażby Pola Hobot i Adam Baran. Nie wiem, czy dzisiaj będą w tej audycji, ale oni na przykład przecież mają perkusistkę, więc no wiadomo. Mają,
0: tam z nimi też bardzo długo grał na basie mój serdeczny kolega Piotr Zygma, no którego pozdrawiam.
1: No właśnie, dokładnie. Więc trochę tak będziemy tutaj oscylować, ale faktycznie zaczęliśmy od duetu i przy duecie zostaniemy, ponieważ no, 2 lata temu powstał taki duet w Krakowie, który no, wydał kilka utworów raptem, ale jakoś mocno zarezonował ze mną. I w sumie no, Nikola Łepek i Bartosz Jędrecki, no to są artyści, którzy gdzieś tam w tej sferze muzycznej się poruszają, bo jeżeli dodamy do tego, że przy tym utworze pracował jeszcze Marcin Giza i Łukasz Kastelik, Kastel, który gra aktualnie z Kubą Skorupą, Kastel, który gra w zespole Pole Dziewczęta, Bartosz Jędrecki, który był przez chwilę basistą Walusia, w tym chyba najlepszym składzie Walusia, zanim Waluś wiadomo co zrobił, więc uważam,
0: była lekka kraksa i lekki kryzys.
1: No myślę, że przede wszystkim u niego gdzieś tam pod sufitem, że tak to ujmę, no ale generalnie tak, to był skład, w którym oni najbardziej chyba zabłysnęli i Bartosz Jędrecki potem właśnie długo tak muzycznie milczał, ale wrócił w naprawdę dużym stylu i ten utwór Szklane Domy jest taką bardzo oniryczną i taką rozproszonym pejzażem, który bardzo mi się wydaje pasuje do dzisiejszego stanu rzeczy za oknem i bardzo, bardzo mi się to dzisiaj skojarzyło, więc nawet nie miałem w planach, żeby to zagrać, dopóki nie wyszedłem na zewnątrz, ale uważam, że dzisiaj każdego z nas wieczorem po tak upalnym dniu i takiej delikatnym ochłodzeniu mógł złapać nastrój atramentowy.

0: Szklane domy, nastrój atramentowy, Nikola Łepek, Bartosz Jędrecki do tego przy nagraniu i realizacji tego utworu pomagał Marcin Giza i Łukasz Kastelik. No mi to granie dzisiaj jakoś naprawdę mocno siadło. My w Polsce jeszcze chwilę zostaniemy, potem będziemy trochę podróżować i ja myślę, że dzisiaj ja będę podróżował nie tylko na mapie, ale i na osi czasu, bo patrząc na to, co przygotowałem na później, to myślę, że dzisiaj będzie całkiem ciekawie.
1: Zagrasz w wehikuł czasu?
0: No, na szczęście... Znaczy inaczej. Chciałbym to zajaśnić, powiedzieć jasno i zadeklarować. Nigdy w życiu nie włączę dżemu, ale nawet jakby był duetem, tak dodam. O.
1: No dobrze.
0: Smęty z przeszłości to od 22.
1: Może być. Serdecznie Państwa zapraszamy, żeby zostać dłużej przy radioodbiorniku. Teraz natomiast wracamy do tego, co po 21, czyli do smutnych piosenek. I przedstawiamy Państwu w dzisiejszym wydaniu naszym zdaniem interesujące duety, ale także współpracę i kolaborację. I teraz jedna z nich.
0: Nie mów przy moim nazwisku kolaboracja, bo to się może źle kojarzyć.
1: O, entschuldigung. Noże i Ofelia, szanowni Państwo. Im jesteś wyżej, tym ciebie mniej. Sam zespół Noże to jest taki twór, który ja bardzo lubię i bardzo lubię do niego wracać. I mimo tego, że mają tylko jeden album, Gniew, z 2019 roku, to czekam. Czekam i wierzę, że ukażą się jeszcze kolejne rzeczy. W zeszłym roku wyszły dwie. To był singiel Heliocentryzm.
0: O, jak ja lubię ten utwór.
1: Super jest Heliocentryzm, nie?
0: Naprawdę, tak siada.
1: Fajne. I w ogóle, no noże dobrze robią bardzo. Ja nawet miałem okazję rozmawiać z panem Nożem kiedyś po koncercie. Bardzo wspaniały człowiek. Nie słucha, więc nie pozdrawiam. No w każdym razie, oprócz tego, że wyszedł singiel Heliocentryzm, to wyszła też współpraca z Ofelią. Im jesteś wyżej, tym ciebie mniej. Złe decyzje.

Złe decyzje, złe gesty, złe myśli kochamy.

0: im jesteś wyżej, tym ciebie mniej. To Noże i Ofelia.
1: No i teraz uciekniemy trochę z Polski, przynajmniej na chwilę, bo Niemcy tam jeżdżą dalej, planuje, ale pewnie do Polski wróci. Ja tymczasem chciałbym się przenieść na razie trochę bliżej do Wielkiej Brytanii, a to za sprawą duetu, który trochę moim zdaniem zrewolucjonizował pewne takie spojrzenie na produkcję na przykład muzyki, no bo mówię tutaj o The Alan Parsons Project. I Alan Parsons i Eric Wolfson, no to był duet, który bardzo dobrze się uzupełniał, ponieważ Parsons był producentem jakby tego całego przedsięwzięcia, był inżynierem dźwięku, więc on na tym wszystkim tak pracował w taki sposób, no powiedzmy, no taki, nie wiem jak to określić, no tak trochę więcej w tym kompie siedział, chociaż wtedy nawet nie wiem, czy w kompie, to, czy
0: ja
1: bardziej.
0: Ja bym powiedział, że taki rzemieślniczy.
1: O, rzemieślniczy, natomiast Wolfson był w sumie odpowiadał praktycznie za 100% muzyki, za 100% tekstów. No i to było typowo studyjne przedsięwzięcie, oni bardzo mało koncertowali. To jest też takie osiągnięcie, że oni po prostu oni zatrudniali sesyjnych muzyków i wykonywali tą muzykę, tak naprawdę, którą oni tworzyli. Co jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy kiedykolwiek takie coś się potem jeszcze pewnie działo. Na pewno gdzieś, ale pewnie nie na taką skalę. No wszyscy oczywiście kojarzą ich z genialnego utworu Sirius, połączonego z I Am The Eye On The Sky. No ale my dzisiaj skupimy się chyba na drugim, być może największym hicie tej grupy, a może i pierwszym dla niektórych. No bo w końcu, w momencie, w którym wchodzi I Wouldn't Want To Be Like You, no to nie umiem przestać tupać nogą.

0: Alan Parsons Project, I Wouldn't Want to Be Like You. Już, ode mnie wszystko.
1: Dziękuję bardzo. A ja to bym chciał być jak ty. Czasem tak sobie myślę, że...
0: Że taki jak ja?
1: No.
0: Nie no, Jerzy, nie chciałbyś wejść do tej głowy. Tu się dzieją złe
1: rzeczy. Ja to samo myślę o swojej. Ale tak czasem to jest człowiekowi tęskno, tak myślę. Za czymś innym niż jest.
0: Myślisz, że tęsknimy za rzeczami, których nie znamy? Na.
1: To po 22 dopiero. Na razie jesteśmy tu razem i myślę, że to jest w ogóle super, że zaraz puścimy utwór razem w kontekście tego, że rozmawiamy sobie o naszych ulubionych duetach, i współpracach i nie kolaboracjach. Bo teraz ode mnie dla państwa i dla ciebie właśnie duet Tęskno, który na samym początku składał się z Joanny Longić i z Hani Rani, a po 2019 roku już był solowym projektem. Natomiast utwór Razem jest jeszcze utworem pisanym w duecie, także w pełni czuję się usprawiedliwiony tym, że właśnie zagramy Tęskno. I też w 2019 roku za album Mi duet Tęskno dostał nominację do Fryderyka, co myślę, że jest super. No a potem też oczywiście Piechoc pewnie jak słucha, to myśli sobie ciepło o Hani Rani, bo Hania Rania przyszła do niego na wywiad, prawda, 100 lat temu i teraz jest turbo popularna.
0: Tak jak w zeszłym roku wspominaliśmy, że Edgar Hein w zeszłym tygodniu wspominaliśmy, znaczy Edgar też na pewno w zeszłym roku wspominał, że to z Katią miał jego pierwszy wywiad.
1: I nigdy nie przestanie tego wspominać.
0: Tak samo Piechoc nigdy nie przestanie wspominać tego, że miał wywiad z Hanią Rani i że raz Hani Rani uratował, ale to może opowieść na inny wieczór.
1: Może to on opowie, jak wróci. A tymczasem Tęskno.

0: razem Tęskno. A oprócz tego, że Tęskno, to jeszcze przy tym utworze pracował Duit, więc to już zupełnie fantastycznie się spina z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy.
1: Czyli i duet, i współpraca.
0: I duet, i Duit.
1: I współpraca jeszcze do tego.
0: Tak.
1: Let's do it. Dobrze, ja jednak wróciłem do Polski, bo tak zapowiedziałem
0: buńczucznie.
1: Zapowiedziałem buńczucznie, że będziemy dzisiaj uciekać. Może jeszcze gdzieś uciekniemy, ale na jakiś... Chociaż w sumie nie wróciliśmy do Polski. Ponieważ duet, który teraz będziemy grali, no oni są z Leszna.
0: Przepraszam.
1: No ale tak, nie, tak już na poważnie, jeden z moich ulubionych polskich duetów. Nie będę udawał i prywatnie jako ludzie, i muzycznie uważam, że też robią naprawdę cudowne rzeczy, czyli Mateusz Jarząbek i Darek Łukasik, znani szerzej jako The Bullseyes, czyli pan Bullseyes i pan Darek Łukasik, ponieważ tak to się rozchodzi, ale tak, The Bullseyes potrafią, robią przede wszystkim dużo takiego faktycznie śmieszkowego kontentu, no myślę, że to bardzo za sprawą Mateusza, ale jednak potrafią uderzyć w takie czulsze struny. I pamiętam, że utwór, który teraz zagramy, w pewnym momencie mojego życia był dosyć mocno uderzał w te czułe struny w warstwie tekstowej. I uważam, że 20 Hours in Bed opowiada o naprawdę takim momencie, w którym, myślę, było większość z nas. Więc troszeczkę o tym, jak mogą dłużyć się dni, gdy wydaje się, że ten kolejny już nie ma sensu. The Bullseyes.

0: The Bullseye na antenie Radia Afera. Burza szaleje nad Poznaniem, co myślę cieszy każdego po tak upalnym dniu, więc jeżeli wracacie teraz dziś samochodem to i nas słuchacie, to uważajcie trochę na siebie, bo pewnie jest dosyć chłodno, znaczy ślisko. Chłodno to też na pewno jest, ale ślisko gdzieś również. Ślisko może być też od łezdy, posłuchajcie sobie The Bullseye 20 Hours in Bed, to przed chwilą, a my tymczasem przechodzimy do pani Natalii Grosiak.
1: No, do pani Natalii Grosiak i do zespołu Micro Music. To jest taki zespół, który jest po prostu pełen wspaniałych muzyków i nie boję się tego powiedzieć. Byłem, ostatni raz jak ich widziałem, to grali akurat w trio akustycznie. Była właśnie Natalia Grosiak, był Dawid Krobaczyński chyba i Robert Szydło. I po prostu byłem zaskoczony tym, jak dużo można muzycznie przekazać w tak okrojonym składzie. Tu natomiast skład jest powiększony, a oprócz tego, że jest regularny skład Micro Music, to jest jeszcze Radek Skubaja, szerzej znany jako Skubas, który też ma w moim serduszku miejsce szczególne. Tak mówiłeś o tym, żeby uważać na drogach. Ja pamiętam z kursu na prawo jazdy, że najniebezpieczniej jest w pierwszej fazie deszczu i trzeba uważać, żeby mieć kontrolę nad tym, jak się jedzie, a nie jechać bezwładnie.

0: Jest coś takiego w tym bezwładnym oczekiwaniu, aż ogrom szczęścia mnie sobą zaszczuje, co trafia do mnie szczególnie.
1: To bardzo dobrze.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dobrze. Nie, tak, to jest faktycznie, jestem ciekawy tej w ogóle całej twórczości Natalii Grosiak solo, bo uważam, że to będzie inna twarz Natalii, ale po tych kilku singlach, które już usłyszeliśmy, dobrze wiemy, że ona no, potrafi uderzyć w te czułe struny. Teraz zresztą też w sumie ma ciekawe lato, też dość intensywne, więc myślę, że również tam się też odnajdzie.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja zawsze się łapię za głowę, jak myślę o tym etapie historii zespołu Micromusic, kiedy po wydaniu płyty musieli założyć zbiórkę na kolejną, a moim zdaniem i jakimś takim moim pojmowaniu świata to jest materiał, który tak absolutnie sam się broni, że nie potrzebowałby niczego innego, a tu wyboiste jednak drogi bywają muzyczne.
1: Ach, Jerzy, my tyle o tym rozmawiamy na tak zwanym poza anteniu życiowo, personalnie, że my chyba nigdy tego rynku muzycznego nie zrozumiemy, zwłaszcza, że tacy artyści jak artystka, którą teraz będzie mogli posłuchać, nie przebija się gdzieś jeszcze wyżej, bo uważam, że Jana Kołtu jest artystką, która w takim, no tym pianistycznym, trochę klasycznym, może neoklasycznym w sumie środowisku jest bardzo szanowana i to prawda, ale to jak czule uderza po prostu w te wszystkie struny, chyba już mówię to się czwarty raz, ale faktycznie dzisiaj trochę wybieram taką muzykę, która gdzieś tam w tym moim sercu czyni pewne rzeczy, no to Jana Kołtu jest jedną z tych artystek, która jak siada po prostu za fortepianem, jak siada za syntem, jak no po prostu jest fenomenalna. No i kiedyś Oyster Boy, Piotr Kołodyński, wydał taki utwór Chciałbym mieszkać nad morzem, no i okazało się, że z racji tego pewnie, że Piotr i Zuza są bliskimi znajomymi, no to strzelam, że po prostu wpadli na naprawdę wyjątkowy pomysł, żeby ten utwór trochę przearanżować. Że ile on jest już spokojny jak Oyster Boya, tak uważam, że on jest, no i dodał jeszcze takiego nastroju. Pamiętam, że kiedyś z Piotrem Kołodyńskim o tym właśnie rozmawiałem i on mówi, że ten utwór ma niesamowitą ilość wyświetleń gdzieś w serwisach streamingowych i wielokrotnie widzi na Spotify for Artist, że to jest grany gdzieś w nocy, więc strzela, że ludzie po prostu chillują przy tym utworze i po prostu próbują sobie przy tym utworze zasnąć, bo ja uważam, że to jest idealny utwór. I would love to live by the sea, Jana Kołtu i Oyster Boy.

0: Przez chwilę wierzyłem, że mam coś, a teraz chcę wierzyć w cokolwiek. To była Jana Kołtu i Oyster Boy, I Would Love to Live by the Sea. No to jest taki, faktycznie, to jest taki utwór, który w nocy, myślę, może siąść.
1: Bardzo mnie rozhulał. Szymon mnie musiał dobudzić na to wejście. Ty mieszkałeś kiedyś nad morzem, prawda?
0: Mieszkałem nad morzem, mieszkałem nad oceanem, mieszkałem też, teraz nad Wartą będę mieszkał.
1: No i co, i fajnie nad morzem mieszkać? Bo ja tak sobie myślę, że ja to bym chciał kiedyś pomieszkać nad morzem. Bardzo mnie ciągnie do morza.
0: No ogólnie woda jest super. Nie tylko dlatego, że dzięki niej żyjemy, ale też chodzi mi o akweny wodne. I tak, zdecydowanie jakoś z tą wodą jestem związany przez wiele lat swojego życia i faktycznie, gdy mogłem w Gdańsku, bo tu mówimy o Gdańsku, no to jak żyłem w Gdańsku, to tego może faktycznie miałem blisko, ale jakoś tak nie czułem tego bezkresu, tej wody. Natomiast kiedy mieszkałem na Islandii, wychodząc na balkon, to realnie widziałem ocean, to było coś niebywałego i obcowanie w bliskości tego, no, przepięknego tak naprawdę życia po prostu. No tak, no chciałbym też mieszkać nad morzem, ale nie uważam, żeby teraz było źle.
1: To dobrze, myślę, że to super. Tak mówiłeś o tym oceanie, my teraz muzycznie wybierzemy się za ocean, tym razem z mojej strony, bo przygotowałem dla państwa duet Filipa Brooksa i Runo Plum. To jest taki minnesocki folkowy duet, który gra no, piękne, kojące, akustyczne melodie. Wydali epkę w 2022 roku, która nazywa się Mountain Songs i już się państwo mogą domyślać, w jakim to jest stylu utrzymane, ale żeby się państwo nie musieli domyślać, tylko mogli sprawdzić na własnej skórze, to teraz osobiście mój ulubiony numer z tej epki, czyli Wait Till You Get Home.

0: Wait Till You Get Home to Philip Brooks i Runo Plum. Przyznam szczerze, że ani nie mam żadnej historii stojącej za tym utworem, ani jakoś specjalnie nie zastanowiłem się, jak go wpleść w dzisiejszą audycję. Po prostu chciałem go puścić, bo bardzo go lubię.
1: To powiedz mi, Jerzy, w takim razie, jak ci minął dzień?
0: Dziękuję, całkiem nieźle. Pisałem pracę magisterską, trochę się z nią siłowałem, ale jestem w połowie, także teraz to już tylko bliżej końca.
1: A tobie? Mam nadzieję, że mówisz o pracy magisterskiej cały czas.
0: Cały czas mówię o pracy magisterskiej. A tobie jak minął dzień?
1: Fatalnie, ale to nie o to chodzi, bo radio jest po to, żeby poprawiać humor nie tylko nam, ale i przede wszystkim wam. No i o to chodzi, że już wspominaliśmy o tym duecie, no i myślę, że nie będę tutaj przedłużał, tylko po prostu i posłuchajmy.

0: Pola Hobot i Adam Baran, duet, który aktualnie robi sobie przerwę, ale myślę, że wrócą i na pewno wtedy pójdziemy do nich. Tak, tak bym to określił, bo faktycznie w zeszłym roku byliśmy z Jerzem na ich koncercie. No i trzeba przyznać, że to na żywo robi ogromne wrażenie.
1: Jak już powiedziałeś, Pola Hobot i Adam Baran, to coś mi tam dzwoniło z tyłu głowy i teraz faktycznie upewniłem się w przekonaniu, że wiem o kogo chodzi. I to było piękne.
0: Tak, to było zdecydowanie jeden z tych koncertów, który warto słuchać. Otwarte okno nie tylko czyni burzę, ale również jak słyszymy jakieś dźwięki motocykli, ale my już powoli znikać będziemy z tej anteny. Oczywiście nie moglibyśmy was zostawić tak po prostu, więc Jerzy jeszcze ostatnią propozycję dzisiaj da od siebie.
1: Czy jest ci przykro, że będziemy znikać z anteny?
0: Zawsze jest mi przykro, ale zawsze się cieszę, że za tydzień wrócimy.
1: O, no to pięknie. To w takim razie przykro jest też duetowi The Dumplings, czyli Justynie Święs i Kubie Karasiowi, którzy potem też oprócz tego, że stworzyli wspaniały projekt The Dumplings, to porobili fantastyczne kariery solowe. Karaś to na przykład ten Karaś, co z duetu Karaś Rogucki.
0: Też mogliśmy zagrać ten duet.
1: Znany wszystkim wędkarzom bardzo dobrze, Kuba Karaś. Oprócz tego też Justyna Święs, która przewijała się na trakach razem z Rysami, Fiszem Adę Tworzywo i z Wojtkiem Mazolewskim. Także naprawdę, naprawdę wspaniałe portfolio współprac. I też są laureatami Fryderyka, zespół The Dumplings.
0: A niedawno wrócili do koncertowania.
1: No i to jest piękne.
0: Piękne jest również to, że mogliśmy spędzić z wami minioną godzinę, za którą bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Marta Dusza-Duszyńska odpowiedzialna za realizację razem z Arkadiuszem Cierniakiem, a przed mikrofonami byli z wami
1: Szymon Litke
0: oraz Jerzy Koczur.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.
7: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
8: Cześć, witam Was w audycji Na drugim brzegu tęczy. Ja nazywam się Werka Leduchowska, a dzisiaj realizuje mnie Mikołaj Pluciński. I dzisiaj będziemy rozmawiać o zespole, który już pojawiał się w odcinkach tej audycji Między wierszami, a jest to zespół SBB. Pojawiał się Między wierszami w odcinkach o Niemenie. Kończyliśmy sobie nimi zarówno pierwszą, jak i drugą część audycji o nim, ponieważ jednym z wcześniejszych dokonań tego zespołu była właśnie współpraca z Niemenem, trzyletnia, o ile się nie mylę. No ale skąd ten zespół w ogóle się wziął? Założył go Józef Skrzek, kompozytor, muzyk, pochodzący ze Śląska. I na początku zespół nazywał się Silesian Blues Band, czyli Śląski Blues. Jednak od samego początku był to zespół typowo progresywny, a nie po prostu bluesowy. Od początku była to muzyka bardzo awangardowa, bardzo skomplikowana. No i to już mieliśmy okazję usłyszeć właśnie u Czesława Niemena. Poza tymi albumami, których słuchaliśmy w poprzednich audycjach, pojawiło się jeszcze Ode to Venus, które było takim zbiorem wcześniejszych utworów Niemena przetłumaczonych na język angielski i one sobie hulały po świecie, po Europie. No ale tak, teraz dziś skupimy się na tym, co zespół SBB tworzył, chociaż nie tylko sam jako SBB, bo będą także wspomniane współprace z innymi muzykami, ale do tego przejdziemy za chwilę. Pierwszym, co się ukazało od grupy SBB, był album live'owy, był album koncertowy z koncertu w warszawskim klubie Stodoła, nagranym w 1974 roku. No i jest to album, jest to już ciężki kaliber moim zdaniem. Jest to album taki zainspirowany jeszcze chyba tym, co tworzył zespół wcześniej z Niemenem. I nie będziemy go tutaj dzisiaj słuchać, bo dzisiaj będzie troszeczkę luźniej, troszkę powiedzmy weselej, przynajmniej brzmieniowo, jak zwykle, bo jak zwykle rock progresywny nam udowadnia ciężkie brzmienia, a właściwie wesołe brzmienia z ciężkimi tekstami, no ciekawie po prostu grają. No i tak, zaczniemy sobie od wstępu, od pierwszego utworu, który rozpoczyna pierwszy studyjny album zespołu SBB, a jest to album Nowy Horyzont, wydany w 1975 roku. No i na początek leci utwór Na pierwszy ogień.

Zanim cokolwiek powiem, chciałabym tylko szybko sprostować to, co padło w tym radiu niecałą godzinę temu ze strony Szymona Litkę ze Smutnych Piosenek, że ja również nigdy w tym radiu nie puszczę dżemu. Lubimy tu starą muzykę, ale zdecydowanie to nie jest to, czego szukam. No a teraz przypominam, że słuchacie audycji Na Drugim Brzegu Tęczy, a dzisiaj zapoznajemy się z zespołem SBB i wysłuchaliśmy właśnie wstępu do płyty Nowy Horyzont. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj będzie troszkę spokojniej niż ostatnio i też spokojniej niż te dzieła SBB, których słuchaliśmy przy okazji audycji o Niemenie. A to za sprawą tego, że poświęcimy trochę czasu na kolaborację zespołu z innymi muzykami, których poznali podczas ich artystycznej drogi, między innymi grając właśnie w grupie Niemen. No i jednym z takich muzyków był polski trębacz Tomasz Stańko, w którym w roku 1974 spotkali się, żeby w studiu Polskiego Radia nagrać 3 utwory. I te utwory bardzo długo nie ujrzały światła dziennego, bo zostały wydane dopiero w 2004 roku na kompilacji pod tytułem Sikorki. Chwilę mi zajęło, zanim dotarłam w ogóle do informacji o tej płycie, bo jeśli chodzi o zespół SBB, no to ta dyskografia jest po prostu nieskończona. I takich studyjnych albumów i typowo wydanych przez zespół SBB i takich właśnie no, we współpracy z innymi muzykami jest po prostu no setki. W moim odczuciu setki, a jeśli chodzi o albumy koncertowe, to może i tysiące. Tak to przynajmniej odczuwam, gdy przeszukuję internet w poszukiwaniu jakichś perełek dla was tutaj. No i tak, co się znajduje na albumie Sikorki? Jest on różnorodny dosyć, ale przede wszystkim łączy rock progresywny z jazzem. No i mamy tutaj bardzo ciekawe właśnie połączenie, bo co prawda te pierwsze

Pierwsze utwory SBB były mocno takie free jazzowe, takie awangardowe. Tutaj jest nieco spokojniej, bo muzycy jazzowi, których zaprosili do współpracy przy tej kompilacji, przy tych utworach właśnie w roku 74 i 5, no może grali nieco bardziej klasycznie, ale w połączeniu z tym, co SBB tworzyło, brzmi to naprawdę ciekawie. No i wysłuchamy sobie początku tej właśnie kompilacji, czyli utworu Bitwy na obrazach.

To były Bitwy na obrazach autorstwa SBB i Tomasza Stańko na trąbce. No i chciałam tak słowem może podsumować ten utwór. Trwał on 9 minut, ale według mnie mógłby równie dobrze trwać 30, bo po prostu w taki trans się wpada, jak się go słucha. No i do tego spokojnego transu towarzyszy mu taki tekst, który trochę drapieżny jest w moim odczuciu i opowiada o obrazie tej bitwy takim zatrzymanym w jednej chwili, właściwie z perspektywy drapieżnych zwierząt, które wokół się znajdują i czekają, aż te osoby biorące udział w bitwie po prostu padną. Teraz może troszkę lżej się zrobi. No bo zmienimy trochę repertuar i przejdziemy do kolejnej współpracy zespołu SBB, tym razem z wspaniałą wokalistką polską Haliną Frąckowiak. Ich współpraca rozpoczęła się na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w roku 1975, gdzie Halina Frąckowiak razem z chórem Alibabki wykonała utwór Józefa Skrzeka pod tytułem Brzegi Łagodne. No i jest to piękny wstęp do tego, co później się wydarzyło, bo ta współpraca Józefowi Skrzekowi od razu tak się spodobała, że potem nagrał z Haliną Frąckowiak aż dwa albumy. Ale o tym może za chwilkę więcej, a teraz posłuchajmy Brzegów Łagodnych.

No i tak rozpoczęła się współpraca Józefa Skrzeka i zespołu SBB z Haliną Frąckowiak. Przepiękny poetycki utwór. Jeśli chodzi w ogóle o teksty wszystkich tak naprawdę utworów SBB, to pisał je występujący pod pseudonimem Julian Matej, który, jak później się okazało, wiódł podwójne życie, o którym nikt nie miał pojęcia. I znalazłem taki piękny fragment wywiadu, w którym Halina Frąckowiak powiedziała, że współpraca z Matejem był jednym z najlepszych okresów w jej karierze i że te teksty bardzo do niej przemawiały, najbardziej jej się podobały ze wszystkiego, co kiedykolwiek śpiewała, i że bardzo ładnie oddawał on kobiecą perspektywę na niektóre sprawy i że tak zaglądał w duszę kobiety. Więc była to zdecydowanie udana współpraca i ze strony tekstowej, i oczywiście muzycznej, no bo rezultatem tego spotkania został album pod tytułem Geira, który wydano w 1977 roku. I jest to album dosyć różnorodny, powiedziałabym popowo-funkowy w dużej mierze, no bo wokalistka raczej była popowa, chociaż na swoim pierwszym albumie, na którym nagrywała jeszcze kawałki z zespołem Niebiesko-Czarni, też pojawiają się rockowe, a nawet takie progresywne brzmienia, pojawiają się organy, pojawiają się no po prostu mocniejsze brzmienia. No ale tutaj mogła już porwać wodze fantazji i uważam to za przepiękne połączenie takich bardziej skomplikowanych utworów, właśnie progresywnym, z tak delikatnym i wręcz sennym damskim wokalem, bo w ogóle damski wokal niestety rzadziej występuje w roku progresywnym, przynajmniej w tym, który do tej pory odnalazłam. A teraz zrobi się troszeczkę weselej, bo będzie chyba najbardziej funkowy utwór z tego albumu. Warto zaznaczyć, że wszystkie utwory zostały skomponowane przez Józefa Skrzeka. Teksty, jak powiedziałam, Julian Matej, a wokal Halina Frąckowiak. No i teraz posłuchamy sobie utworu Śnij tylko szczęście.

To był chyba taki najweselszy fragment dzisiejszej audycji. Zastanawiałam się tak poza kulisami, jak dokładnie określić w ogóle gatunkowo ten utwór, ale chyba nie potrafię. Ja zresztą też jakoś bardzo dokładnie określać, no nie czuję takiej potrzeby, żeby mówić dokładnie, co to był za utwór gatunkowo. No ale było to Śnij tylko szczęście, chyba taki najlżejszy utwór z tego albumu. A teraz, jako że nie mamy dzisiaj stricte segmentu teatralnego, no to puszczę coś, co kojarzy mi się bardzo teatralnie i co naprawdę widzę w spektaklu teatralnym i być może o tym nie wiem, być może było wykorzystane. A jest to piękna i senna pieśń Geiry.

To była pieśń Geiry. No, chyba najważniejszy fragment z tej całej płyty i najbardziej taki kosmiczny, nawet te szumy na końcu tak pozwoliły odlecieć. No i teraz żegnamy się już z Haliną Frąckowiak. Bardzo się cieszę, że w końcu damski wokal tak tutaj na dłużej wybrzmiał. Troszkę mi się skojarzyły te utwory z tym, co w pierwszym wydaniu tej audycji było, czyli fragmentem spektaklu Szalona Lokomotywa, gdzie z Grechutą śpiewała Maryla Rodowicz i też śpiewała tak na górnej granicy swoich możliwości głosowych, takim bardzo delikatnym falsetem, takim sennym i no, naprawdę jest to piękne połączenie, rzadko spotykane, jeśli chodzi o ten gatunek. No a teraz przechodzimy do dłuższego utworu, bo już wracamy do standardowej tutaj playlisty, czyli zawsze coś długiego musi się pojawić. No i będzie to płyta o tyle dziwna, że nie posiada ona tytułu. Zatytułowana jest po prostu SBB, tak jak pierwsza płyta, ta koncertowa. No ale przyjęło się od pierwszego utworu, który jest na niej zawarty, przyjęła się nazwa Wołanie o brzęk szkła. Już sam tytuł mnie urzekł i no tak naprawdę możliwe, że powodem, dla którego w ogóle zaczęłam zespołu SBB słuchać, były właśnie tytuły. Niby nie ocenia się po okładce, ale no te słowa są po prostu przepiękne, jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi po prostu o tytuły utworów. No i właśnie Wołanie o brzęk szkła, to będzie na dzisiaj taka dłuższa suita. Zaczyna się ona elektronicznie, ale ma też taki długi, zaskakująco typowo bluesowy fragment, więc te elementy tego Silesian Blues Band wychodzą tutaj na wierzch. A jest to płyta z roku 1978, nagrana już za granicą, bo w drugiej połowie lat 70. zespół SBB już też poza granicę Polski zaczął wyjeżdżać i tam nie tylko koncertować, ale także nagrywać albumy. No i album ten został rok później także w Niemczech wydany pod innym tytułem, pod tytułem Słowiańskie dziewczyny w tłumaczeniu. I ten sam utwór jest zatytułowany imieniem Julii. Jednak przyznam szczerze, jestem większą fanką tego Wołania o brzęk szkła. Także z tym utworem was zostawiam. Dziękuję bardzo, że byliście dzisiaj ze mną i słyszymy się za tydzień.

0: lekkiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
4: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera. 98,6 MHz. Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
6: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w kolejnym 1096 już wydaniu programu Summertime. I dziś ponownie witamy się w składzie Przemek Dzięgiel
7: i Wawrzyniec Mąkinia.
6: Wawrzyniec wieczorami prowadzi Wiek Awangardy, ale tak oficjalnie i w aferowych papierach jest nas trzech na Summertime, więc co jakiś czas musimy zrobić jakąś akcję, żeby się wspólnie poznać. A ja w papierach jestem wpisany też do Wieku Awangardy, więc dzisiaj zapraszamy wspólnie na 3 godziny muzyki jazzowej. Chociaż nie wiem, ile tu w tym wszystkim będzie jazzu, bo sporo jazdy będzie po krawędzi z różnymi stylami muzycznymi i od samego początku klimat nie do końca jazzowy, no ale bardziej momentami elektroniczny i ambientowy wprowadzi nam również Eric Harland, perkusista znany jednak głównie z jazzu, bo współpracował jako perkusista z mnóstwem najwybitniejszych artystów, którzy są na tej planecie, poczynając od starych czasów, gdzie grał z McCoyem Tynerem, aż po współczesność, gdzie kojarzymy go jako perkusistę kwartetu Charlesa Lloyda, grywa z Dave'em Hollandem, Joshua Redmanem, Kurtem Rosenwinkelem i można jeszcze długo, długo wymieniać. Jego najnowszy album ukazuje się w roku 2026, czyli tym, co teraz mamy, i nazywa się Vipassana, część druga. No i dzisiaj zaprezentujemy wam utwór Ghosted, który otwiera ten album.

0: Erik Haaland to również rocznik 76, wyprzedzając już to, co będzie w Summertime dzisiaj. Ale on wciąż jeszcze należy do grona 40-latków, chociaż wiele mu już nie zostało w tym gronie. To muzyk nad wyraz ciekawy, ale też taki, który ja mam wrażenie, jak mało który z jazzowych perkusistów potrafi przekraczać muzyczne granice i jest na to wszystko bardzo, bardzo otwarty.
1: Co przed chwilą słyszeliśmy. Oczywiście o wiek awangardy chodziło, bo w wieku awangardy będziemy wam jeszcze raz ponownie prezentować muzyka urodzonego w 1976 roku. Jednego ze smoków z tego roku. Tu mrugnięcie okiem do tych, którzy słuchali nas 2 i 3 tygodnie temu. No dobrze. Big Yuki na keyboardach, Keita Ogawa na perkusjonaliach i perkusji, Ben Wendell na tenorze, Gilad Haxelman na gitarze i Harish Raghavan na kontrabasie. Wygląda na to, że całkiem międzynarodowe towarzystwo, a no chociaż na ten moment te nazwiska nie mówią mi aż tak wiele. No jak lider Erik Haaland, który też oprócz perkusji grał tutaj na keyboardach na tym albumie. Przechodzimy teraz do artysty, którego znamy kupę czasu. Swego czasu był dla mnie, jak i pewnie dla wielu, odkryciem muzycznym. Dla samej oficyny ECM był też jednym z kamieni milowych i tych muzycznych odkryć, kiedy to wprowadził elektronikę do repertuaru tej oficyny. Nazywa się Nils Petter Molvær, gra na trąbce i pochodzi z Norwegii, a wszyscy wiemy, że charakteryzuje się tym, że nie ma tam swingującej, tradycyjnej sekcji rytmicznej u niego, tylko wszystko jest oparte na różnych ambientowych, elektronicznych, czasami wręcz transowych brzmieniach. No i z tym Molvær'em też mam tak, że tak jak początki jego twórczości cały czas ciepło siedzą w mojej pamięci, to w pewnym momencie troszkę przestałem słuchać jego nowszych nagrań i tak trochę jak się nowa płyta ukaże, to zwykle raz przesłucham i zapominam. Trochę nastąpiło nasycenie, może wysycenie materiału w tym moim muzycznym odbiorze tego artysty. W tym roku ukazuje się, jeśli dobrze pamiętam, w tym roku sprawdzam jeszcze tak, w tym roku ukazuje się jego kolejna nowa płyta, która nazywa się Be Quiet. Płyta, w której Molvær przedstawia nam 9 duetów z różnymi artystami i jeden z tych duetów najbardziej zwrócił moją uwagę podczas odsłuchiwania, no i okazało się, że też artystka, z którą ten utwór pod tytułem Copenhagen został nagrany, jest nam w jakiś sposób bliska, a może była bliska, bowiem Merlin Mazur zmarła w grudniu zeszłego roku. No to posłuchajmy, w jaki sposób Merlin Mazur z Molvær'em nagrali ten utwór, bo myślę, że jest to całkiem przyjemny kawałek.

0: Przemku, a ty byłeś fanem Khmer, tego słynnego albumu Petera Molvera?
1: No, byłem ogromnym fanem Khmer. Powiem ci jeszcze taką osobistą ciekawostkę, że w kompozycji Tion jest tam takie przejście, nie wiadomo na czym zagrane. Ja je kiedyś wyciąłem, wysamplowałem i w jakimś starym telefonie ustawiłem jako dźwięk SMS-a.
0: No proszę, to musiałeś być jednak dużym fanem tego albumu. I wiesz co, nie wiem, no dla mnie jakoś ta muzyka Molvera zawsze była taka zawieszona w tej elektronicznej zupie i miałem wrażenie, że to nie są do końca moje klimaty. Ale z drugiej strony też doceniałem nowatorstwo tego, co wtedy w ECM-ie udało mu się stworzyć.
1: Może to jest kwestia życiowego doświadczenia i osłuchania. No bo nie wypominając nikomu, jesteś tam parę lat starszy ode mnie i teraz, kiedy dogoniłem cię wiekiem z czasów, kiedy ja za Molverem przepadałem, no to już też oczywiście doceniam, świetnie wspominam, ale aż takim fanem nie jestem. Ale jak poleciłem kiedyś młodszemu koledze, bo pytał mnie o coś, no to powiedziałem, to spróbuj Molvera, no to się zakochał i do tej pory mi wysyła informacje nawet. Tak mam gdzieś przygotowaną dla niego odpowiedź, jak ci się kiedyś znudzi Molver, to jest taki artysta Arve Henriksen i myślę, że to jest kolejna podróż muzyczna, która na wiele lat może ci towarzyszyć.
0: No wiesz, Henriksen jako muzyk Super Silent jest mi dosyć dobrze znany, ale ja niektóre rzeczy, które robił właśnie w ramach Super Silent, to dalej bardzo cenię i lubię.
1: Tak jest, a teraz będzie artysta, którego na pewno znasz, cenisz i lubisz. Nie wiem, czy to ty mi kiedyś nie podsunąłeś formacji Mostly Other People Do The Killing, a może gdzieś to wysłyszałem dawno temu w dwójce i przyszedłem do sklepu, kiedy tam jeszcze byłeś i sprzedałeś mi tę płytę, która wygląda jak na koncercie w Kolonii. To w każdym razie był mój pierwszy album Mostly Other People Do The Killing. Potem zgromadziłem znaczną część dyskografii, początkowo kwartetu, a teraz to już nie pamiętam, trochę się zagubiłem. W każdym razie prowadził się najpierw pianista, potem ktoś odszedł i to się wszystko pomieszało. Niemniej w początkowym okresie Peter Evans był trębaczem w tym zespole. Teraz już chyba właśnie Evans stamtąd odszedł. No i tworzy oczywiście różne inne swoje rzeczy, kolaboruje. Mieliśmy też Petera Evansa w Poznaniu w Dragonie. Już nie pamiętam, czy on był tam solo, czy w duecie, czy w trio.
0: Był w Copros Litos, czyli w formacji z Madsem Gustafsonem i Agustí Fernándezem. I był dwukrotnie, co jest ciekawe. A ten pierwszy koncert był w pewien sposób historyczny, bo był to pierwszy koncert, jaki Peter Evans zagrał w Europie. Pierwsza w ogóle jego wizyta w Europie i pierwsze miejsce, gdzie wylądował, to był Poznań. Nie grał nigdy wcześniej, niewiele osób wiedziało o nim, niewiele osób go znało jako muzyka w Europie w tamtym momencie. Ja przyznam się szczerze też, że nie wiedziałem, kto to jest. Wiedziałem, że ma 28 chyba lat wtedy, kiedy lądował w Poznaniu. Wiedziałem, że oprócz tego, że gra muzykę awangardową, free jazzową, jak zwał, tak zwał, to również wtedy znany był jako trębacz grający muzykę barokową. Grał utwory Torellego, grał utwory Bacha między innymi i zaskoczeniem było to, jak pierwszy raz wyszli na scenę w Dragonie i zagrali coś, co tak naprawdę jest noise'em, ale generowanym na akustycznych instrumentach, bo tak brzmiała pierwsza płyta Copros Litos.
1: Niezwykle ciekawy artysta, niezwykle ciekawy trębacz, więc chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie zajrzeli do twórczości jego całkiem nowego zespołu, który wydał do tej pory 3 płyty, nazywa się Being and Becoming. Słuchając tych płyt, mam nieodparte wrażenie, że Peter Evans jest tam zdecydowanym liderem i tak zresztą jest. Pierwszy album został wydany w 2020 roku i nazywał się po prostu Being and Becoming. Mieliśmy tam Joela Rossa, młodego, wychowanego w Chicago wibrafonistę, który teraz ponoć mieszka już na Brooklynie. Nick Jóźwiak o swojskim nazwisku gra na kontrabasie, Savannah Harris na perkusji. Ale już na drugiej płycie Ars Memoria i trzeciej Ars Ludicra, które ukazały się odpowiednio w 2023 i 2025 roku, następuje zmiana na stanowisku perkusisty i to właśnie będzie już do końca Summertime'u nasz leitmotiv. Młody perkusista nazwiskiem Michael Chicoaga Old, którego w zeszłych tygodniach podpatrzyłem jako współpracownika Isaiah Colliera. Pogramy wam jego muzykę, przedstawimy trochę jego postać, a zaczynamy właśnie od formacji Being and Becoming. Przed nami utwór, który nosi tytuł The Cell z płyty Ars Memoriam.

Formacja Being and Becoming pod batutą. No nie, no nie ma batuty. W której liderem jest Peter Evans, znany trębacz jazzowy. To była płyta Ars Memoria. Pierwsze spotkanie summertime'owe z tym zespołem, myślę, że nie ostatnie. A może i w wieku awangardy kiedyś się znajdzie, jeżeli Wawrzyńcowi się dzisiejsze nagrania spodobały. Joel Ross na wibrafonie, Nick Jóźwiak na basie, Michael Szekłaga Oud na perkusji. Ciekawostka odnośnie do zespołu Being and Becoming. Pierwszą płytę masterował im jak Weasel Walter, a kolejne dwie Mike Pride, czyli dosyć mocno grający perkusiści, zabierają się za to, żeby nadać odpowiednie brzmienie całości zespołu. A teraz już przed nami kolejne nagranie Isaiah Colliera z Michaelem Szekłagem Oud. Jest to album, który nazywa się Beyond i został wydany w 2022 roku. Na tym albumie jest właściwie trzech artystów. Jeden z nich nazywa się Jimmy Chan. Jest chicagowskim poetą, ale też, jak to jest opisane, uzdrowicielem dźwiękowym. W związku z tym introdukcja do tej płyty, Take Me Beyond, to jest właściwie bardzo ambientowy, prawie 12-minutowy ciąg muzyki pochodzenia. Właściwie nie wiem, czy tam jest, na pewno jakieś gongi, na pewno jakieś przestrzenie, pogłosy i tak dalej. A potem wchodzi Sons of Mercury, Storms of Revelations i tu już Isaiah Collier i Michael Szekłaga Oud przejmują lejce. No i posłuchajmy, jak grają.

0: To teraz, ponieważ jesteśmy przy muzyce Isaiah Colliera, to wypada wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, bo jest jeszcze jeden człowiek o tym imieniu i nazwisku, który jest dosyć znany, a który, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że para się drugą z twoich pasji, a może lepiej powiedzieć kolejną z twoich pasji, a więc koszykówką. I jest koszykarzem chyba w Utah Jazz, tak?
1: Ja nawet nie pamiętam, ale jest kilku takich artystów, którzy jak wyszukujesz, to najpierw znajdujesz baseballistów, futbolistów. Isaiah Collier rzeczywiście ma swojego imiennika w koszykówce, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom, to w muzyce Isaiah Collier na saksofonie ma szansę odnieść większy sukces niż jego imiennik koszykarski, a też, co jest akurat normalne, jego kariera na pewno ma szansę być dużo, dużo dłuższa. Jak słyszeliśmy, gra dosyć intensywnie, ale wśród wielu saksofonistów wyróżnia go też to, że jest tam sporo efektów, sporo elektroniki, sporo pogłosów. I przez to ta muzyka brzmi troszeczkę nowocześnie i inaczej niż wiele nagrań, gdzie po prostu saksofon często lubi nie mieć żadnych efektów i to zwłaszcza w tym typie muzyki, którą prezentujemy, jest bardzo słyszalne. Natomiast tutaj Collier używa tych dodatkowych wzbogaceń brzmienia bardzo dużo i o dziwo wychodzi mu to całkiem smacznie. Przed nami jeszcze jeden utwór tego duetu. Mi osobiście przypomina to, jeśli chodzi o sposób grania i formę tej konkretnej kompozycji, to co czasami Ken Vandermark grywał w swoich duetach. Niemniej jednak ten dosyć mocny pogłos i delay, który pojawia się na jego saksofonie, sprawia, że jednak jest to z trochę innej bajki. A no i oczywiście na perkusji w dalszym ciągu Michael Chicoaga-Oud.

0: Ciekawe jest to spostrzeżenie o Isaiah Collierze, bo z jednej strony on z Chicago się wywodzi. Co ciekawe, ciągle jeszcze ma tam jakieś muzyczne kontakty, bo pojawiał się i myślę, że będzie się pojawiał między innymi na organizowanym przez Catalytic Sound Festiwalu, który w całości dostępny jest online, ale także no, nagrywając w dużych wytwórniach, nagrywając chyba w Blue Note w tej chwili, ta jego kariera ma szansę stać się o wiele bardziej znaną i niektórzy, wpisując go w kontynuację tradycji John Coltrane, Pharoah Sanders, myślę, że Isaiah Collier akurat tych, którzy tak go postrzegają, będzie potrafił i może w przyszłości bardzo zaskoczyć.
1: W zeszłym tygodniu zaprezentowaliśmy jeden utwór, który być może zapowiada nową płytę, a być może był tylko pojedynczym singlem, gdzie grał też na większej liczbie instrumentów niż tylko saksofon. I w ogóle nie przypominało to tego stylu, który chociażby był też na płycie The World Is On Fire, gdzie Collier też zresztą współpracował z Michaelem Oud. No a właśnie jeżeli chodzi o tego Michaela Oud, no to jest perkusistą pochodzenia nigeryjskiego, a jego mentorem i perkusistą, który go wychował, był dosyć znany artysta nazwiskiem Billy Hart. No i jeżeli chodzi o jego współpracę, to był zapraszany naprawdę przez wielu fantastycznych muzyków. Na przykład w ostatnich latach jest koncertowym perkusistą Kennego Garretta. Zobaczymy, co będzie, kiedy Kenny Garrett będzie nagrywał nową płytę. Może też tam się znajdzie, ale wśród ludzi, z którymi grał, rzućmy tutaj okiem i wymieńmy chociaż kilka najciekawszych nazwisk. A patrz, na przykład jest Wyclef Jean, Joey DeFrancesco swego czasu, Wallace Roney też swego czasu. Grał z Peterem Evansem, co już wiemy, Arturo Sandoval, Marquis Hills, Ambrose Akin Muzuri i można by było dużo, dużo jeszcze poszukiwać. Natomiast przed nami jest płyta, która, w której też gra na perkusji. Jest ona przypisana do artysty nazwiskiem Sonny Days, a jak zaglądałem do innych jego utworów, to jest zupełnie człowiek z innej bajki, niezwiązany za bardzo chyba z jazzem. Jest to twórca po prostu muzyki elektronicznej. A teraz już przed nami płyta pod tytułem You See on the Other Side. Dostępne z niej są w tej chwili dwa utwory. Ten pierwszy utwór to momentami brzmi jak po prostu stare, dobre granie fusion, gdzie muzycy grają wręcz zabarwionego jazzem rocka z klawiszami i brzmi to całkiem fajnie. Myślę, że Marcinowi ten pierwszy utwór na pewno się spodoba, jak tutaj do nas do studia wróci. Natomiast drugi jest już bardziej elektroniczny i odjechany i to właśnie tym utworem chcemy się dziś pożegnać. Nazywa się Chemetic Magnetic. Dosyć chaotycznie dzisiaj tu przedstawiamy ten skład, ale wiele z tej otoczki jest, mi przyznaję, obca. A słucha się wybornie. See You on the Other Side to jest nazwa płyty pod nazwą Sonny Days. Znajdziecie to na streamingach, w internecie i gdziekolwiek indziej. A za dzisiejszy Summertime już bardzo dziękujemy. Przemek Dzięgiel
0: i Wawrzyniec Pąkinia.
1: Zapraszamy za 14 minut do programu Wiek Awangardy w Radiu Afera i będziemy dalej słuchać Tima Daisy'ego.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Północ minęła, summertime się skończył, rozpoczynamy Wiek Awangardy i zgodnie z obietnicą mówimy dobry wieczór łamany przez dzień dobry wspólnie, czyli Przemek Dzięgiel
2: i Wawrzyniec Mąkinia.
3: No to co? Czwarta już część świętowania 50. urodzin Tima Daisy'ego i dzisiaj zaprezentujemy wam go nie tylko jako perkusistę, ale jako gościa, który całkiem sprawnie gra na marimbie. I tym charakteryzuje się właśnie formacja trio Vox Arcana, którą Tim Daisy stworzył z Jamesem Falzonem oraz Fredem Lundberg Holmem.
2: Tutaj nazwisko Freda możemy powiedzieć, zdradzić, jak nagrywamy ten program chwilę wcześniej, to wzbudziło bardzo naszą dużą radość. Fred w ogóle jest taką osobą, która trochę żyje w swoim świecie. Ja mam takie wrażenie, że z nim jest czasami trudno nawiązać głębszy kontakt, ale już jak ten kontakt się nawiąże, to te doświadczenia są urocze i takie bardzo, bardzo pozytywne. Fred potrafi zaskoczyć, Fred potrafi być niezwykle ciepłym człowiekiem, a przy tym anegdoty, jakie on potrafi opowiadać także ze swojego życia, bo on za młodu mieszkał bardzo długo w Europie. Ja nawet nie wiem, czy on nie jest w Europie urodzony, ale mając rodziców, którzy byli zaangażowani w działalność organizacyjną,

0: organizacji pozarządowych, międzynarodowych organizacji pozarządowych o mocno komunistycznym i takim anarchistycznym zabarwieniu, Fred naprawdę potrafi wyciągnąć nagle z jakąś anegdotę niekoniecznie dotyczącą muzyki z rękawa i kompletnie rozbawić towarzystwo.
1: No to przejdźmy do pierwszego spotkania z formacją Vox Arcana, czyli rok 2008. Pierwsza płyta, którą Tim Daisy wydaje, jeszcze nie zdając sobie sprawy albo nie zdradzając, że za chwilę będzie miał własną oficynę, która będzie wydawać jego muzykę. Płyta wydana, jak to się mówi, własnym sumptem pod tytułem Vox Arcana. I z tego albumu posłuchamy C-Sharp Call in E.

0: Vox Arcana, która tworzy najczęściej muzykę, która nie jest tak energetyczna jak inne projekty, w których macza palce Tim Daisy i którego taka właśnie gra przed laty zauroczyła Przemka. Jeżeli ktoś słuchał naszą opowieść o muzyce Tima Daisy'ego w ubiegłym tygodniu, to dokładnie będzie wiedział, o czym mowa.
1: W każdym razie w formacji Vox Arcana Tim Daisy gra najbardziej melodyjnie ze wszystkich swoich nagrań, które znamy. Bo też mieliśmy swoje własne dyskusje na temat tego, że z jednej strony Tim Daisy jest bardzo ekspresyjnym, energetycznym perkusistą, który tak jak chociażby w Double Percussion Quartecie gra niezwykle intensywnie, używając też w swojej grze różnych elementów, których nie kupicie w sklepie perkusyjnym. To są raczej przyrządy codziennego użytku, tudzież gdzieś znalezione na złomowiskach, stare garnki, jakieś dziwne przeszkadzajki. A kiedy kładzie się je na werblu, to nagle nabierają nowego brzmienia i Tim Daisy bardzo mocno wzbogaca tym swoje brzmienie, ale skoro w ogóle już jesteśmy przy werblu, to najlepsze solo na werblu, jakie w życiu słyszałem, zagrał właśnie Tim Daisy kiedyś na koncercie w jednej z sal Centrum Kultury Zamek. Grał tam z Mikołajem Trzaską i chyba Steve'em Swellem, bo ktoś nie dojechał z kwartetu Inner Ear. Wiem, że to był koncert nietypowy, ale Tim Daisy w pewnym momencie popełnił tam solo na perkusji, ale nie takie mocne, łupane, pełne różnych popisów technicznych, tylko po prostu zaczął grać tremolo na werblu i ile tam było tych wszystkich przesunięć fazowych, jak to pięknie brzmiało, to siedziałem po prostu ze szczęką na kolanach.
0: A to jest taki zespół, który powstał jako efekt grania i współtworzenia przez Steve'a Swella, Per Oki Holmlandera, bo to on chyba wtedy nie dojechał, Mikołaja Trzaskę i Tima Daisy'ego Rezonansu, czyli dużego projektu prowadzonego przez Kena Vandermarka. To wtedy tak naprawdę takie zespoły właśnie jak Inner Ear z tego składu się narodziły. Zresztą zespoły Wacława Zimpla i inne projekty z udziałem choćby także Tima Daisy'ego z tego rezonansu wyrastały. No jest w tym coś takiego kulturotwórczego, coś co owocuje zupełnie niesamowitymi połączeniami i ja osobiście akurat w zestawieniu Per Oki Holmlander, Steve Swell, no widziałem coś zupełnie nowego. To połączenie tuby z puzonem Steve'a Swella jest dla mnie naprawdę czymś zaskakującym i myślałem o tym, żeby formacja Inner Ear pojawiła się kiedyś w audycji poświęconej muzyce Tima Daisy'ego, ale podobnie jak na Made to Break zabrakło tutaj już nam czasu. Kto wie, może więc jeszcze sięgniemy do muzyki Tima w tym roku, ale to musimy sięgnąć razem i Made to Break i Inner Ear pojawiły się w kontekście jubileuszu Tima Daisy'ego.
1: Jak słusznie zauważyłeś, jeśli dłużej będziemy gadać o dygresjach, to zaraz kolejne utwory Tima Daisy'ego wylecą z programu, żeby się zmieścić po drugiej. Już na dzień dobry wyleciał duet z Jasonem Steinem, więc przejdźmy jak najszybciej do drugiej płyty formacji Vox Arcana, która nazywała się Aerial Age. Wydana została w 2010 roku, a pozwalamy sobie zaprezentować wam utwór pod tytułem Falling.

Vox Arcana z drugiej płyty Aerial Age za nami i tak jak w pierwszym utworze ten charakterystyczny dźwięk marimby Tima Daisy'ego towarzyszył nam przez większość utworu, to tym razem mieliśmy już Tima konkretnie jako perkusistę. Natomiast jeżeli chodzi o popisy techniczne, to było tutaj miejsce przede wszystkim dla Freda Longberg-Holma, który i smyczkiem i palcami na wiolonczeli grał dosyć intensywnie swoje partie. A przed nami utwór Grotę Olifant z albumu Soft Focus, kolejnego z 2012 roku. Jest to otwierający utwór z tej płyty i tu Fred Longberg-Holm, myślę, jak to się popularnie mówi, do pieca dołoży jeszcze bardziej. A jak już przeżyjemy tę chwilę uniesień w utworze Grotę Olifant, to posłuchamy balsamicznego dla uszu utworu tytułowego pod tytułem Soft Focus.

0: Ciekawostką tej płyty było to, że Fred Lundberg-Holm wprowadza tutaj oprócz wiolonczeli i oprócz elektroniki także gitarę tenorową. Czasami zdarza mu się grywać na nickel harfie, czy właśnie na różnych dziwnych odmianach gitar, ale na co dzień, tak jak Przemek pewnie zdołałby zauważyć, jest dżentelmenem i tego nie robi.
1: Gra na takim tyci-tyci kontrabasie zwanym wiolonczelą i na takiej bolszojskiej gitarze zwanej po prostu tenorem, na takim dużym ukulele.
0: Ostatnią dyskograficznie płytą Vox Arcana pozostaje Carol's Song z roku 2015 i z tego albumu sięgniemy po zamykający całość materiału, a najdłuższy na płycie równocześnie utwór The Mad Dance.

0: Ale zdążyłem jeszcze przed programem przeczytać jedną z recenzji albumu Karos Song, która ukazała się gdzieś na jednym z blogów być może, albo stron piszących o muzyce w Stanach Zjednoczonych, i autor recenzji bardzo przepraszał czytelników za to, że już po raz drugi w tym roku musi dać albumowi firmowanemu przez Tima Daisiego 5 gwiazdek. Było mu wręcz wstyd, bo wygląda to jak jakaś płatna promocja oficyny Relay Records, ale mimo tego postanowił uhonorować ten album najwyższą oceną.
1: Dyskograficznie album Karos Song jest ostatnim. Jak ktoś wejdzie na Discogsie w Vox Arcana, to zobaczy te 4 płyty. I my też tak posługujemy się takim sformułowaniem, ale faktycznie dostępny jest jeszcze jeden materiał. Jeszcze jeden materiał, który zawiera tylko i wyłącznie jedną, i to w dodatku improwizację, a nie kompozycję, nazwaną tutaj Okka Suite. Ten materiał ukazał się w cyklu takich co miesiąc wydawanych, co miesiąc udostępnianych elektronicznych materiałów, które Catalytic Sound, czyli taka wspólnota, społeczność muzyczna skupiona wokół Kena Vandermarka, pierwotnie Matsa Gustafsona i Petera Brotzmana, Peter ostatecznie się z tego wycofał, otrzymuje wtedy, kiedy zostaje się patronem tego stowarzyszenia i tej muzycznej kooperatywy. Okka Suite ukazała się w roku 2021, natomiast zawiera materiał zarejestrowany podczas festiwalu wytwórni Okka Disc w klubie prowadzonym przez Bruno Johnsona, właściciela, klubie nazwanym The Sugar Maple w Milwaukee w roku 2015.

Ta długa suita, zatytułowana od nazwy wytwórni Okka Suite, zakończyła nasze spotkanie z Vox Arcana. By dopełnić trochę wizerunku Tima Dizziego, sięgniemy jeszcze po trzy albumy, które on współtworzył. Pierwszy z nich ukazał się w wytwórni Relay Records. Sygnowany jest nazwiskami czterech artystów. Kyla Brookmana, chicagowskiego oboisty, kojarzonego nawet nie tyle z avant jazzem, co z muzyką Free Improve, który współtworzył między innymi projekty Michaela Zeranga, Kena Vandermarka, z wieloma chicagowskimi artystami spotykał się na scenie. Philippa Greenleafa, tenorowego saksofonisty, i Lizy Metzakappa, basistki, która na co dzień mieszka w Nowym Jorku. Ten materiał zarejestrowany został w Oakland, wydany przez wytwórnię Relay Records, ale tytuł kompozycji Tima Dizziego to Lublin, od, jak nie mamy, nie nazwy samochodu, ale nazwy miasta.

Dobra.

0: Kyle Brookman, Tim Daisy, Philip Greenleaf oraz Lisa Mezzacappa w utworze pod tytułem Lublin. I o takich nazwach w Polsce mówi się, że są swojskie. Natomiast tym utworem, jaką mi sprawiłeś przyjemność, bo przypomniałeś mi w ogóle Kyla Brookmana, o którym gdzieś w ogóle zapomniałem, a to nawet w Summertime go trochę graliśmy jakieś kilkanaście lat temu. Była taka płyta Crack Refractions i tam też był Tim Daisy, tam był Jason Stein, którego wycięliśmy dzisiaj z programu ze względu na brak czasu i myślę, że jak już to wszystko ponagrywamy i pomontujemy, to pójdę do swojej półki z płytami, wyciągnę Kyla Brookmana i jeszcze raz sobie przesłucham. I mam nadzieję, że z taką samą przyjemnością jak te kilkanaście lat temu. To chyba był 2012 rok.
1: Tak, to w ogóle jest muzyk, który w Polsce ma jakieś swoje ślady, bo pierwsza płyta w wytwórni Musica Genera, czyli wytwórni prowadzonej przez Roberta Piotrowicza, to była właśnie płyta Kyla Brookmana. Z tego co pamiętam, to był solowy w ogóle materiał, ale też był to pierwszy w dyskografii chyba album Kyla Brookmana. On wtedy na zaproszenie Roberta Piotrowicza przybywał w Polsce, przyjeżdżał na koncerty, przyjeżdżał grać solo i prezentować swoje solowe dokonania. I chociażby przez to jest artystą, który w Polsce był w tamtym okresie dosyć znany. A kończymy dzisiaj spotkanie z Timem Daisym i z jego muzyką taką klamrą, którą wydaje nam się, że fajnie jest spiąć wszystko to, co o Timie Daisym mówiliśmy. Ta sama kompozycja, 1000 Lights, która pojawia się na dwóch albumach. W roku 2008 na jedynym albumie New Fracture Quartet, na albumie, gdzie Timowi towarzyszy m.in. Jamie Branch, ta kompozycja się pojawiła i była takim centralnym punktem, była tytułowym utworem tamtego albumu, ale także umieszczona w centrum płyty, jakby była takim punktem odniesienia dla wszystkiego innego, co Tim Daisy na tamtym albumie prezentował. I pojawia się ona również na albumie In Still Life, który w wytwórni Relay Recordings ukazał się w tym roku. W zupełnie odmiennym instrumentalnie kontekście. Russ Johnson na trąbce, Mabel Kwan na fortepianie i Tim Daisy na perkusji. I taką klamrą chcielibyśmy spiąć naszą opowieść o muzyce Tima Daisy'ego.
0: Dziękujemy wam bardzo za wspólnie spędzony czas i zapraszamy w kolejnych tygodniach na kolejne jazzowo-awangardowe spotkania. Przemek Dzięgiel
1: i Wawrzyniec Mąkinia.
0: Do usłyszenia. Okay.